bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.

0: Czy było bara bara, wielce ciekawi mnie.
1: Post.
0: Czy staje na zakazach, czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
1: Post.

0: Woda księżycowa.
1: Gdybym nie poszedł na tamtą imprezę, gdybym nie pogadał jeszcze w Uberze, gdybym nie powiedział, że nadal wierzę, gdybym komuś później oddał swe serce, co wtedy? Co wtedy? Boję się tego, gdy patrzę na siebie.

zawietrzały. Dostałem w łeb od taty, gdy broniłem przed nim mamy. Wtedy stary mnie nauczył, by nie nosić okularu. Miałem 10 przeprowadzak, krzyczałem do 10 szafek. Zapytaj sąsiadów albo zapytaj sąsiadek.

trzęsienie głowy, bo to musi bardzo boleć. Platynowe płyty wypełniają cały pokój. No i przy tym wszystkim zostałem ojcem roku.

umilkło. Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje

0: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Sponsorem programu jest właściciel firmy Beauty Medica. Sponsorem programu jest właściciel firmy Kapral Car. Skup pojazdów. kapral-car.pl.
3: Witam Was ciepło w ten chłodny poranek w Toruniu. Wartości na toruńskich termometrach oscylują koło 7 stopni, a maksymalnie zobaczymy dzisiaj do 14. Takie są zapowiedzi toruńskich synoptyków. Aura w Toruniu czeka nas raczej pochmurna, ale słońce także zobaczymy.
2: Sponsorem programu był właściciel firmy Beauty Medica, oferującej depilację laserową, medycynę estetyczną i laseroterapię Toruń Reja 20. Sponsorem programu jest właściciel firmy Kapral Car.
0: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
4: Jest 6:00, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Areszt dla 66-latka podejrzanego o planowanie zamachu na Donalda Tuska. Mężczyzna spędzi w areszcie najbliższe 2 miesiące. Śledczy podejrzewają, że planował także atak na wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. Grozi mu do 15 lat więzienia. Maciej Berek złożył ślubowanie na sędziego Trybunału Konstytucyjnego w Sejmie w obecności notariusza. Prezydent przez kilka tygodni nie wyznaczył terminu uroczystości. Politycy PiS mówią o zamachu stanu, a marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zapowiada normalne funkcjonowanie Trybunału. W Sejmie te wydarzenia śledził nasz reporter Michał Rawa.
5: Maciej Berek z Sejmu udał się do Kancelarii Prezydenta, gdzie złożył pismo z notarialnym poświadczeniem ślubowania. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty podkreślił, że prezydent nie miał prawa odmówić ślubowania.
6: Miał miesiąc, żeby wypełniać swoje obowiązki.
5: A Karol Nawrocki odpowiedział, że Maciej Berek nadal nie jest sędzią Trybunału. Z kolei prezes PiSu Jarosław Kaczyński przed budynkiem Trybunału stwierdził, że jest to zamach stanu.
4: Jeże intensywnie szukają miejsca na zimę. Sterty liści, gałęzie i zarośla mogą stać się ich zimowym domem. Dlatego przed porządkami w ogrodzie sprawdźmy, czy nie mieszka tam kolczasty lokator. Uważajmy też na jeże na drogach, szczególnie po zmroku.
7: SK Toruń News.
3: Renata Grudzińska. Toruński ZUS zaprasza na bezpłatne szkolenia online. Jakie? Mówi Krystyna Michałek z Kujawsko-Pomorskiego ZUS-u.
8: Pakiet nowego przedsiębiorcy oraz aktywny rodzic. Na oba wydarzenia obowiązują zapisy.
3: Zapisy na szkolenia oraz informacje dodatkowe znajdziecie na stronie toruńskiego ZUS-u. Czas na wyczekiwaną mistrzowską fetę dla fanów czarnego sportu. Wielkie świętowanie z zawodnikami Press Toruń odbędzie się w najbliższą sobotę o godzinie 12:30 na parkingu przy zielonej strefie Moto Areny. Wstęp jest wolny.
9: Jankes,
10: Kama
9: i Wiktor
10: w Radiu SK.
11: Jest czwartek, 6:00 rano. A Wiktor ma taką minę, jakby chciał powiedzieć coś bardzo ważnego, no.
12: Nie,
11: naprawdę, wiesz co, jak ty coś powiesz, nie myślałeś, żeby zostać profesjonalnym ziewaczem, przepraszam?
13: Wydaje mi się, że przy radiu mogą być jeszcze lepsi ziewajłowie.
11: Naprawdę?
13: I sprawdźmy to. Wystartujmy plebiscyt na najciekawszy, najdziwniejszy poranny ziew.
11: No, mówiłeś. Cztery, 402, 302.
13: Ziewajcie też do Messengera.

0: Weźmy się popłaczę, naprawdę.
1: Szanowni Państwo, wystartował poranny plebiscyt na najciekawszy ziew antenowy.
0: Skoro przepraszamy, bo będziemy zarażać, ale miejmy nadzieję, że to będzie pozytywne zarażanie. No to sprawdzamy eskowego messengera, kto tam ziewa?
2: Dzień dobry. Ja startuję w konkursie na najlepszy ziew. Dzień dobry, witam. Miłego dzionka.
1: To miłego, miłego. Na razie takie, no takie mocne 4 na 10 bym dał. To
0: 4 centymetrów rozwarcia, mówisz o tym, tak?
3: Monika teraz.
1: Monika fajna. Fajna, taka, jak taka Fiona. Ale w tej wersji zmienionej, tej dobrej, tak?
0: Co więcej, jakby zamiast Monika powiedział, że był to Marek, to też byłoby fajnie.
1: To jest Monika, dziewczyna ziewownika.
0: Dzień dobry. O, oh, wow.
1: Marek mi się podoba. Marek ma coś w sobie z takiego rannego zwierzęcia z lasu.
0: Wiktor!

0: Kiedyś widziałam koncert pana Timbalanda, który przyjechał i śpiewał bodajże chyba z Pussycat Dolls i robił
1: To jest bardzo ważna rola.
0: Przez całą piosenkę.
1: Najważniejsze
2: no, ładnie. Poranne brasowanie.
1: Jadziula przyszła, więc my też robimy dzień dobry.
0: Zacznij od tego, że Jadzia ma dzisiaj imieniny, bo dzisiaj jest Jadwigi, więc byś po prostu wyjął te kwiaty, na które się umawialiśmy, że przyniesiesz, bo to w końcu
1: herbatę
0: mężczyzna
1: mam.
0: Musi dawać.
1: Herbatka dla ciebie.
2: Ja nie wiem, czy to taka czysta herbatka.
1: Możemy pić z jednego kubka z okazji twoich imienin.
0: Nie ryzykuj.
1: Słuchaj, jest news telewizyjny, bo okazuje się, że znamy już nową, kolejną uczestniczkę wspaniałego show, które wszyscy dla guilty pleasure potem oglądamy, czyli Królowa Przetrwania. Wiesz, kto dołączył tym razem?
2: Nie.
1: Paula Tumala. Wiesz, kto to jest?
2: Absolutnie nie wiem.
0: Ona ubijała masło w teledysku Donatana z Olą Ciupą.
1: To są takie czasy, że to
0: ubijały.
2: To już wiem.
1: Znaną osobą zostajesz po ubijaniu mleka u Donatana. To jest wyznacznik bycia znanym. No i są też wcześniejsze uczestniczki, które na pewno kojarzysz, prawda?
0: Danuta Martyniuk, Mariola Bojarska-Ferenc.
1: I uwaga, sama synowa Justyny Steczkowskiej. To też jest wyznacznik bycia znanym. Kim jesteś? Jestem synową Justyny Steczkowskiej.
0: Co ty na to, Jadziu? No.
2: To wstawałyby ze mną w środku nocy przez miesiąc, żeby wszystkie piętra w radiu poogarnać. To wtedy by były prawdziwe królowe przetrwania.
3: No. Poranne prasowanie. No.
2: A nie do telewizji.
1: Czekam, aż kogoś wezmą do jakiegoś programu i będzie znany z tego, że pomaga Jadzi w radiu.
2: Zapraszam.

0: 6:30 już prawie to jest SK. Zerkam sobie w newsy do Pauli i taka refleksja mnie naszła. W życiu, jak gdzieś ci dadzą, to w innym miejscu muszą ci zabrać. Słuchaj, benzyna dzisiaj jest tańsza, ale za to diesel droższy.
1: To nie ma znaczenia, jeżeli SK tankuje do pełna. Dzisiaj po 8 będziemy to robić, więc zapraszamy wszystkie szczegóły na sk.pl.

0: 10 godzin praktycznej nauki wyłącznie z instruktorem. Co ważne, możesz uzyskać nawet 90% dofinansowania na to szkolenie z WUP Kielce. Nabór już ruszył. Szczegóły na eurodron.com.pl. Nie czekaj. eurodron.com.pl.
1: Reklama.
2: W salonach mod męskiej Giacomo Conti teraz wszystkie kurtki i płaszcze za pół ceny. Dodatkowo stylowe marynarki, modne spodnie i koszule z 50% rabatem. Na chłodniejsze dni, do pracy lub bez okazji? Wiadomo, kurtki i płaszcze za pół ceny tylko w Giacomo. Skorzystaj z okazji w salonie w Centrum Handlowym Bielawy w Toruniu.
3: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
4: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370 transbruk.pl.
5: Godzina 6 rano, start dnia w Centrum Dobrej Roboty. Zadania przygotowane. Teraz decyzja, precyzja i uniwersalność. Czy czysta, niezawodna moc? LXT, klasyka do codziennej pracy. XGT, gdy potrzebujesz mocy na zupełnie innym poziomie. Oba systemy? Pełna gama na domitech.pl. Szybko, pewnie, od ręki. Domitech.pl. Twój sklep z narzędziami Makita. Misja zakończona.
6: Z mieszkaniem jest trochę jak ze ślubem. Ważne decyzje, ale nie warto czekać bez końca. Nowe osiedle Aura przy Żółkiewskiego w Toruniu. Zielona przestrzeń w miejscu, z którego do szkoły, galerii i tramwaju dotrzesz w kilka minut. Do 31 października możesz skorzystać z elastycznego startu 20 na 80. 20% teraz, 80% później. Uwaga, tylko 12 mieszkań. Sprawdź lem-bud.pl.
7: Uwaga, mechanicy i kierowcy. Stabilna firma Zamef dynamicznie się rozwija i zatrudni właśnie Ciebie. Oferujemy stałe zatrudnienie na stanowiskach mechanik aut ciężarowych i dostawczych, mechanik hydrauliki siłowej oraz plakaciarz z prawem jazdy kategorii B lub C. Zapewnij sobie stałą i dobrze płatną pracę. Zapisz numer i zadzwoń. 502 569 876. Zamef, stabilny pracodawca, czeka na Ciebie. Zapraszamy.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Zakład Wylęgu Drobiu w Radomicach koło Lipna oferuje w sprzedaży kury nioski w różnym wieku. Zadzwoń 695 984 283 oraz sprawdź www.zwd-radomice.pl.
10: I po reklamie.
11: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: Do 14 stopni pokażą nam dzisiaj toruńskie termometry, ale jeżeli nie wyszliście jeszcze z domu, warto zabrać ze sobą coś ciepłego, bo obecnie te wartości są jeszcze niższe. Sporo chmur zobaczymy dzisiaj na toruńskim niebie, ale szanse na odrobinę słońca również się pojawią.
11: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
14: Jest 6.30, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Kanada wstrzymuje zakup amerykańskich śmigłowców Black Hawk. Decyzja zapadła tuż przed rozpoczęciem negocjacji handlowych ze Stanami Zjednoczonymi. To kolejny sygnał napięć między oboma krajami, zarówno w relacjach handlowych, jak i politycznych. Benzyna tańsza, ale za to droższy diesel. Dziś litr benzyny 95 będzie kosztował maksymalnie 7 zł i 1 grosz, a za litr oleju napędowego zapłacimy nie więcej niż 8 zł i 5 groszy.
15: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca.
16: SK Sport News.
14: Niesamowity powrót Realu Madryt. Królewscy przegrywali z Romą 1-3, ale w 7 minut strzelili 3 gole i wygrali spotkanie. PSG z kolei pokonało Manchester City 4-2, a Aston Villa rozbiła Fenerbahce 6-0. Industria Kielce przegrywa w Lidze Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. Kielczanie ulegli na wyjeździe Magdeburgowi 27-30. Dla niemieckiej drużyny to czwarte zwycięstwo z rzędu, a dla Industrii druga porażka.
15: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.
17: Jankes,
18: Kama
17: i Wiktor.
18: Wiktor
17: w Radiu SK.

0: Hej, hej, tu poranny klub profesjonalnego Ziewajły. Witamy na antenie Radia SK.
1: No, ale wszystkie osoby, które nie potrzebują taśmy profesjonalnej, też są mile widziane.
2: Najdziwniejsze ziewnięcie. Jodle, jodle i...
0: Bąbel, nie śpi, gliny za nami jadą.
1: Wszystko się zaczęło od tego, że Wiktor chciał coś mądrego powiedzieć i mu się ziewnęło. W związku z tym pytamy i zapraszamy. Eskowy Messenger czeka na wasze ziewanie. Co więcej, jest szansa, że wyziewacie sobie nagrody.

0: Taflo nagrała właśnie kawałek o plebiscycie ziewania, bo talking body, czyli mówiące ciało, słuchajcie, to jest ziewanie. Bo to, że my nauczyliśmy się mówić od rodziców i gadamy po polsku czy po angielsku, to jest jedno. Ale nasze ciało zawsze mówi w uniwersalnym języku.
1: Ja się boję, że na koniec miesiąca wystawisz fakturę za tę lekcję języka angielskiego.
0: Dziękuję, to były poranne zajęcia. Teraz kolejne od Kamili.
1: No właśnie, w szkołach już nie można tego kupić, bo przecież w szkolnych sklepikach można tylko same zdrowe rzeczy kupować. Ale producent chipsów, i to tych konkretnych chipsów, takich, gdzie trzeba rękę wsadzić do tuby, żeby je wyjąć.
0: Ale mnie wkurza to opakowanie zawsze. Jak zostają ostatnie, to potem po łokieć uwalony.
1: A wiesz, że wystarczy przekręcić tubę i wysypać? Taki tylko szalony pomysł.
0: To spróbuję następnym razem.
1: No w każdym razie, ten producent chipsów, co trzeba ręką do tuby sięgnąć.
0: Do czego?
1: Do tuby.
0: Okej. Tak.
1: Szuka wybrańca.
0: No.
1: Którego, nie śmiejmy się już teraz, prochy spoczną w ich puszce urnie.
0: Ale dziwny pomysł na promocję.
1: No, taki świat, panie.
0: Mam pomysł, co bym napisał w zgłoszeniu konkursowym, tak żeby zwrócili na mnie uwagę.
1: No dawaj.
0: Wybierzcie mnie, bo w życiu nic nie wygrałem.
2: Promocja. Żeby móc powiedzieć klasyczne, będę grał w grę. Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w Esse po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 17 tysięcy. Zgłoś się na sk.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu SK. Sądy i Kościela. Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl. Autopromocja.
3: Reklama. Pozbądź się swojego starego auta i zyskaj godziwą zapłatę.

0: Żebral Car jest tu, by ci pomóc. Zezłomujemy każdy pojazd, nawet UFO.
1: Jesteśmy dla ciebie na jedno kiwnięcie palcem. Aplikacja Taxi for Toruń 19194. Aplikacja wyświetla czas dojazdu taksówki, dane kierowcy, numer boczny pojazdu, gwarantowaną cenę za kurs, możliwość wyboru auta, na przykład kombi, transport dzieci i przesyłek, możliwość zrobienia zakupów, odpalenia auta za pomocą kabli, odstawienia samochodu. Pobierz aplikację Taxi for Toruń już dziś ze sklepu Play 19194.
2: Wszystko, czego dziś chcę,
3: to hity z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko z Mlecznej Drogi, tylko złoty 49 kupując 6 sztuk, a kalafior drugi gratis.
4: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
5: Szukasz idealnego stylu na najważniejsze chwile? Odwiedź pełen inspiracji salon Marcus Care. Największy dwupoziomowy salon mody męskiej w centralnej Polsce. Czekają na ciebie tysiące garniturów na studniówki, śluby i inne okazje oraz ogromny wybór eleganckich męskich płaszczy. Oferujemy profesjonalną obsługę, bezpłatne poprawki krawieckie przez 2 lata oraz duży, darmowy parking. Twoja pewność siebie. Marcus Care. Toruń, Szosa Lubicka 137.
6: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Autobus linii 66 zaginął w Solcu Kujawskim. Jego historię poznasz w Jura Parku. Przygotuj się na ścieżkę strachu. W lesie czekają przerażające postacie, które zrobią wszystko, żeby cię przestraszyć. A na końcu nawiedzony szpital. Halloween w Jura Parku Solec od 16 do 31 października.
9: I po reklamie.
10: Esko.

0: Kama, to chyba do ciebie ten tytuł i to zawodzenie. Go ahead now, go, go, śpiewaj, go, go, go!
1: Happy birthday to you!
2: Eska budzi w urodziny.
0: Dzisiaj wszyscy w klubie profesjonalnego gwizdajły. Martin, chcesz dołączyć? Ziewnij sobie na początek.
3: No i od razu. Mózg dotleniony, człowiek dotleniony, a przy okazji sprawdzone uzębienie. Brawo, Marcin! Marcinku, ale faktycznie dzisiaj twoje wielkie święto, czyli urodziny. I co z okazji urodzin postanowiłeś zrobić?
4: Postanowiłem wziąć wolne i świetnie się bawić w domu razem z rodziną.
3: Mhm. Dodajmy również, że jak zadzwoniliśmy do Marcina, że tam dwójka dzieci w tle płakała.
0: Czy to się nie wyklucza? Czy ty niestety wziąłeś wolne od pracy, ale jesteś w drugiej pracy, czyli prywatna niańka?
4: Nie, nie. Myślę, że to wszystko jakoś da radę połączyć i zobaczyć ich uśmiech z rana, to jest też takie święto.
3: Fajnie. Super, Marcin. To mam nadzieję, że tego uśmiechu dzisiaj będzie jak najwięcej u was. Z tego, co wiemy, to ty lubisz poza pracą zajmować się ogrodnikiem, więc pytanie, czy trawnik już jest przystrzyżony przed zimą?
4: Jest, ale pewnie jeszcze raz go zaatakuję.
0: Pytanie mam również od kolegi z ostatniego rzędu. Czy u ciebie w ogrodzie wszystkie rośliny, jakie hodujesz, są legalne na terenie Unii Europejskiej?
4: Tak, oczywiście.
0: Dziękuję za odpowiedź.
3: Nie spodziewałam się zupełnie innej. Dobrze, to my w takim razie wręczamy ci stówkę urodzinową.
0: Na nawozy,
3: zielone,
0: na nawozy.
3: Zielone leci do ciebie. No i Marcinku, czego ci życzyć?
4: Zdrówka i pełnienia marzeń.
0: No właśnie, zdrówka i jak mówiła moja babka, jeszcze raz pieniędzy.

0: już prawie godzina porannego programu za nami i same inteligentne, głębokie, pełne wdzięku wypowiedzi od naszych słuchaczy.
1: A wiecie, że jeżeli ktoś się nie zaraża ziewaniem od drugiej osoby, to podobno jest psychopatą?
2: Oj. Wiktor, nie ziewnąłeś! Nie ziewnąłeś! Nie ziewnąłeś!
0: I podobno kto nie daje nagród, ten słaby, więc wysyłamy do pani nasze skarpety eskowe.
3: Jesteś ze Świętokrzyskiego? Służysz w policji, wojsku czy PSP? Zdobądź europejskie uprawnienia pilota drona w kategorii szczególnej STS 01 i STS 02. Szkolimy w systemie 1:1. To aż 10 godzin praktycznej nauki wyłącznie z instruktorem. Co ważne, możesz uzyskać nawet 90% dofinansowania na to szkolenie z WUP Kielce. Nabór już ruszył. Szczegóły na eurodron.com.pl. Nie czekaj. eurodron.com.pl.
4: Reklama.
5: Zapytaliśmy panią Cylinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
6: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
5: Od czwartku pomarańcze tylko 3,99 za kilogram, a schab wieprzowy bez kości z Lady kilogram jedynie 9,99, 5 kilo na osobę. Kaufland.
7: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na Ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
8: Uwięzione we wnętrzu wieloryba. Dysponując zapasem tlenu na zaledwie godzinę. Musi zachować zimną krew, by przeżyć. Wstrzymaj oddech. Thriller Upadek wieloryba. Tylko w kinach od 16 października.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
12: Phonix Ból Uszu Max.
11: Słucham?
12: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
11: Phonix Ból Uszu Max?
12: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
14: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
15: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
16: No ja. Właśnie otwieram firmę.
15: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
16: To tak się da?
15: No ba.
17: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
18: Tanio Weekend Waldi. Od czwartku awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista. 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1+1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: 18, 47, 12.
19: Co liczysz?
20: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
19: To ja też chcę! 24, 39.
21: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
22: I po reklamie.
23: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
24: Sponsorem programu jest właściciel firmy Beauty Medica.
25: Sponsorem programu jest właściciel firmy Kapral Car. Skup pojazdów. Kapral-car.pl.
0: 39 stopni pokazują nam już toruńskie termometry, a maksymalnie te wartości wzrosną do 15. Czwartek w Toruniu minie nam bez opadów deszczu, a na niebie chwilami pojawi się także słońce. Za to poziom ciśnienia jest podwyższony, co może powodować zawroty głowy czy ospałość.
25: Sponsorem programu był właściciel firmy Beauty Medica, oferującej depilację laserową, medycynę estetyczną i laseroterapię. Toruń Reja 20. Sponsorem programu jest właściciel firmy Capral Car.
23: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Zbliża się siódma, Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Polityczny spór o Trybunał Konstytucyjny. Maciej Berek złożył ślubowanie sędziowskie w Sejmie, bo nie doczekał się zaproszenia do Pałacu Prezydenckiego. Rząd mówi o przywracaniu praworządności, a PiS o zamachu stanu.
2: I zdaniem premiera wszystko odbyło się zgodnie z prawem. Donald Tusk zapowiedział też, że jego rząd będzie przywracał ład prawny i konstytucyjny dostępnymi państwu metodami. Padły też gorzkie słowa pod adresem prezydenta.
3: Odmawia przyjęcia od nich ślubowania. Zawiesza sam siebie. Abdykuje.
2: Z kolei działania rządzących krytykuje Prawo i Sprawiedliwość. Prezes PiSu Jarosław Kaczyński mówi o siłowym ataku na Trybunał Konstytucyjny.
1: Informował nasz reporter Michał Skolimowski. To był polski dron zestrzelony podczas ćwiczeń na poligonie kilka tygodni temu. Morze wyrzuciło jego szczątki na brzeg. Znalazł je przypadkowy spacerowicz. Służby sprawdziły miejsce i wykluczyły zagrożenie chemiczne, radiologiczne oraz obecność materiałów wybuchowych. Nowi lokatorzy w ZOO Borysew Włódzkiem do ogrodu przyjechały trzy gerezy angolańskie. To dopiero drugie zoo w Polsce, w którym można zobaczyć ten gatunek. Małpki już podbiły serca zwiedzających.
4: Ciekawa, no ładna.
22: Te akurat mi się najbardziej podobają z tych wszystkich. Mają inny jakby kolor, wyróżniają się jakby ze środowiska.
1: Małpki nie mają jeszcze imion, a zoo wkrótce ogłosi konkurs na ich wybór.
26: SK Toruń News.
27: Renata Grudzińska. Dziś od 13 przed Urzędem Marszałkowskim przy Placu Teatralnym w Toruniu stanie krwiobóz. Krew mogą oddawać osoby pełnoletnie, do 65 roku życia, zdrowe, bez objawów infekcji i ważące powyżej 50 kg. Męski serwis w Toruniu, czyli profilaktyka gruczołu krokowego, mówi Przemysław Adamczyk, koordynator oddziału urologii.
28: U specjalisty urologa, który zbada, oceni całość procesu diagnostyczno-leczniczego.
27: Program prowadzony jest do końca listopada, a zapisy drogą telefoniczną.
29: Jankes.
30: Kama i Wiktor.
31: W Radiu SK.
32: Czwartek, siódma rano.
33: Wstawać czy nie wstawać? Oto jest pytanie.
34: No, wstawać. Za momencik u nas nasza zabawa siódme wygrywa. I tutaj mamy pytanie do ciebie, Wiktor. Jaki jest PIN do twojej karty kredytowej?
33: 7426.
34: Dziękuję.
35: Gdzie masz portfel? Drugie pytanie.

0: Módlmy się.
1: Za dobry czwartek oczywiście. We pray. 7 minut po 7. Dzień dobry, Eska.
2: Dzień dobry. I od razu, wiadomo, nic nie podnosi ciśnienia, lepiej jak jakaś dobra aferka.
1: Dawaj, lubię takie. Szczególnie jeżeli ona jest z Polski.
2: Mamy aferkę z Tarnowa.
1: To jest tam na dole i po prawej.
2: Mianowicie, policjanci zatrzymali w Tarnowie rowerzystę, który jechał po zmroku bez wymaganego oświetlenia.
1: Niech zgadnę. No. A dodatkowo był na Reuszu.
2: Tak troszeczkę. Wyczuli od niego woń alkoholu. No i no cóż, no. Zatrzymali pana rowerzystę. Ten okazał legitymację poselską, więc odstąpili od kontroli. No.
1: Tu jest ten twist. Legitymacja poselska. Czyli najważniejszym wyposażeniem roweru jest nie tylko to światełko z przodu, ale też legitymacja posła.

0: Musimy jeszcze poczekać, aż jest 7.13, bo 13 jest pechowa, zrobi 14. Bo jak będzie 13,
1: to już.
0: O, dobra, można.
2: Siódme wygrywa w Radiu SK.
1: To dzwońcie 664-402-302. Prosimy o to, żebyście trzymali telefon przy uchu. Do zdobycia mamy nasze nagrody eskowe, czyli butelkę, skarpetki, październikowe wydanie magazynu SK Story z Andziaks. No i co? No i kto pierwszy, ten lepszy. No.
0: I pamiętajcie, musimy się zmieścić w 2 minuty, a najważniejsza jest dobra jakość połączenia.
1: Dzień dobry.
0: Przyjmujemy tylko tych z drogimi telefonami.
1: Dzień dobry, jak masz na imię?
3: Ryszard.
0: Ryszard?
1: A, no właśnie, chyba a... tak.
4: Telefon przy uchu, kochana.
0: A Rysia?
3: Ja samochodem.
1: No ja rozumiem, że samochodem, ale cię nie słyszymy, odbieramy dalej następny telefon. Dzień dobry, halo, halo.
3: Dzień dobry.
1: O, no, tu się dobrze słyszymy. No. A ty jak masz na imię?
3: Dorota.
1: Bardzo dobrze. Dorotko, kochana, 2 minuty dla ciebie.
2: Zabawa rozpoczęta.
0: Pierwsze określenie pejoratywne to jakie?
3: Nie. Negatywne.
0: Dobrze.
3: Ujemne,
1: niepochlebne, uwłaczające, obraźliwe. Wiktor... A nie,
0: i nie to... ma to nic wspólnego z raperem Peją.
2: Drugie.
1: Co ma skrzydła, ale nie jest ptakiem?
3: Samolot.
0: Dobrze.
1: Bardzo dobrze.
0: A trzecie. To jest ptakiem, ale może być też w nosie. No, nie koza?
1: Gil!
3: No nie! O matko, faktycznie. No,
0: może być.
1: Dorotko, trzymaj się, pięknego dnia ci życzymy i jak najmniej ptaków w nosie. Odbieramy dalej telefony, dzień dobry.
5: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Kto po drugiej?
5: Radek.
0: Radku, co aktualnie jest dłuższe, noce czy dnie?
5: Noce.
1: Niestety. Wiktor sprawdził 13 godzin nocy i tylko 10 godzin dnia. Mm. A co się działo, jak Pinokio kłamał? Nie wiem, dlaczego tak to powiedział.
5: No, nos rósł.
2: Szóste.
0: Czego na koniec historii nie miał Jurand ze Spychowa?
4: Hmm? No, czego?
0: Czego nie miał? Czegoś mu brakowało. Czegoś bardzo ważnego.
1: Życia!
0: To też!
5: Życia.
1: Karty kredytowej, mieszkania.
0: Ale przede wszystkim nie miał oczu,
1: ojej,
0: bo mu wydubali mu oczy.
1: Ojej, weź przestań.
4: To ci krzyżanie.
1: Nie spoileruj.
4: 20 sekund.
1: Nie spoileruj książki. Szybko. Odbieramy ostatni telefon
0: ostatnie.
1: I ostatnie pytanie. Dzień dobry.
5: Witam, witam.
1: Słuchaj, wczoraj w Milionerach padło pytanie, w wyniku czego można nabawić się efelidów. Od słońca czy od wody morskiej?
0: Patrz w górę, patrz w górę, patrz w górę.
5: Od słońca.
1: Dobrze. I widzisz, w Milionerach mógłbyś zdobyć 500 000 złotych za to pytanie.
0: A u nas wygrałeś
1: zdobywasz
0: skarpety.
1: Wow. I do tego butelkę i październikowe wydanie magazynu SK Story z wywiadem z Andziaks.
5: Super, dzięki, śliczne.
0: To jeszcze należy się wytłumaczenie dla wszystkich, którzy lubią bawić się w naukowców i być mądralami, że efelidy to tak naprawdę piegi.

0: Kiedyś jedną modelkę zapytano, co to jest CBA i odpowiedziała: Centralne Biuro Śledcze.
1: A to przecież afera, aferalne.
0: Dokładnie. No. I o CBA, i o pukaniu CBA, i o tym, że nie jest wcale śledcze, tylko aferalne, będzie mówiła Paulina u nas w newsach za chwilę.
1: Chyba się nadaje na Miss Świata.

0: Jesteś ze Świętokrzyskiego? Służysz w policji, wojsku czy PSP? Zdobądź europejskie uprawnienia pilota drona w kategorii szczególnej STS 01 i STS 02. Szkolimy w systemie 1 na 1. To aż 10 godzin praktycznej nauki wyłącznie z instruktorem. Co ważne, możesz uzyskać nawet 90% dofinansowania na to szkolenie z WUP Kielce. Nabór już ruszył. Szczegóły na eurodron.com.pl. Nie czekaj. eurodron.com.pl.
1: Reklama.
2: Panie Pascalu,
3: tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
2: A to pędzę, lecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł.

0: 8% taniej. 4,99 za 100 gramów.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
3: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej. O,
2: pieskie życie ma smak!
3: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: A kierownik wie, jakie jest ulubione ciastko hydraulików? Kolanko.
6: Chyba rurka.
5: A, no faktycznie.
6: No. I kolanka, i rurki idealnie mieszczą się do dostawczaków Toyoty z jesiennej wyprzedaży. Na przykład do niezawodnej Toyoty ProAce Max, dostępnej tylko teraz od 94 900 zł netto. Także w atrakcyjnej ofercie Toyota Leasing 101,99%. Wybierz auto dla swojego biznesu i skorzystaj z wyprzedaży.
7: Zapraszamy do salonu Toyota Bednarscy. Toruń, ulica Skłodowskiej, Kirii 1.
8: I po reklamie.
9: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: W kalendarzu mamy już czwartek, a na toruńskich termometrach 9 stopni. Przed nami całkiem spokojny dzień, jeżeli chodzi o pogodę w Grodzie Kopernika. A opady deszczu raczej nie zepsują wam planów. Niestety plany toruńskim kierowcom mogą za to popsuć korki. Uważajcie w centrum i na ulicy Polnej.
9: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
12: Minęła 7.30, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Pożar statku handlowego na Morzu Czarnym. Do zdarzenia doszło na rumuńskich wodach terytorialnych. Na razie nie wiadomo, czy jednostka została trafiona dronem. To kolejny taki incydent w tym miesiącu. U wybrzeży państw NATO uszkodzonych zostało już 5 statków handlowych. Zginęło lub zaginęło 23 marynarzy. Agenci CBA w siedzibie PZPN zażądali dokumentacji dotyczącej umowy z firmą Publicon Sport, która od 2023 roku obsługiwała umowy sponsorskie związku. Jak podaje Onet, firma otrzymywała 150 tysięcy złotych miesięcznego ryczałtu i wysokie prowizje.
13: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca.
14: SK Sport News.
12: Polskie kluby wracają do gry w Lidze Europy. Lech Poznań zmierzy się z Bayerem Leverkusen. Początek meczu o 18.45. Vinicius Junior zawieszony na 4 mecze. To kara za pociągnięcie rywala za włosy w spotkaniu z Villarrealem. Brazylijczyk opuści m.in. El Clasico z Barceloną zaplanowane na 25 października.
13: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.
15: Kama i Wiktor.
16: Widzisz, ciebie Vinicius to by w życiu nie pociągnął za włosy i wcale nie chodzi mi o to, że po prostu nie bierzesz udziału w El Clasico.
17: A wiesz, że jest taka teoria, że Vinicius Junior

0: to już nie jest to on od paru miesięcy i gra jego sobowtóra, a prawdziwy Vinicius leży sobie i odpoczywa na rajskiej wyspie?
1: Obejrzałabym ten serial.
0: Oh yeah. Na szczęście Justin Bieber jest oryginalny i Nicki Minaj też.

0: Biuro Śledcze CSI Kamila wystartowało. Zrobiliśmy jej mindfucka tym juniorem Winiszjuszem.
1: Ale muszę przyznać, że w końcu znalazłam w piłce nożnej coś, co mnie interesuje. Okazuje się, że Winiszjusz Junior może mieć sobowtóra. Oglądam zdjęcia, no i faktycznie panowie wyglądają jak co najmniej dalecy kuzyni swoi.
0: Ale jest trochę takich gwiazd w showbiznesie, które albo przeszły takie metamorfozy, operacje plastyczne, że się człowiek zastanawia, czy go podmienili, czy nie. No bo to, że Władimir Putin może mieć swoich sobowtórów, to jest jedno. To, że inni przywódcy się posługują też swoimi podróbkami, to jest jedno. Ale na przykład Megan Fox, kojarzysz ostatnio?
1: Kojarzę.
0: Oglądaliśmy w internecie?
1: Oglądaliśmy.
0: Wyglądała, a teraz wygląda troszkę inaczej.
1: No, jakby ci tu powiedzieć, lata lecą!
0: A wy macie jakieś przykłady kogoś, kto tak was zaskoczył, że się zastanawiacie, czy to nie sobowtór?
2: Jesteś ze Świętokrzyskiego? Służysz w policji, wojsku czy PSP? Zdobądź europejskie uprawnienia pilota drona w kategorii szczególnej STS-01 i STS-02. Szkolimy w systemie 1 na 1. To aż 10 godzin praktycznej nauki wyłącznie z instruktorem. Co ważne, możesz uzyskać nawet 90% dofinansowania na to szkolenie z WUP Kielce. Nabór już ruszył. Szczegóły na eurodron.com.pl. Nie czekaj. eurodron.com.pl.
3: Reklama.
4: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Samsung 65 cali Neo QLED w 30 ratach, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 5499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 6699. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 5133 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: W Netto dbamy o to, aby nic, co dobre, nie zostało wyrzucone. Dlatego przekazujemy nadwyżki żywności Caritas oraz Bankom Żywności. Dołącz do nas, nie wyrzucaj jedzenia. Podczas zakupów w Netto skorzystaj z akcji Nie marnuje i zyskuje. Szukaj produktów z żółtą naklejką. To żywność z bliskim terminem przydatności, ale wciąż dobra i w niższej cenie. Pamiętaj, nie marnuje i zyskuje. Więcej na netto.pl.
6: Ona ma wiele do stracenia. On ma wiele do ukrycia. Uwikłani Marfil. To kolejna powieść Mercedes-Ron, autorki bestsellerowej trylogii winnych. Uzależniająca i nasycona napięciem historia o miłości i przetrwaniu, pokusie i kontroli, a także o cenie odkrywania tego, co inni woleliby zachować w ukryciu. Uwikłani Marfil. Od Mercedes-Ron. Już w księgarniach.
7: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Szukasz nowej pracy? Przyjdź na czwarte Kujawsko-Pomorskie Targi Pracy w Toruniu. Czekają na Ciebie oferty z kraju i z zagranicy. 20 października od 10 do 14 w Centrum Targowym Park w Toruniu. Spotkaj się z pracodawcami, zrób profesjonalne CV i weź udział w warsztatach, które pomogą Ci znaleźć lepszą pracę lub założyć firmę. Zapraszają Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu i Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia. Patronat honorowy, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Prezydent Miasta Torunia.
10: I po reklamie.

0: 13 minut do 8 zostało, takie podejrzenia mam, bo Kamil Nosel nie ma włosów. Ale gdyby miał, to mógłby być jak Ed Sheeran Rudy.
1: Wredota
0: nasza.
1: Ale będzie teraz dzwonił w sprawie tematu, który bliski jest bardzo mojemu sercu. Ostatnio popsuła mi się suszarka elektryczna w domu, popsuła mi się zmywarka, czekam aż popsuje mi się również pralka.
0: Ta słuchaczka będzie tak wkurzona, że być może odda ci ten sprzęt.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych. Nosel wkręca w Radio SK.
3: Tak, słucham.
4: Czy ja do pani Klaudii idziemy się zadzwonił?
3: Tak, słucham.
4: Masz, wiecie co, transport po tej stronie. Telefonuję, proszę pani, bo nie wiem, czy tam dzisiaj do pani dzwonili. W sprawie tej lodówki, zmywarki, proszę pani. I tam chyba coś jeszcze mam, nie wiem, co tam jest.
3: No, AGD całe.
4: No. Do pani, tak?
3: No, do pani.
4: Dobra. Powiedz mi pani, bo tak, przeliczyłem deputat, jeśli chodzi o paliwo. Gdzie ja mogę, proszę pani, to odstawić, bo mi zabraknie do pani jeszcze 9 kilometrów, żebym mógł, proszę pani, później wrócić.
3: Proszę pana, proszę mi zawieźć to pod dom i mnie nie denerwować.
4: Proszę pani, ja nie dojadę, bo inaczej jakbym miał dojechać do pani, to bym nie wrócił do bazy. I tu jest ten problem. Więc wolę te 8 kilometrów, proszę pani, gdzieś zostawić, żeby móc wrócić.
3: Ale no to pana pracodawca powinien panu zatankować samochód. No co pan chce ze mnie robić?
4: Pani, ja pani powiem. On mi zatankuje pojutrze na tyle, żeby mógł do pani dojechać. No a ja mam załadunek pani już dzisiaj na pacę.
3: No i co? I pan mi wystawi cały sprzęt AGD na środku drogi, 9 kilometrów do domu i co ja sobie z tym zrobię, jeżeli ja zamówiłam transport
4: do drzwi? Chwila! Niech mi wskaże pani miejsce, gdzie to mogę zostawić, gdzie jest na przykład, nie wiem, Zadaszenie, bądź też inny lokal.
3: No to Zadaszenie jedyne, do jakiego ja mam dostęp, proszę pana, to jest na adres, gdzie ja zamawiałam całe AGD.
4: Dobra, jeszcze raz, bo pani mnie nie rozumie.
3: Nie, no ja rozumiem, jeszcze raz mi pan powie o tym, że panu brakuje 9 kilometrów, to pana przetrącę, jak pana zobaczę.
4: Zróbmy inaczej, proszę pani. Tam widzę, że jest przystanek autobusowy.
3: Nie ma, to jest nowiny, panie, to są nowiny, chyba pan oszalał. Niech sobie pan sprawdzi, ile to jest.
4: Tu bym mógł, proszę pani, zostawić.
3: To w takim razie zrobimy tak, że ja się z panem rozłączę, zadzwonię sobie i ustalę z nimi, gdzie...
4: I co, i pani będzie na mnie skarżyć teraz, tak? Jak ja próbuję się z panią dogadać?
3: Spuszcza taki, że to ja mam się nie poskarżyć.
4: Pani, to niech to pani zrobi, Edycie.
5: Klaudia, zostałaś wkręcona w Radiu SK. Jesteś wspaniała, co rańko.
3: Masakra.
5: Kocham cię bardzo, nie. I Kamila też.
3: Masakra.
2: Nosel wkręca w Radiu SK.
6: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Ludzie, jak macie na ósmą i dopiero się obudziliście, to nie zdążycie. Za chwilę ósma, za 6 minut.
1: Cudowne, tak optymistycznie, tak miło, ty tak potrafisz podnieść na duchu.
0: Ale będą jeszcze informacje na bogato za chwilę w newsach, bo podobno Kraków zarabia na turystach.
1: No właśnie, i dokładnie ile zarobił albo ile turyści zostawili w Krakowie, to o tym za chwileczkę u nas w newsach.
2: Jankes, Kama i Wiktor. Radio SK.
0: Podobno najwięcej kasy zostawiają ci, którzy piją na hejną.
3: Jesteś ze Świętokrzyskiego? Służysz w policji, wojsku czy PSP? Zdobądź europejskie uprawnienia pilota drona w kategorii szczególnej STS 01 i STS 02. Szkolimy w systemie 1 na 1. To aż 10 godzin praktycznej nauki wyłącznie z instruktorem. Co ważne, możesz uzyskać nawet 90% dofinansowania na to szkolenie z WUP Kielce. Nabór już ruszył. Szczegóły na eurodron.com.pl. Nie czekaj. eurodron.com.pl.
4: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%. Bo w Media Expert
5: taniej masz. Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
6: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
7: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
8: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
9: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
10: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista. 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
12: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
11: O, pieskie życie ma smak!
12: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
13: 18,47,12.
14: Co liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
14: To ja też chcę! 24,39.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Powierzono jej znalezienie najlepszych zawodników na świecie.
17: We must fight together.
16: To będzie walka bez odwrotu. Street Fighter. Uliczny wojownik. Film Kitao Sakurai na podstawie serii legendarnych gier. W kinach od 16 października. Poleca Radio SK.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
20: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
21: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
20: I zrobiła nam super pokój.
21: Mamo, dzięki!
19: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
22: I po reklamie.
23: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
24: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
25: Sponsorem programu jest właściciel firmy Beauty Medica.
26: Sponsorem programu jest właściciel firmy Kapral Car. Skup pojazdów. Kapral-car.pl.
0: O tej porze dnia gorąco jest nie na toruńskich termometrach, ale za to na drogach. Więcej samochodów zauważycie w rejonie mostu Piłsudskiego. Poczekacie także na ulicy Grudziąckiej, Skłodowskiej Kiri oraz przy przecięciu Olsztyńskiej z Olimpijską. A ja życzę Wam sprawnej i bezpiecznej podróży.
26: Sponsorem programu był właściciel firmy Beauty Medica, oferującej depilację laserową, medycynę estetyczną i laseroterapię Toruń Reja 20. Sponsorem programu jest właściciel firmy Capral Car.
23: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Jest ósma, Paulina Horwatowska, to jest SK News. Ukraina wznawia ataki na rosyjskie rafinerie. Wołodymyr Zełenski mówi dość i kończy wstrzymywanie uderzeń w rosyjską energetykę. To po problemach z amerykańskimi danymi wywiadowczymi i zakłóceniach Starlinka. W tym czasie Rosja nasiliła ataki na Ukrainę, a według Zełenskiego w ostatnim tygodniu zginęło ponad 100 cywilów. Większe bezpieczeństwo w szkołach. MEN przygotowało nowe wytyczne na wypadek pojawienia się w placówce osoby z niebezpiecznym przedmiotem. Materiały trafiły już do wszystkich szkół w kraju. Resort zapowiada też możliwość sprawdzania zawartości uczniowskich plecaków, o czym więcej Mateusz Gołębiewski.
2: Zmiany są reakcją na ostatnie ataki w polskich szkołach. MEN chce, by nauczyciele mogli szybciej reagować, gdy pojawi się podejrzenie, że uczeń ma przy sobie niebezpieczny przedmiot. Jednym z rozważanych rozwiązań jest sprawdzanie zawartości tornistrów.
3: Za kilka dni ministerstwo pokaże gotowe przepisy. Też nie chodzi nam o to, by w szkołach wprowadzić taką grozę, że oto każdego dnia przeszukiwane są plecaki, ale nauczyciel musi mieć taką możliwość.
2: Mówi Barbara Nowacka. Ministra podkreśliła również, że codzienne bezpieczeństwo zależy także od nauczycieli i rodziców.
1: Ekologiczna szkoła w Dąbrowie Górniczej. W podstawówce numer 26 do spłukiwania toalet wykorzystuje się deszczówkę.
4: Rynny są tak podpięte, że woda, która spływa z dachu, jest odprowadzana do tych zbiorników. Cywia Dębska, dyrektor szkoły. Tam działają pompy, które z kolei tłoczą wodę, no i przy spłukiwaniu jest wykorzystywana do spłucza.
1: Szkoła ma też panele fotowoltaiczne i magazyn energii.
5: SK Toruń News.
1: Renata Grudzińska. W najbliższy weekend prace przeniosą się na północną część Kościuszki. Kierowcy w Toruniu muszą liczyć się z całkowitym zamknięciem jezdni od ulicy Dworcowej do Grudziąckiej. Na czas zamknięcia wyznaczono objazdy. Jak to jest być dzisiaj nauczycielem? O to pytała nasza reporterka Maria Nowak.
22: Nie należy skupiać się wyłącznie na takim suchym nauczaniu.
27: Należy po prostu rozmawiać i mieć dla nich zawsze czas. Dziecko musi się czuć wspierane.
1: Mówili nauczyciele z toruńskich szkół, którzy zostali wczoraj nagrodzeni przez prezydenta Torunia za wkład w toruńską edukację.
28: Jankes!
29: Kama!
30: I Wiktor!
31: W Radiu SK!
32: No dzień dobry, witamy się z wami. Jutro jest już piątek, więc powiedziałabym, że nawet jeśli jest w tym momencie źle, to będzie dobrze.
33: A dzisiaj podążamy śladami afery Sobow.
34: Sorry, Wiktor, nie ma czasu.
32: Powtarzaj za mną. Sobowtór.
33: Sobowtorurowej. Afera Sobowtorurowa.
35: Kochane Radio SK, ja codziennie praktycznie widzę jakiegoś sobowtóra. Wstaję z rana, patrzę w lustro w łazience i tam ja czy nie ja? Jakiś taki ktoś podobny, ale chyba nie ja, kurczę. Może jakiś sobowtór właśnie. Pozdrawiam. Bye.

0: nasze muzyczne alter ego, Dawid Kwiatkowski i Margaret.
1: Dawid ma lepsze włosy niż ty.
0: I ona też mówi, że chodź, coś ci opowiem i tak samo ty teraz tak chyba coś mi opowiesz.
1: Tak, opowiem informację, którą z kolei wczoraj mi opowiedział Wiktor.
0: Mianowicie, jak to wraca jak bumerang.
1: Połowa Polaków uważa, że alerty RCB przychodzą za często. Na pewno kojarzycie, to są te takie alerty na telefon, które przychodzą w różnych tematach.
0: Ja dostałem, że wiatr wieje.
1: No właśnie, że wiatr wieje, że szczepionka na lisy. No ale są też takie województwa, które dostają niestety trochę poważniejsze informacje. No i tak się akurat składa, że ta wschodnia połowa Polski
0: to ta
1: jest niezadowolona, że przychodzą za często.
0: I właśnie dlatego ten operator tego systemu kliknął w to lubuskie ostatnio, żeby te nastroje się wyrównały.

0: Jakiś czas temu wjechał program CPN, ceny paliw niżej, i ceny spadły tylko po to, żeby teraz znowu rosnąć.
1: Eska tankuje do pełna.
2: No i czego nie rozumiesz? Miało być taniej, było taniej, jest drożej, to już było drobnym drukiem. Ale u nas tak naprawdę nie ma znaczenia, po ile są ceny paliw, ponieważ Eska zawsze tankuje do pełna.
0: Tak jest. Kto nie skorzystał z tego programu, może skorzystać z Eski, bo zapełnimy wam bak za nasze pieniądze radiowe.
2: No i z nami jest Patrycja. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, dzień dobry.
2: Patrycja, ty to niezły numer jesteś. Jaką ty akcję wymyśliłaś?
3: Moja siostra organizuje szwagrowi urodziny 30. No i jedziemy do Zakopanego. A z racji takiej, że jesteśmy ze Szczecina, no to pomyślałam, że ją odciążę.
0: I z racji tego, że samo Zakopane to jest chyba jedno z najdroższych miejsc w tym kraju.
3: Zdecydowanie.
2: No ale z tego, co wiemy, Michał, czyli szwagier, po pierwsze ma zostać przez was porwany, zakryte oczy. Dopiero na miejscu ma bidula się otworzyć i dowiedzieć, gdzie jest. Ale po drugie, czy to jest prawda, że on nigdy nie był w Zakopanem?
3: Nigdy nie był w Zakopanem, dlatego ten pomysł.
0: Ale przeżyje szok kulturowy.
2: Ojej. Dobrze, no to ja myślę sobie, że dołóżmy się do tej całej fantastycznej akcji. Eska tankuje do pełna, tak żeby Michałowi starczyło na przynajmniej jedno zdjęcie z misiem.
0: I podobno jeszcze starczy wam na jajecznicę i herbatę. Tam jest taka najdroższa restauracja, najdroższa śniadaniownia podobna w całym kraju, że to tylko na tyle starcza.
3: Może tak być.
2: Życzymy w takim razie wam fantastycznej zabawy i pamiętajcie, żeby po tankowaniu nie prowadzić auta.

0: Wystarczy spojrzeć przez okno, przynajmniej za to nasze radiowe, no i Alejandro.
1: Z naciskiem na Handro, a właściwie Handra, z jakiegoś powodu. Państwo tego nie widzą, bo to jest radio, ale po mojej lewicy siedzi nasz wydawca, po mojej prawicy siedzi Wiktor i kiedy panowie mówią, to ja normalnie jak na meczu tenisowym. Lewo, prawo, lewo, prawo.
2: Jankes, Kama i Wiktor.
3: W Radiu SK.
0: I właśnie o Polkach grających w Wuhan w kolejnym turnieju. Za chwilę w newsach.

0: Start i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W MediaExpert taniej masz.
2: Pewniej kupuj taniej w AAA Auto. Aż 1500 aut w obniżonych cenach i sprawdzonych aż w 260 parametrach. Dlatego samochody używane kupować warto w AAA Auto. Bydgoszcz, Fordońska 268 i na aaauto.pl. Kredyt i leasing nawet w jeden dzień. Auta dla każdego. Sprawdzone i dostępne od ręki. Pewniej kupuj taniej w AAA Auto. Sprawdź listę samochodów w jesiennej wyprzedaży na aaauto.pl.
3: Auto Autobus linii 66 zaginął w Solcu Kujawskim. Jego historię poznasz w Jura Parku. Przygotuj się na ścieżkę strachu. W lesie czekają przerażające postacie, które zrobią wszystko, żeby cię przestraszyć. A na końcu nawiedzony szpital. Halloween w Jura Parku Solec od 16 do 31 października.
4: Fajny ten mój samochód. Działa bez zarzutu, w nim tylko radio. Dlatego pora na autokasację u Jacka. Złomowanie pojazdów wszystkich typów. Bezpłatny odbiór auta Laveto. Gotówka od ręki. Automatyczne wyrejestrowanie pojazdów w Wydziale Komunikacji zgodnie z nowymi przepisami. Autokasacja u Jacka. Telefon 530-219-219. www.auta-skup.com.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK.
7: I po reklamie.
8: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Całkiem pogodnie rozpoczął się nam ten czwartek w Toruniu, choć wartości na termometrach cały czas utrzymują się na niskim poziomie. Obecnie wskazują nam jeszcze okolice 9 stopni, a maksymalnie zobaczymy dzisiaj do 15. Takie są zapowiedzi toruńskich synoptyków.
8: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
11: Minęła 8.30. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Tragiczny wypadek w Białymstoku. Rano na przejściu dla pieszych samochód osobowy śmiertelnie potrącił dwie starsze kobiety. Na miejscu pracują służby. Ponad 15 miliardów złotych, tyle pieniędzy w zeszłym roku wydali turyści w Krakowie. To prawie 3 razy więcej w porównaniu z 2016 rokiem, mówi Katarzyna Gądek z Urzędu Miasta.
12: Patrzymy się też na tego turystę jakościowego, który przyniesie nam mniej kłopotów, a więcej zysków.
11: W zeszłym roku Kraków odwiedziło blisko 9 milionów turystów, w tym blisko 1 700 000 z zagranicy. Polki walczą w turnieju w Wuhan. Maja Chwalińska gra o ćwierćfinał z Amerykanką Iwą Jowicz. Z kolei Iga Świątek wystąpi w 1/8 finału. Jej rywalką będzie Ashlyn Kruger, a mecz rozpocznie się nie wcześniej niż przed 13.
13: Jankes, Kama i Wiktor.
14: Radio SK.
15: Buongiorno, chciałoby się powiedzieć, chociaż bardziej, że Piątello za momencik wjedzie, bo to już jest czwartek.
16: Patrzę w kalendarz i urodziny swoje obchodziłby, gdyby żył. Niemiecki filozof, poeta, filolog klasyczny Fryderyk Nietzsche.
15: Niczego nam nie potrzeba.
16: Czy mogę pozwolić sobie jeszcze na jeden żart?
15: No.
16: Już od dawna nie ma niczego.
15: Wiem, kto moją mowę pogrzebową na pewno nie wygłosi.
17: Zawidzę.

0: like it. No pewnie, że I like it. To jest Eska. Tu się nie da inaczej niż I like it. Czy jest ktoś, kto nie lubi Eski? Nie widzę. Nie ma. No, dziękuję. Do widzenia.
1: Świetne, świetne badania słuchalności zrobiłeś. Takie szybkie
0: zbadane.
1: I takie za darmo.
0: Panie dyrektorze, idzie nam świetnie. Nie widziałem nikogo, kto nie lubi Eski.
1: Przepraszam, czy my dzisiaj mamy zebranie?
0: Mamy, ale mamy też poważne sprawy. Żeby nie było, że tylko się tutaj cały czas dobrze bawimy i uśmiechamy. Otóż to, pobór do wojska, aktualnie jak czytam, słuchajcie, dzieli Polaków. Młodzi mówią stanowcze nie, a ci starsi z kolei, ankietowani, którzy zostali zapytani, mówią stanowcze tak. No i nie wiadomo, jak pogodzić tę młodszą i starszą część społeczeństwa.
1: Niech zgadnę, największy entuzjazm wobec poboru wykazują ci, którzy nie musieli w nim uczestniczyć.
0: A to tak przypadkowo wyszło.
2: Wiktora, ty byłeś w wojsku?
0: Nie słyszę.
3: Autopromocja.
4: Żeby móc powiedzieć klasyczne,
5: będę grał w grę.
4: Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w Esce po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 17 tysięcy. Zgłoś się na esk.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu Eska. Sądy i Kościela.
6: Sponsorem konkursu jest Komputronik, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Komputronik.pl.
3: Autopromocja.
7: Reklama. Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz wyraziste i stylowe Audi A5 z ratą już od 920 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj. Sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
8: 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i płać mniej o 28% ceny drugiego tańszego produktu przy zakupie minimum dwóch różnych produktów. Pralka Electrolux o ładowności 8 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1649 zł. Teraz za 1499 zł. Słuchawki bezprzewodowe Philips. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99. Teraz za 339 zł. MediaMarkt.
9: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
10: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałoszynę.
11: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: To będzie ostatnia reklama.
12: Poznań Game Arena. Wejdź do gry. Gracz 2 dołączył. Gracz 3 dołączył. Dołączyło dziesiątki tysięcy graczy.
13: Zagraj w gry, zanim trafią do sklepów. Zobacz ekscytujące finały sportowe na żywo. Zrób zdjęcie z ulubionym cosplayerem.
14: Osiągnięcie jubileuszowe? Byłem na 20. edycji. Do zdobycia tylko raz.
13: Poznań Game Arena. 23 do 25 października. MTP Poznań. Bilety na tobilet.pl.
15: Poleca Radio SK.
16: I po reklamie.

0: ja się zaśmiałem nosem właśnie? Chyba tak.
1: Że co?
0: Zaśmiałem się nosem.
1: Ha, okej. Okay. A on dalej nie mówi wprost. O tym śpiewa Margaret, a właściwie chyba mówi o naszym kapitanie, ponieważ cały czas zbieramy ludzi na odlot ściśle tajny. Przypominam, to już tylko i wyłącznie 7 dni zostało do naszego wylotu, bo wylatujemy za tydzień w piątek. Nadal nie wiemy dokąd.
0: No i dzisiaj jest właśnie dzień kombinowania. Po pierwsze mamy kapitana, potem będziemy jeszcze mieli popołudniowych pomocników. Jaka podpowiedź dzisiaj wypuści nas w maliny? Proszę bardzo.
2: Mówi kapitan. Polecicie do miasta małej francuski.
0: I to już? Koniec podpowiedzi? Nie ma więcej? Czekaj, mała
1: miasto
0: francuska.
1: Miasto małej francuski. No dobra, zobaczmy w takim razie, co Korościel wykombinował.
3: Francuska? Olu, więc oni polecą do miasta małej francuski. Moim zdaniem tu chodzi o miasto Marii Curie Skłodowskiej. A twoim o jakie miasto?
4: Nie, no ja liczę, że oni lecą gdzieś w jakieś takie bardziej wakacyjne klimaty, więc może gdzieś, gdzie dobrze smakuje francuski pocałunek, ale on w sumie może smakować dobrze wszędzie. Hmm.
3: A ja bym się upierał przy Marii Curie Skłodowskiej, ona jest z Warszawy chyba, także oni polecą do Warszawy. Gratulujemy, kochani, super wyjazd, super.
0: Ja bym się jednak upierał przy tym pocałunku, tym bardziej, że mówiła to moja dziewczyna.
1: No i zważywszy na to, że z nami nie leci, to ja nie jestem pewna.
5: Odlot ściśle tajny.
0: No to co, gdzie lecimy? Kto ma jakieś propozycje? Jakby co, wszystkie podpowiedzi, te poprzednie, ta dzisiejsza, czekają na Instagramie.
1: A jeżeli chcielibyście dołączyć do naszej ekipy i polecieć razem z nami w nieznane, to zapraszamy do apki S.

0: Kurczę, to jest podpowiedź. Alan Walker mówi, że jednak Barcelona. Tam lądujemy, podobno.
1: Powiem ci tak. To naprawdę nieważne dokąd. Ważne, żeby było ciepło i żeby byli fajni słuchacze, a ci na pewno będą fajni, bo to są nasi
0: ESK-owie. Powiesz, że ważne, że ja lecę z tobą.
1: Nie.
0: A, to nie
1: znaczy tak. Ja to powiedziałam, czy pomyślałam?
2: Jankes, Kama i Wiktor.
3: Jankes, Kama i Wiktor.
2: W Radiu SK.
0: To jeszcze raz przypominamy, jak się wchodzi do gry o odlot ściśle tajny?
1: No, trzeba ściągnąć apkę i tam się zgłosić.
0: No.
2: Autopromocja.
4: W życiu zdarzają się nam takie historie, że ciarki po plecach. Na początku jest strasznie, a później strasznie śmiesznie.
5: Opowiedz nam swoją historię na SK.pl.
4: Zgarnij wypasione słuchawki i zaproszenia do kina na Upadek Wieloryba.
5: Włącz imprezkę z dreszczykiem już dziś po 18.00.
6: Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Upadek Wieloryba.
2: Autopromocja.
7: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
11: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
12: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
13: Pani Pascalo, a zna pan przepis na oszczędzanie?
14: Pani Barbaro, to proste. Kupuje pani sprzęt Hisense na promocji w Media Expert i zyskuje.
13: I voilà. To ja może wezmę tematową płytę indukcyjną z wbudowanym okapem i matowy piekarnik z funkcją pizzy.
14: Magnifique!
13: I jeszcze lodówkę z ciemnym wnętrzem, zmywarkę do zabudowy, pralkę i suszarkę.
14: No, Hisense Media Expert to ma sens.
15: Kup w Media Expert AGD Hisense w promocji i zyskaj nawet 5550 zł zwrotu na konto. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: Tato, z czego były pierwsze książki?
17: Z glinianych tabliczek?
16: To jak wtedy zaginali rogi?
18: Czytanie procentuje ciekawością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
19: 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i odbierz prezent. Jedną ratę gratis w miesiącu twoich urodzin. Oferta ważna tylko do 25 października. RRSO 0%. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
20: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2%, Mleczna Dolina 1 litr. Złoty 95 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Oraz wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego wszystkie paczkowane kawanosy. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 10 sztuk, maksymalnie 5 za złotówkę na kartę. Biedronka.
2: To będzie ostatnia reklama.
21: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Samsung 65 cali Neo QLED w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 5499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 6699. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 5133 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
22: I po reklamie.
23: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami Oponeo.pl.
24: Sponsorem programu jest właściciel firmy Beauty Medica.
25: Sponsorem programu jest właściciel firmy Capral Car. Skup pojazdów. Capral-car.pl.
26: Sporo słońca mamy obecnie na toruńskim niebie i nacieszymy się nim do godziny 17.50. Wartości na toruńskich termometrach utrzymują się nam na poziomie 9 stopni, a maksymalnie zobaczymy dzisiaj do 15. Przed nami spokojny i pogodny dzień w Toruniu, bez opadów deszczu.
24: Sponsorem programu był właściciel firmy Beauty Medica, oferującej depilację laserową, medycynę estetyczną i laseroterapię Toruń Reja 20. Sponsorem programu jest właściciel firmy Capral Car.
23: Sponsorem programu jest Oponeo.pl.
0: Jest 9:00, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Ukraina wznawia ataki na rosyjskie rafinerie. Wołodymyr Zełenski twierdzi, że wcześniej wstrzymał uderzenia na prośbę Waszyngtonu. Sprawę skomentował Radosław Sikorski. Szef polskiego MSZ-u zaapelował do Ilona Muska, by nie wykorzystywał Starlinka do celów politycznych. O czym więcej już teraz nasz reporter Michał Rawa.
1: W zamyśle Waszyngtonu była to część rozejmu energetycznego na froncie. Ukraina wstrzymała ataki. Problem w tym, że nie zrobiła tego Rosja. Dlatego Wołodymyr Zełenski mówi. Mamy dość, blokada zdjęta. To słowa prezydenta Ukrainy, który podkreśla, że brak danych wywiadowczych z Waszyngtonu oraz problemy ze Starlinkami uderzyły w możliwości ukraińskiego wojska. Ukraińscy urzędnicy uważają, że ograniczenia zostały wprowadzone celowo przez firmę SpaceX. Elon Musk i Donald Trump przerzucają się odpowiedzialnością za te decyzje.
0: Telefon jak syrena alarmowa. MSWiA zapowiada nowy system ostrzegania Cell Broadcast. Na razie w razie zagrożenia komórki mają alarmować nawet wtedy, gdy są wyciszone, a system ma ruszyć tuż po wakacjach 2027. Igierski Park Narodowy buduje specjalne platformy dla bocianów. Wszystko po to, żeby ptaki nie budowały gniazd bezpośrednio na słupach energetycznych, mówi Wojciech Misiukiewicz z parku.
3: Takie budowanie gniazd właśnie bezpośrednio na liniach powoduje zagrożenie też dla bocianów i zdarza się, że dochodzi do sytuacji, kiedy bociany są porażone prądem.
0: Do końca roku powstanie 12 takich platform.
23: SK Toruń News.
4: Renata Grudzińska. Awaria sygnalizacji świetlnej na szosie bydgoskiej w Toruniu. Mowa o okolicach numeru 46 niedaleko salonu samochodowego. Miejski Zarząd Dróg w Toruniu apeluje o ostrożną jazdę. Awaria ma być usunięta do piątku. Schronisko miejskie WOPR Toruń czy OSP Podłóż. Te miejsca zyskały najwięcej głosów w budżecie obywatelskim Torunia na przyszły rok.
5: W tym roku było to prawie 11 400 osób, które zagłosowały.
4: Mówił Patryk Wawrzyński, dyrektor Biura Dialogu i Innowacji Miejskich.
6: 2 minuty po godzinie 9:00. Nie pytam, która kawa, nie pytam, czy zdążyliście, nie pytam, za którym razem budzik musiał zadzwonić, żebyście dziś wstali, bo pogoda jest, jaka jest. Będzie lepiej. Kasia Węzierska, dzień dobry i zapraszam.

0: What If, tak nazywa się ten kawałek Neptunika, zagrywał w Radiu SK 18 minut po godzinie 9. To czas już tradycyjnie na 30 sekund tylko dobrych informacji. Możecie za darmo sprawdzić wasze światła w samochodzie. Darmowa kontrola świateł w ramach ogólnopolskiej akcji Twoje światła, nasze bezpieczeństwo odbędzie się na wybranych stacjach diagnostycznych 24 października. Szukajcie w swoim mieście. Możecie też pomóc niedźwiedziom przygotować się do zimy. Poznańskie Zoo zbiera orzechy dla tych zwierząt. Można przekazać zdrowe, świeże orzechy, także te w skorupkach, mile widziane. Dynia ważąca ponad tonę. Taką wyhodował Brytyjczyk Ian Paton, który ustanowił tym samym rekord świata. Uwaga, czasochłonne zajęcie, bo jak twierdzi, tej dyni poświęcał nawet 6 godzin dziennie. Niektórzy tyle czasu nie spędzają nawet w pracy. Jutro kolejna porcja dobrych informacji. Radio
1: SK. Reklama. Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
6: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisów WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
7: Cześć, słuchaj, masz jeszcze moją wkrętarkę?
8: Twoją... tę żółto-czarną.
7: No, oddasz dzisiaj?
8: Nie.
7: Jak to nie?
8: Bo wchodzi w beton bez zająknięcia, bateria trzyma cały dzień, a jak raz jej użyjesz, to już nie jest pożyczona.
9: Kup swoje narzędzia DeWalt na domitech.pl. Oryginalny DeWalt, szybka wysyłka i sprzęt do prawdziwej roboty. domitech.pl, bo najlepsze narzędzia znikają najszybciej.
10: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon Bydgoszcz Fordońska 268 lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie Bydgoszcz Fordońska 268.
11: W salonach mody męskiej Giacomo Conti teraz wszystkie kurtki i płaszcze za pół ceny. Dodatkowo stylowe marynarki, modne spodnie i koszule z 50% rabatem. Na chłodniejsze dni, do pracy lub bez okazji? Wiadomo, kurtki i płaszcze za pół ceny tylko w Giacomo. Skorzystaj z okazji w salonie w Centrum Handlowym Bielawy w Toruniu.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Masz ochotę na totalny luz i eksplozję kolorów? Odkryj Art Splash. To wyjątkowa przestrzeń, w której nie obowiązują żadne zasady. Maluj emocjami, chlap farbą i poczuj czystą radość tworzenia bez względu na wiek czy talent. Szukasz pomysłu na niezapomniane urodziny, nietypowy wieczór panieński, kawalerski, wycieczki szkolne czy imprezy firmowe? Zorganizuj ją u nas. Zapewniamy wszystko, od płócien i farb po kombinezony ochronne. Ty przynosisz tylko dobry humor. Gwarantujemy świetną zabawę, genialne wspomnienia i przynajmniej trochę farby na twarzy. Przyjdź i maluj na własnych zasadach. Art Splash, ulica Polna 134 przez 136, hala numer 1.
14: I po reklamie.

0: Jesse.
1: Przyznaję do jednego z artystów, którzy za chwilę zagrają na antenie Radia SK, mam wielką słabość. One Republic był taki kawałek Apologize, którym zasłynęli na szeroką skalę i który do dziś przypomina mi o różnych dawnych czasach. Miłych, niemiłych, ale sentyment pozostał. No to teraz One Republic połączył siły z Sophie Tucker. Tsunami, tak nazywa się ten kawałek, tytuł niepokojący, ale brzmienie całkiem dobre na ten czwartkowy poranek. Gramy już teraz w Radio SK, bo wszystkie hity zaczynają się w SC.

0: Moja panienka Lerek, nowator w Radiu SK, 22 minuty zostało do godziny 10. O tych atakach, między innymi we Francji i w innych krajach słyszeliście, cyberatakach. Już nie komputer, już nie telefony, ale tym razem lodówki. Lodówki, które zamiast chłodzić, zaczęły grzać, bo temperatura w nich osiągnęła właśnie po cyberataku nawet 50 stopni Celsjusza. Co oznacza, że jedzenie, które w nich było, po prostu przestało nadawać się do użytku, bo to nie tylko lodówki, ale także zamrażarki tym cyberatakom padły. Myślę sobie, że abstrahując od tego, że to jest problem, że sprawa jest poważna, to gdyby ktoś następnym razem chciał tak atakować sprzęty w moim domu, to ja poproszę inny cyberatak zastosować. Najlepiej zamknięcie lodówki na klucz po godzinie 22.
1: Autopromocja. W podróży nieznane. Emocje gwarantowane. Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
2: Tylko w Radiu SK.
1: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
3: Sponsorem programu jest właściciel outletu Płytek Podłóg i Łazienek. Piotr Górzyński w Grudziądzu. Ulica Dworcowa 63.
2: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Pani Pascalo, a zna pan przepis na oszczędzanie?
6: Pani Barbaro, to proste. Kupuje pani sprzęt Hisense na promocji w Media Expert i zyskuje. I voilà.
5: To ja może wezmę tematową płytę indukcyjną z wbudowanym okapem i matowy piekarnik z funkcją pizzy.
6: Magnifique!
5: I jeszcze lodówkę z ciemnym wnętrzem, zmywarkę do zabudowy, pralkę i suszarkę.
6: No, Hisense Media Expert to ma sens.
7: Kup w Media Expert AGD Hisense w promocji i zyskaj nawet 5550 zł zwrotu na konto. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Fajny ten mój samochód. Działa bez zarzutu, w nim tylko radio. Dlatego pora na autokasację u Jacka. Złomowanie pojazdów wszystkich typów. Bezpłatny odbiór auta Laveto. Gotówka od ręki. Automatyczne wyrejestrowanie pojazdów w Wydziale Komunikacji zgodnie z nowymi przepisami. Autokasacja u Jacka. Telefon 530-219-219. www.auta-skup.com.
9: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
10: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
11: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm, dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
13: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
14: Z mieszkaniem jest trochę jak ze ślubem. Ważna decyzja, ale nie warto czekać bez końca. Nowe osiedle Aura przy Żółkiewskiego w Toruniu. Zielona przestrzeń w miejscu, z którego do szkoły, galerii i tramwaju dotrzesz w kilka minut. Do 31 października możesz skorzystać z elastycznego startu 20/80. 20% teraz, 80% później. Uwaga, tylko 12 mieszkań. Sprawdź lem-bud.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Autobus linii 66 zaginął w Solcu Kujawskim. Jego historię poznasz w Jura Parku. Przygotuj się na ścieżkę strachu. W lesie czekają przerażające postacie, które zrobią wszystko, żeby cię przestraszyć. A na końcu nawiedzony szpital. Halloween w Jura Parku Solec od 16 do 31 października.
17: I po reklamie.

0: Tempo City, Reverse Psychology, tuż przed godziną 10 w Radiu SK. Po tej 10 wracamy z najlepszymi hitami i mam nadzieję, że wy nie będziecie musieli wracać do pracy, bo może szef czwartek dzisiaj zaplanował wolne. Rzeczy niemożliwe też się zdarzają.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić
2: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
2: Na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny.
3: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
4: Dobrze.
3: 15 zł.
4: Lepiej.
3: 20 zł.
4: Najlepiej. Na Orlenie?
3: Ciepło.
4: Z kuponami?
3: Cieplej.
4: W Orlen witaj.
5: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
6: 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i odbierz prezent. Jedną ratę gratis w miesiącu Twoich urodzin. Oferta ważna tylko do 25 października. RRSO 0%. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
7: Z myślą o bliskich teraz w Biedronce wszystko na 1 listopada. Tradycyjnie w niskich cenach. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie znicze. 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 32 sztuki. Maksymalnie 16 gratis na kartę. Biedronka.
6: 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i płać mniej o 28% ceny drugiego tańszego produktu przy zakupie minimum dwóch różnych produktów. Telewizor Hisense Mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5699 zł. Teraz za 5399 zł. Odkurzacz bezprzewodowy Bosch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999 zł. Teraz za 499 zł. MediaMarkt.
8: A kierownik wie, jakie jest ulubione ciastko hydraulików? Kolanko.
9: Chyba rurka.
8: A, no faktycznie.
9: No.
10: I kolanka, i rurki idealnie mieszczą się do dostawczaków Toyoty z jesiennej wyprzedaży. Na przykład do niezawodnej Toyoty Proace Max, dostępnej tylko teraz od 94 900 zł netto. Także w atrakcyjnej ofercie Toyota Leasing 101,99%. Wybierz auto dla swojego biznesu i skorzystaj z wyprzedaży.
11: Zapraszamy do salonu Toyota Bednarscy. Toruń, ulica Skłodowskiej, Kirii 1.
12: Szukasz nowej pracy? Przyjdź na czwarte Kujawsko-Pomorskie Targi Pracy w Toruniu. Czekają na Ciebie oferty z kraju i z zagranicy. 20 października od 10 do 14 w Centrum Targowym Park w Toruniu. Spotkaj się z pracodawcami, zrób profesjonalne CV i weź udział w warsztatach, które pomogą Ci znaleźć lepszą pracę lub założyć firmę. Zapraszają Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu i Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia. Patronat honorowy, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Prezydent Miasta Torunia.
13: Nowy sezon to sama energia. Trenuj w pełnym komforcie z nową kolekcją Domios Shape od Decathlon. Elastyczne leginsy i koszulki dopasowane do Twojego ruchu znajdziesz u nas już od 69,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista. 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
18: 10 stopni pokazują nam obecnie toruńskie termometry. Także wychodząc z domu warto ciepło się ubrać. Niebo nad miastem jest częściowo zachmurzone, choć słońce również się na nim pojawi. W dalszej części dnia zobaczymy go już więcej i zostanie z nami do godziny 17.50.
17: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
19: Jest 10:00, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Zaczynamy od karambolu w Warszawie. Zderzyło się kilkanaście pojazdów, w tym policyjny radiowóz. W rejonie mostu Siekierkowskiego doszło rano do kilku kolizji, w których uczestniczyło łącznie 11 pojazdów. Więcej o tym Mateusz Gołębiewski.
20: Utrudnienia dotyczą ulicy Czerniakowskiej w rejonie mostu Siekierkowskiego w Warszawie. Jak udało mi się ustalić, tuż przed 6:00 rano doszło w tym miejscu do 6 odrębnych wypadków. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Kierowcy jadący od strony Dolinki Służewieckiej muszą liczyć się z dużymi korkami, bo węzeł w tę stronę jest całkowicie zablokowany.
19: Rusza proces w sprawie Collegium Humanum. Na ławie oskarżonych zasiądzie 29 osób, w tym znani politycy i profesorowie. Prokuratura zarzuca im łącznie 67 przestępstw. Właśnie rusza proces w Sądzie Okręgowym w Warszawie, o czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
20: Na ławie oskarżonych zasiądą m.in. prezydent Wrocławia Jacek Sutrych, europosłowie PiSu Karol Karski i Ryszard Czarnecki, czy byli komendanci Straży Pożarnej. Z ustaleń śledczych wynika, że w tej uczelni wystawiano lewe świadectwo ukończenia studiów menedżerskich. Były rektor Collegium Humanum Paweł C. wraz z innymi osobami miał przyjmować łapówki za wystawianie fałszywych dokumentów. Uczelnia słynęła z szybkich kursów MBA, które pozwalały na zdobywanie kompetencji koniecznych do awansu w strukturach spółek Skarbu Państwa. Akt oskarżenia liczy ponad 600 stron.
19: Koszalin szykuje się do bicia rekordu. Setki osób będą jednocześnie ćwiczyć resuscytację na fantomach. To wydarzenie już jutro o 11.30.
0: SK Toruń News.
9: Renata Grudzińska. Jest mała, głośna i potrafi uratować życie. Kujawsko-pomorscy strażacy przypominają o montażu czujek.
16: Pytając o czujkę z certyfikatem, to jest czujka, którą rekomenduje Państwowa Straż Pożarna.
9: Mówiła Małgorzata Jarocka-Krzemkowska z wojewódzkiej PSP. Dla zwiększenia bezpieczeństwa zalecana jest także czujka dymu. Jesienne wyprawy z toruńskim PTTK. W sobotę na mieszkańców czeka konkurs przyrodniczy połączony ze spacerem po Lesie Bielawskim, a także 16-kilometrowa wycieczka z Solca Kujawskiego do Przyłubia.
21: 10:02. Czas rano płynie zaskakująco szybko, kiedy macie go w domu, a kiedy macie go w pracy, to jakoś magicznie spowalnia. Jesteśmy w tym razem. Rita Ora na początek, będzie też Gibbs, Ego i Money. Kasia Węsierska, dzień dobry, zapraszam.

0: zapłynęła wam tak szybko jak bit tego numeru 17 po 10. To było Me Fly High w Radiu SK. Podsłuchiwał i podglądał spotkania firmowe na szczycie przez kamerę zainstalowaną w... No właśnie zaraz wam powiem, gdzie się nieźle zdziwicie. Jeden z pracowników firmy zajmującej się sztuczną inteligencją postanowił podsłuchiwać no właśnie swoich szefów w trakcie spotkań w sali konferencyjnej. Nie trzeba mówić, że raczej te spotkania były ważne, łamane przez poufne, w związku z czym kamera, która wylądowała w tym pomieszczeniu, no nie mogła być widoczna i została umieszczona, bardzo mnie to zdziwiło, w papierze toaletowym. Gdzie papier toaletowy stał w sali konferencyjnej, tak żeby nie rzucał się w oczy aż tak bardzo, żeby można było umieścić w nim kamerę i żeby to nie wzbudzało podejrzeń, tego absolutnie nie wiem, natomiast no nie była to skuteczna metoda, no bo właśnie ostatecznie jego przełożeni zorientowali się w tym, co też ten pan czyni. Jeżeli postawił papier toaletowy na środku wielkiego stołu w pięknej sali konferencyjnej, to chyba jednak nie był tak sprytny, jak mogło mu się wydawać. David Guetta za chwilę w Radiu SK.
1: Jesteś ze Świętokrzyskiego? Służysz w policji, wojsku czy PSP? Zdobądź europejskie uprawnienia pilota drona w kategorii szczególnej STS 01 i STS 02. Szkolimy w systemie 1 na 1. To aż 10 godzin praktycznej nauki wyłącznie z instruktorem. Co ważne, możesz uzyskać nawet 90% dofinansowania na to szkolenie z WUP Kielce. Nabór już ruszył. Szczegóły na eurodron.com.pl. Nie czekaj. eurodron.com.pl.
2: Reklama.
3: Szukasz stabilizacji i pewnej wypłaty? Firma Zamef zatrudnia od zaraz. Mamy dla Ciebie stałe zatrudnienie. Dołącz do naszego zespołu jako mechanik samochodów ciężarowych i dostawczych lub mechanik hydrauliki siłowej. Szukamy również plakaciarzy z prawem jazdy kategorii B lub C. Zapewniamy świetne warunki i stałą pracę na lata. Nie czekaj, zadzwoń już teraz pod numer 502 569 876. Zamef, Twoja bezpieczna przyszłość zawodowa.
4: Zakład Wylęgu Drobiu w Radomicach koło Lipna oferuje w sprzedaży kury nioski w różnym wieku. Zadzwoń 695 984 283 oraz sprawdź www.zwd-radomice.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły. Ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
7: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
8: I po reklamie.

Wzrok błądzi po tobie, znowu odpocznie na twoich biodrach. Top of shoulders, spodnie boyfriend, wbijasz mnie w ziemię jak obcas. Łapię twój oddech i liczę, że mogę się w tobie schować.

0: 23 minuty do 11. 4000 zł. To jest kwota, uwaga, uznawana za rozsądną, a dokładnie mediana kwoty, rozsądną, jeśli chodzi o zapłacenie za pierścionek zaręczynowy. Tyle młodzi przebadani byliby w stanie dać za pierścionek zaręczynowy, żeby ten był wart swojej ceny, wart tej osoby, której ten pierścionek wręczamy, i żeby generalnie wszystko się zgadzało, mówią badania. Co ciekawe, te same badania mówią też, że 25% wszystkich ludzi, którzy myślą o zaręczynach, czy to jako osoba, która będzie prosiła o rękę, czy ta jako ta, która tę rękę będzie dawała, chciałaby zaręczyn z elementami niespodzianki, tu cytat, takich jak w filmach. Proszę tylko wziąć pod uwagę, że najczęściej w filmach widzimy tylko zaręczyny, a nie to, co dzieje się potem, po kilku latach na przykład, i niech to już wam da do myślenia.
1: Radio SK. Autopromocja. Żeby móc powiedzieć klasyczne, będę grał w grę. Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w Esce po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 17 tysięcy. Zgłoś się na sk.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu SK. Sądy i Kościela.
2: Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
3: Zdobywaj nowe kompetencje w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz spośród ponad 60 kierunków studiów podyplomowych z zakresu psychologii, pedagogiki, zarządzania, informatyki, prawa oraz MBA. Studiuj w trybie hybrydowym real time. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Uwięzione we wnętrzu wieloryba. Dysponując zapasem tlenu na zaledwie godzinę, musi zachować zimną krew, by przeżyć. Wstrzymaj oddech. Thriller Upadek wieloryba. Tylko w kinach od 16 października.
7: I po reklamie.

0: czego wy byście dzisiaj chcieli? Takie filozoficzne pytanie. Mrozu Kacperczyk, wszystko, czego chciałem tuż przed godziną 11 w Radiu SK. Puśćcie wodze fantazji. Nie ma limitu czasu, nie ma limitu kasy, nie ma w ogóle absolutnie żadnych limitów. Co chcecie, to dostajecie. Złota rybka dzisiaj na waszym biurku, ale spełnia każde życzenie, które wpadło wam do głowy. Czego byście dzisiaj chcieli najbardziej? Głosówki na SK-owym Messengerze, mile widziane, pomarzyć zawsze można. Marzenia nie znają wieku. Niektórzy mówią, że one się nie spełniają, tylko się je spełnia, więc może wypowiedziane na głos nabiorą mocy prawnej i się naprawdę wydarzą. Po 11 w Radiu SK wydarzy się na pewno, tego jestem pewna na 100% i przekonana, Alex Warren i Go Fever Dream na antenie Radiu SK, bo to wam zagram, Teddy Swims też u nas będzie.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
2: Reklama.
3: Euro wjechało, a Xiaomi prezent dało. Kup w RTV Euro AGD najnowszy smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G i odbierz prezent od Xiaomi. Do wyboru Airfryer Dual Zone albo Vacuum Cleaner 4C. A jeśli wybierzesz Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G, w prezencie dostaniesz robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum S40C. Promocja do 31 października lub do wyczerpania puli prezentów. Szczegóły i regulamin organizatora w sklepach i na euro.com.pl.
4: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
5: Autobus linii 66 zaginął w Solcu Kujawskim. Jego historię poznasz w Jura Parku. Przygotuj się na ścieżkę strachu. W lesie czekają przerażające postacie, które zrobią wszystko, żeby cię przestraszyć. A na końcu nawiedzony szpital. Halloween w Jura Parku Solec od 16 do 31 października.
6: Ona ma wiele do stracenia. On ma wiele do ukrycia. Uwikłani Marvin. To kolejna powieść Mercedes Ron, autorki bestsellerowej trylogii winnych. Uzależniająca i nasycona napięciem historia o miłości i przetrwaniu, pokusie i kontroli, a także o cenie odkrywania tego, co inni woleliby zachować w ukryciu. Uwikłani Marvin od Mercedes Ron. Już w księgarniach.
7: Pozbądź się swojego starego auta i zyskaj godziwą zapłatę.

0: Zakari jest tu, by ci pomóc. Zezłomujemy każdy pojazd, nawet UFO.
1: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko lokalnych dostawców, blisko tych, na których można polegać, blisko swoich klientów i blisko banku, który zna twój biznes i twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
2: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowe warunków opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko sgb.pl.
3: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
13: Sponsorem programu jest właściciel firmy Beauty Medica. Sponsorem programu jest właściciel firmy Kapral Car. Skup pojazdów. kapral-car.pl.
14: Aura w Toruniu powoli zaczyna nam się ocieplać. Wartości na toruńskich termometrach wskazują nam już 11 stopni. Maksymalnie zobaczymy do 15. Jeszcze cieplej zapowiada się pod tym kątem piątek. Synoptycy zapowiadają tutaj do 16 stopni.
13: Sponsorem programu był właściciel firmy Beauty Medica, oferującej depilację laserową, medycynę estetyczną i laseroterapię. Toruń Reja 20. Sponsorem programu jest właściciel firmy Kapral Car.
12: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
15: Zbliża się 11. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Myśliwce wracają do baz, a alert RCB dla Lubelszczyzny i Podkarpacia został odwołany. Powodem były rosyjskie ataki na zachodnią Ukrainę. Służby potwierdzają, nie ma zagrożenia dla Polski. Tymczasem Kijów zapowiada wznowienie ataków na rosyjskie rafinerie. Blokada się skończyła, ogłosił Wołodymyr Zełenski. O tym z Kijowa nasz korespondent Ołech Biłecki.
16: Ukraina wznowi ataki na rosyjskie rafinerie, informuje Wołodymyr Zełenski w rozmowie z gazetą Financial Times. Zakaz uderzeń na obiekty przetwarzania ropy naftowej według prezydenta Ukrainy zniesiono na tle problemów z danymi wywiadowczymi od USA i zakłóceniami w działaniu Starlinka podczas zmasowanych ostrzałów ze strony Rosji. Kijów przez 3 dni nie atakował rosyjskich obiektów energetycznych, aby spełnić życzenie Waszyngtonu. Rosja tymczasem nadal ostrzeliwała podobne obiekty w Ukrainie. Kijów, Ołech Biłecki.
15: Pościg pod Kielcami. 22-latek uciekał przed policjantami. Kierowca uderzył w radiowóz, a następnie wjechał do przydrożnego rowu. Był trzeźwy, ale nie posiadał uprawnień do kierowania. Okazało się, że był poszukiwany do odbycia kary za rozbój i pobicie. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Dodatkowo odpowie za przestępstwo drogowe. Maja Chwalińska nie do zatrzymania. Polka właśnie awansowała do ćwierćfinału turnieju w Wuhan. Pokonała 11. rakietę świata, Amerykankę Iwę Jović. W Wuhan wciąż gra też Iga Świątek, która po 13 zmierzy się z Amerykanką Ashlyn Kruger.
12: SK Toruń News.
17: Renata Grudzińska. Kolejne zamknięcia na ulicy Kościuszki w Toruniu. Ruch zostanie zamknięty na sobotę i niedzielę.
18: Położenie masy ścieralnej teraz już na jezdni północnej, czyli od ulicy Grudziąckiej do Brachta.
17: Mówił Jarosław Więckowski z MZK Toruń. W weekend objazdem pojadą również autobusy. Rowerzyści pomogą wskazać zmiany na toruńskiej starówce. Ruszają konsultacje dotyczące nawierzchni, tras i bezpieczeństwa. 20 października odbędzie się wspólny przejazd po Starym Mieście, a tydzień później otwarte spotkanie.
19: Jeżeli Maja Chwalińska o godzinie 11.01 w czwartek 15 października ma już na koncie zwycięstwo i awans, to dlaczego wy mielibyście nie mieć małych zwycięstw albo awansów? Tu uśmiech w stronę każdego szefa. Teddy Swims już teraz w Radiu SK. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: 16 minut po godzinie 11. Wszystko, czego byście dzisiaj chcieli, to zdanie do dokończenia, które daje wiele możliwości, ale okazuje się, że chyba wszyscy pomyśleliśmy o tym samym, co Marta.
1: Cześć, Eska. Chciałabym już iść do domu. Tego najbardziej dzisiaj bym chciała.
0: Po pierwsze ta pauza znamienna, po drugie ton głosu także znamienny. Mam wrażenie, Marta, że dzisiaj wszyscy jesteśmy w tej samej sytuacji i wszyscy dokładnie tego samego byśmy chcieli. Jest też Patryk z tym, czego on by chciał.
2: Ja bym chciał, żeby dzisiaj szef do mnie przyszedł i powiedział: mój drogi, podwyżka.
0: Jezu, Patryk, jeżeli on do ciebie przyjdzie, to ja bym chciała, żebyśmy wszyscy mieli twojego szefa. Być może twój usłyszał i się poczuje do tego, co powiedziałeś, czyli spełniania marzeń swoich pracowników, bo nie od dziś wiadomo, że szczęśliwy pracownik to dobry pracownik.
3: Radio SK. Autopromocja.
4: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane. Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
3: Tylko w Radiu SK.
4: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
5: Sponsorem programu jest właściciel outletu Płytek Podłóg i Łazienek. Piotr Górzyński w Grudziądzu. Ulica Dworcowa 63.
3: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Poznań Game Arena. Wejdź do gry. Gracz 2 dołączył. Gracz 3 dołączył. Dołączyło dziesiątki tysięcy graczy.
6: Zagraj w gry, zanim trafią do sklepów. Zobacz ekscytujące finały sportowe na żywo. Zrób zdjęcie z ulubionym cosplayerem.
8: Osiągnięcie jubileuszowe? Byłem na 20. edycji. Do zdobycia tylko raz.
6: Poznań Game Arena. 23 do 25 października. MTP Poznań. Bilety na tobilet.pl.
8: Poleca Radio SK.
9: System Tough Build aktywowany. Kolano lewe zabezpieczone. Kolano prawe zabezpieczone. Użytkownik gotowy do działania. Tryb praca 12 godzin. Błąd. Zazdrość współpracownika 300%. Sugerowana akcja. Polecić Tough Build. Dostępne moduły dodatkowe. Kobyłki, sakwy i torby Cliptech. Wszystko Tough Build.
10: Wejdź na domitech.pl i aktywuj zestaw dla profesjonalisty z marką Tough Build.
11: Wydawnictwo Harde przedstawia czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły, ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
12: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Szukasz nowej pracy? Przyjdź na czwarte Kujawsko-Pomorskie Targi Pracy w Toruniu. Czekają na ciebie oferty z kraju i z zagranicy. 20 października od 10 do 14 w Centrum Targowym Park w Toruniu. Spotkaj się z pracodawcami, zrób profesjonalne CV i weź udział w warsztatach, które pomogą ci znaleźć lepszą pracę lub założyć firmę. Zapraszają Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu i Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia. Patronat honorowy, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Prezydent Miasta Torunia.
15: I po reklamie.

0: Kelly Clarkson, Stronger w Radiu SK. 23 minuty do 12. Sprawdźcie, czy wasz partner lub partnerka dobrze śpią. Bo to, jak oni śpią, może wpływać na to, że wy nie zrobicie formy na lato. Zaskoczeni? No są takie badania, które sprawdziły to powiązanie i ono rzeczywiście istnieje. Jeżeli nasz partner lub partnerka cierpi na bezsenność, nie dosypia, to prawdopodobnie w ciągu dnia będzie więcej jadł lub też jadła. A że razem mieszkamy i że często razem spożywamy posiłki, to przekłada się też na nas, niezależnie od tego, jak my, jako partnerzy tych niedosypiających, śpimy. Nawet jeżeli dobrze, to i tak jedząc więcej. No niestety tej formy zbudować się nie uda. Dobra informacja? Zawsze jest na kogo zwalić, jeżeli kolejne wakacje ciągle nie będą pod znakiem takiej sylwetki, o jaką walczyliście.
1: Promocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC.
2: Latynoamerykańskie brzmienie dla wszystkich.
3: Tak, chłopaki opowiadali o tym numerze podczas wizyty w SC.

0: piątek po 17. Zapraszam, Michał Sobkowski.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Samsung 65 cali Neo QLED w 30 ratach, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 5499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 6699. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 5133 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
5: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99 za kilogram. I wszystkie produkty Finish. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Jesteśmy dla Ciebie na jedno kiwnięcie palcem. Aplikacja Taxi for Toruń. 19194. Aplikacja wyświetla czas dojazdu taksówki, dane kierowcy, numer boczny pojazdu, gwarantowaną cenę za kurs, możliwość wyboru auta, na przykład kombi, transport dzieci i przesyłek, możliwość zrobienia zakupów, odpalenia auta za pomocą kabli, odstawienia samochodu. Pobierz aplikację Taxi for Toruń już dziś ze sklepu Play. 19194.
8: Uwaga mechanicy i kierowcy! Stabilna firma Zamef dynamicznie się rozwija i zatrudni właśnie Ciebie. Oferujemy stałe zatrudnienie na stanowiskach mechanik aut ciężarowych i dostawczych, mechanik hydrauliki siłowej oraz plakaciarz z prawem jazdy kategorii B lub C. Zapewnij sobie stałą i dobrze płatną pracę. Zapisz numer i zadzwoń. 502 569 876. Zamef, stabilny pracodawca, czeka na Ciebie. Zapraszamy!
9: To będzie ostatnia reklama.
10: A kierownik wie, jakie jest ulubione ciastko hydraulików? Kolanko.
11: Chyba rurka.
10: A, no faktycznie.
11: No.
12: I kolanka, i rurki idealnie mieszczą się do dostawczaków Toyoty z jesiennej wyprzedaży. Na przykład do niezawodnej Toyoty ProAce Max, dostępnej tylko teraz od 94 900 zł netto. Także w atrakcyjnej ofercie Toyota Leasing 101,99%. Wybierz auto dla swojego biznesu i skorzystaj z wyprzedaży.
13: Zapraszamy do salonu Toyota Bednarscy. Toruń, ulica Skłodowskiej, Kirii 1.
14: I po reklamie.

0: Sylwia Grzeszczak wie, czego potrzebujecie w pracy. Czwartek jest? Jest mango? Owocowe czwartki? Wszyscy w korporacji zadowoleni, szefowie najbardziej, potwierdzą, że dali nam tym samym podwyżkę. A nie jedynie powód do uśmiechu. Po 12 w Radiu SK dużo powodów do uśmiechu od Michała Sokłowskiego, który zostaje z wami i gra najlepsze hity w Radiu SK.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: Reklama.
1: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
2: Z Lady tradycyjnej Biedronki do soboty łopatka wieprzowa 10,99 za kilogram. A także szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
1: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
3: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370 transbruk.pl.
4: Z mieszkaniem jest trochę jak ze ślubem. Ważna decyzja, ale nie warto czekać bez końca. Nowe osiedle Aura przy Żółkiewskiego w Toruniu. Zielona przestrzeń w miejscu, z którego do szkoły, galerii i tramwaju dotrzesz w kilka minut. Do 31 października możesz skorzystać z elastycznego startu 20 na 80. 20% teraz, 80% później. Uwaga, tylko 12 mieszkań. Sprawdź lem-bud.pl.
5: Autobus linii 66 zaginął w Solcu Kujawskim. Jego historię poznasz w Juraparku. Przygotuj się na ścieżkę strachu. W lesie czekają przerażające postacie, które zrobią wszystko, żeby cię przestraszyć. A na końcu nawiedzony szpital. Halloween w Juraparku Solec od 16 do 31 października.
6: Ona ma wiele do stracenia. On ma wiele do ukrycia. Uwikłani Marfil. To kolejna powieść Mercedes Ron, autorki bestsellerowej trylogii winnych. Uzależniająca i nasycona napięciem historia o miłości i przetrwaniu, pokusie i kontroli, a także ocenie odkrywania tego, co inni woleliby zachować w ukryciu. Uwikłani Marfil od Mercedes Ron. Już w księgarniach.
7: Masz ochotę na totalny luz i eksplozję kolorów? Odkryj Art Splash. To wyjątkowa przestrzeń, w której nie obowiązują żadne zasady. Maluj emocjami, chlap farbą i poczuj czystą radość tworzenia bez względu na wiek czy talent. Szukasz pomysłu na niezapomniane urodziny, nietypowy wieczór panieński, kawalerski, wycieczki szkolne czy imprezy firmowe? Zorganizuj ją u nas. Zapewniamy wszystko od płócien i farb po kombinezony ochronne. Ty przynosisz tylko dobry humor. Gwarantujemy świetną zabawę, genialne wspomnienia i przynajmniej trochę farby na twarzy. Przyjdź i maluj na własnych zasadach. Art Splash, ulica Polna 134/136, hala numer 1.
8: W salonach mody męskiej Giacomo Conti teraz wszystkie kurtki i płaszcze za pół ceny. Dodatkowo stylowe marynarki, modne spodnie i koszule z 50% rabatem. Na chłodniejsze dni, do pracy lub bez okazji? Wiadomo, kurtki i płaszcze za pół ceny tylko w Giacomo. Skorzystaj z okazji w salonie w Centrum Handlowym Bielawy w Toruniu.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: W 29. urodziny Carrefoura promka 1 plus 1 za grosz. Więc kawa mielona Edusho Family 500 gramów w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 17 października.
11: Carrefour w sumie najlepszy jest.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
14: Słońca nie zabraknie nam dzisiaj na toruńskim niebie, prognozują synoptycy. I to wpływa oczywiście również na temperaturę. Obecnie na termometrach mamy 13 stopni, a nacieszymy się jeszcze wyższymi wartościami. A my polecamy się na dobry nastrój i dodanie energii.
13: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
15: Samo południe, SK News, Jakub Krzyżak. Makabryczne odkrycie pod Kaliszem i służby w akcji. Dwa ciała kobiety i mężczyzny znaleziono na posesji w miejscowości Zbiersk-Kolonia.
16: Świadek powiadomił, że od dłuższego czasu, od kilku dni nie widział tej kobiety. Powiadomił nas o tym.
15: Relacjonuje Anna Jaworska-Wojnicz z policji w Kaliszu. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną śmierci tych osób. To wyjaśni dopiero sekcja zwłok. Na ławie oskarżonych znani politycy, m.in. Karol Karski czy Ryszard Czarnecki, ruszył proces w sprawie afery Collegium Humanum. Chodzi o działalność prywatnej uczelni i dyplomów, w tym MBA, które według prokuratury miały być uzyskiwane z naruszeniem prawa. Przed salą rozpraw w Sądzie Okręgowym w Warszawie jest nasz reporter Krzysztof Płowecki.
17: Na ławie oskarżonych zasiadło kilkudziesięciu
0: 10 przedstawicieli świata polityki i świata akademickiego. W sumie to 29 osób, którym zarzuca się m.in. powoływanie na wpływy, pranie brudnych pieniędzy czy przyjmowanie korzyści majątkowych.
12: Jestem całkowicie spokojny, te oskarżenia w części mnie dotyczące. To wyglądało tak, no, żeby cokolwiek napisać na mój temat.
0: Mówił przed wejściem na salę rozpraw były europoseł Karol Karski. Pierwszy akt oskarżenia w sprawie Kolegium Humanum Śląski Wydział Prokuratury Krajowej przesłał do sądu jesienią ubiegłego roku. Objął on 29 osób, którym śledczy zarzucili popełnienie 67 przestępstw. Wśród oskarżonych są też rektorzy uczelni wyższych, profesorowie czy wykładowcy.
15: Lech i Jagiellonia zagrają dziś swoje drugie spotkania w fazie ligowej Ligi Europy. O 18.45 kolejarz podejmie u siebie Bayern Leverkusen. Z kolei o 21.00 czeka nas mecz Jagiellonii z Aratem Erywań.
17: SK Torun News.
18: Renata Grudzińska. Nowy defibrylator AED w Toruniu. Urządzenie znajduje się na budynku przystani AZS przy ulicy Popiełuszki i jest dostępne przez całą dobę. Jego obsługa jest bardzo prosta. O kolejnych ruchach informują nas komunikaty głosowe. Wesoła parada lalek przejdzie przez toruńską Starówkę. To wszystko w ramach Festiwalu Teatrów Lalek i Formy Spotkania.
19: Będą bębniarze, będzie głośno. Przyjęliśmy takie hasło, zróbmy hałas.
18: Mówił dyrektor Teatru Baj Pomorski, Daniel Arbaczewski. Parada w sobotę o 10.45.
20: W gorącej 20 Radia SK to był najpopularniejszy hit września. Zalia, tylko kochaj mnie. Dosłownie za kilkanaście minut na antenie Radia SK. Teraz Tate McRae, Michu Sobkowski. Witajcie, zapraszam.

0: Naprawdę dobry beat na antenie Radio SK. To Gnarly i Major League DJs, czyli Wasted na antenie Radio SK. Jestem przekonany, że nie tylko ja tak mam, że potrafię wejść do jakiegoś pomieszczenia, do którego szedłem po coś i nagle po co ja tutaj, co to miało być? No i dobra, i najczęściej się przypomina, zwłaszcza jak się wyjdzie i zobaczy się na przykład coś się miało zanieść albo przynieść. Dobra, ale pobiłem sam siebie wczoraj umieszczając, w sensie nie wczoraj, tylko na wczoraj, na popołudnie w kalendarzu, umieszczając przypomnienie pod tytułem Ta ręczna. Nie mam zielonego pojęcia, o co mogło mi chodzić. Oczywiście też słownik mógł w telefonie zmienić odrobinę, ale jeśli mielibyście jakiś pomysł, co mogłem mieć na myśli, pisząc przypomnienie na środę 14, ta ręczna, to będę bardzo wdzięczny za pomoc. Za to najciekawsze, bo wcale nie najmądrzejsze koniecznie, ale najciekawsze wyjaśnienie. Jakieś eskowe gadżety, na przykład z naszą eskową butelką, mogą się przydarzyć. Zaja, tylko kochaj mnie, obiecałem, gram za moment. A Rudimental i Khalid za moment. Też. A można albo SMS-a napisać 664-402-302. Albo eskowy messenger też na was czeka. Radio
1: SK. Promocja. W życiu zdarzają się nam takie historie, że ciarki po plecach. Na początku jest strasznie, a później strasznie śmiesznie.
2: Opowiedz nam swoją historię na SK.pl.
1: Zgarnij wypasione słuchawki i zaproszenia do kina na Upadek Wieloryba.
2: Włącz imprezkę z Dreszczykiem już dziś po 18:00.
3: Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Upadek Wieloryba.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Panie Pascalu,
7: tak?
6: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
7: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
6: A to pędzę, lecę, pa!
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: Powierzono jej znalezienie najlepszych zawodników na świecie.
10: We must fight together.
9: To będzie walka bez odwrotu. Street Fighter. Uliczny wojownik. Film Kitao Sakurai na podstawie serii legendarnych gier. W kinach od 16 października. Poleca Radio SK.
11: Zapytaliśmy panią Cylinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
12: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
11: Od czwartku pomarańcze tylko 3,99 za kilogram, a schab wieprzowy bez kości z Lady kilogram jedynie 9,99. 5 kilo na osobę. Kaufland.
13: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika, czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
14: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
15: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK.
16: Fajny ten mój samochód. Działa bez zarzutu, w nim tylko radio. Dlatego pora na autokasację u Jacka. Złomowanie pojazdów wszystkich typów. Bezpłatny odbiór auta Laveto. Gotówka od ręki. Automatyczne wyrejestrowanie pojazdów w Wydziale Komunikacji zgodnie z nowymi przepisami. Autokasacja u Jacka. Telefon 530-219-219. www.auta-skup.com.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
19: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
19: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
18: I po reklamie.

0: jak zwykle niezawodny Michu. Dzięki za Eminema. Pozdro Maciej ze Szczecina. Hello!
1: Eminem i Rihanna, Love the Way You Live, Radio SK. Niezawodny, jeśli chodzi o hity na czasie, to prawda. Staram się, robię co mogę, ale jeśli chodzi o pamięć, to zawodny. Wpisałem w kalendarz ta ręczna i nie mam zielonego pojęcia, o co chodzi. Monika pisze, że może chodziło o spotkanie z mechanikiem, bo już sprzęgło, błaga o litość. Jak będzie sprzęgło, błaga o litość, to dowiem się, jak padnie mi cała automatyczna skrzynia biegów, bo jestem szczęśliwym posiadaczem automatu i co tam się dzieje ze sprzęgłem, to nie wiem, dopóki nie padnie mi wszystko. Mateusz napisał, że ta ręczna mi w słowniku zmieniło na poręba, więc wszystko wskazuje na to, że miałeś jechać do szklarskiej poręby i iść na urlop elegancko. Mateusz, ta opcja rzeczywiście jest elegancka i bardzo, bardzo mi się podoba. Muszę chyba spróbować. Tylko nie wiem, co wpiszę w wniosku o tym urlopowym. Chyba właśnie ta ręczna. David Guetta, Run Run River, Alok, za moment i Stick Figure, a później wesce Daria Zawiało.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Żeby móc powiedzieć klasyczne,
4: będę grał w grę.
3: Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w Esce po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 17 tysięcy. Zgłoś się na sk.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu SK. Sądy i Kościela.
5: Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl.
2: Autopromocja.
6: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
7: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
8: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
9: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
10: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
11: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
12: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
13: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
14: Tato, z czego były pierwsze książki?
15: Z glinianych tabliczek?
14: To jak wtedy zaginali rogi?
13: Czytanie procentuje ciekawością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie, codziennie.
7: Już nie musisz jeździć po salonach, żeby znaleźć samochód. Na Allegro zaparkowało tysiące ofert nowych i używanych aut od autoryzowanych dealerów jak Lelek, Autogrup Polska i Bednarek. Wszystko w jednym miejscu na samochody.allegro.pl.
16: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
17: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2%, Mleczna Dolina 1 litr. Złoty 95 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Oraz wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego wszystkie paczkowane kabanosy. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 10 sztuk, maksymalnie 5 za złotówkę na kartę. Biedronka.
18: Codziennie niskie ceny.
19: Castorama.
20: Teoria
19: i praktyka.
20: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
19: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
21: To będzie ostatnia reklama.
4: Szukasz nowej pracy? Przyjdź na czwarte Kujawsko-Pomorskie Targi Pracy w Toruniu. Czekają na Ciebie oferty z kraju i z zagranicy. 20 października od 10 do 14 w Centrum Targowym Park w Toruniu. Spotkaj się z pracodawcami, zrób profesjonalne CV i weź udział w warsztatach, które pomogą Ci znaleźć lepszą pracę lub założyć firmę. Zapraszają Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu i Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia. Patronat honorowy, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Prezydent Miasta Torunia.
21: I po reklamie.

0: Najpopularniejszy hit w Polsce, numer 1 z gorącej 20 lat Jeska w zeszłym tygodniu. Czy powtórzy swój sukces jutro? Mocno polecam spotkanie z najlepszymi hitami nad Wisłą, Odrą, Wartą i wszystkimi innymi polskimi rzekami. Jutro od godziny 17 przed 20 będziemy wiedzieć, czy MJ Daily pozostanie na miejscu pierwszym z numerem Daily Supreme. O co mogło mi chodzić, jak wpisałem ta ręczna do kalendarza? Magda zauważa możliwy związek między ta ręczna a cyklem miesiączkowym partnerki. Okej, okej, okej, okej. Zdecydowanie w moim przypadku ta zależność nie występuje. Wystąpi przed Państwem Keanu Silva w remiksie Dona Diablo, King of My Castle, chwilę po godzinie 13 w Esce. Radio
1: SK. Sponsorem programu był producent przekąsek Beskidzkie Bajgle, fundator loterii Chrupomania. www.chrupomania.pl.
2: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Niezależny Narodowy Bank Polski i polski złoty to bilion złotych rezerw dewizowych, w tym 700 ton złota dla bezpieczeństwa każdej polskiej rodziny. NBP każdego dnia podejmuje starania na rzecz rozwoju gospodarczego ojczyzny i pomyślności obywateli. A polska rodzina jest bezpieczna w kraju, w którym bank centralny jest niezależny i wolny od nacisków politycznych i ekonomicznych. Narodowy Bank Polski. Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
4: Auć! Kłujące? A może wiercące? Nieważne, jaki ból ucha. Lix działa już w 2 minuty. Krople Lix to dla mnie najlepszy wybór. Glicerol osusza przewód słuchowy i zmniejsza obrzęk. A lidokaina znieczula miejscowo, łagodząc ból już w 2 minuty. Krople na ból ucha Lix. Dla dzieci już od 6 miesiąca życia oraz dorosłych. Lix. Błyskawiczna ulga w bólu ucha.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm Spółka ZOO. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
6: Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: Podgryzanie, próbowanie, podjadanie. Ech, konia z rzędem temu, kto nie skusi się, by spróbować dania, nim będzie gotowe.
8: Rozumiemy te pokusy. Dlatego otwórz konto z rachunkiem Oszczędzam Plus w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji i przez 100 dni korzystaj z oprocentowania nawet 6,5% do 100 tysięcy złotych. A odsetki podjadaj co miesiąc. Bank Crédit Agricole.
9: Na start nawet 6,5% na rachunku Oszczędzam Plus. To promocja do konta dla Ciebie Max i Prime. Możesz dostać nawet 6,5% w skali roku. Oprocentowanie stałe na 100 dni do 100 tysięcy złotych. Jeśli do końca listopada otworzysz konto wraz z rachunkiem Oszczędzam Plus, zamówisz kartę do konta i dasz nam zgody marketingowe. Z promocji nie skorzystasz, jeśli miałaś u nas konto od 1 stycznia 2025 roku. Szczegóły w regulaminie promocji na stronie banku. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Autobus linii 66 zaginął w Solcu Kujawskim. Jego historię poznasz w Jura Parku. Przygotuj się na ścieżkę strachu. W lesie czekają przerażające postacie, które zrobią wszystko, żeby cię przestraszyć. A na końcu nawiedzony szpital. Halloween w Jura Parku Solec od 16 do 31 października.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład ser Gouda w plastrach Pilos XXL 500 gramów w nowej cenie regularnej 11,99. Cena przed obniżką 13,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko lokalnych dostawców, blisko tych, na których można polegać, blisko swoich klientów. I blisko banku, który zna Twój biznes i Twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
15: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowe warunków opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko sgb.pl.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
18: Sponsorem programu jest właściciel firmy Beauty Medica.
19: Sponsorem programu jest właściciel firmy Kapral Car. Skup pojazdów. kapral-car.pl.
20: Słońce w Toruniu nie zwalnia tempa, a na termometrach mamy już 14 stopni. Ta wartość nieznacznie może jeszcze wzrosnąć. Parasolki nie przydadzą się dzisiaj mieszkańcom Torunia. W prognozach mamy brak szans na opady deszczu. Z kolei piątek w Toruniu zapowiada się ciepły oraz słoneczny.
16: Sponsorem programu był właściciel firmy Beauty Medica, oferującej depilację laserową, medycynę estetyczną i laseroterapię Toruń Reja 20. Sponsorem programu jest właściciel firmy Kapral Car.
21: Sponsorem programu jest Oponeo.pl.
22: Zbliża się 13, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Prokuratura chce zatrzymać Daniela Obajtka. Chodzi o słynną awarię dystrybutorów. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek przekazał do Parlamentu Europejskiego wniosek o uchylenie immunitetu europosła PiSu. Sprawa, w której ma usłyszeć zarzuty, dotyczy Orlenu, którego Obajtek był prezesem. Najnowsze informacje w tej sprawie zbiera reporter Eski Michał Rawa.
23: Śledczy zajmują się zaniżaniem cen paliw w czasie kampanii wyborczej w 2023 roku. Jak czytamy w komunikacie prokuratury, akcja cenowa była prowadzona nie tylko w oderwaniu od czynników ekonomicznych, ale także z naruszeniem procedur. Działania m.in. Daniela Obajtka miały narazić Orlen na straty w kwocie ponad 4 miliardów złotych. Prokuratura chce zatrzymania i aresztowania europosła PiSu, ale na to musi zgodzić się Parlament Europejski. Obajtkowi grozi do 25 lat więzienia. To już czwarty wniosek o uchylenie immunitetu byłego prezesa Orlenu.
22: Dwójka nastolatków i ich opiekunka trafili do szpitala. To po wypadku w Janowie Lubelskim. Bus przewożący 5 osób zderzył się z dostawczakiem i przewrócił się na bok.
24: Dwójka dzieci trafiły do szpitala w Lublinie, natomiast pasażerka trafiła do szpitala w Kraśniku.
22: Relacjonuje Faustyna Łazur z janowskiej policji. Obaj kierowcy byli trzeźwi. Ważne orzeczenie dla TSUE. Banki muszą natychmiast zwracać pieniądze oszukanym klientom, orzekł Europejski Trybunał. Wyrok dotyczy klientki, która straciła 700 euro po tym, jak nieświadomie podała dane do logowania oszustowi. Bank odmówił zwrotu pieniędzy, tłumacząc, że kobieta źle zabezpieczyła hasła. Orzeczenie TSUE wskazuje, że bank w sytuacji zgłoszenia oszustwa musi zwrócić pieniądze klientowi w ciągu jednego dnia.
25: SK Toruń News.
26: Renata Grudzińska. Podziel się lekiem cenniejszym niż złoto. Do oddawania krwi zachęca Urząd Marszałkowski w Toruniu, przed którym stanął mobilny krwiobóz. Pomóc mogą osoby pełnoletnie do 65 roku życia, zdrowe, bez objawów infekcji i ważące powyżej 50 kg. Centrum Rozwoju i Terapii w Toruniu przypomina o darmowej pomocy psychologicznej, zarówno dla uczniów, jak i dla rodziców.
27: Pomoc, która jest bezpłatna, która jest osiągalna, to nie zawsze są długie kolejki.
26: Mówiła Monika Kaźmierczak, kierowniczka centrum.
0: Wszystkie hity zaczynają się w Esce, również i ten Zenary Nicky Jam. Co to jest za połączenie? Tekno C za kilka chwil. Będzie też Miley, Bass Persuades. No i mamy taką porę roku, że na pewno spadnie deszcz. Bardzo dobrze, bo jest susza. Ale zanim spadnie deszcz, to ja zagram, zanim spadnie deszcz. Michu Sapkowski, witajcie po 13 w Esce.

0: Radio SK.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto?

nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Wybieram życie w żal.

0: Kwamorozo, Pink Panthers i jeszcze Fred Again, czyli Sexy Magic na antenie Radia SK. Wpisał Sapkowski sobie do kalendarza taręczno i nie ma zielonego pojęcia, o co chodzi. Kamila pisze, jeśli to był duży wpis, w sensie trwający godzinę albo dłużej, to może chciałeś wybrać piłę. A jak coś krótszego, to zagrać w piłkę? I ta bywają ręczne. Śliczne, śliczne, ale nie. Kompletnie nie o to chodziło, na pewno. Nie wiem, o co chodziło i pewnie się już nie dowiem, ale Kamila, zestaw eskowych gadżetów ląduje u ciebie, a to, co napisałaś, jest dobrym pretekstem do tego, żeby wspomnieć, że jeśli chodzi o Ligę Mistrzów w piłce ręcznej, to Wisła Płock w swojej grupie B przewodzi, a drużyna z Kielc w swojej grupie F jest na drugim miejscu, ale ma tyle samo punktów, co ta drużyna, co jest na trzecim. Mocno trzymamy kciuki oczywiście za szczypiornistów. Shawn Mendes, Wesce, za moment, a później obiecana Miley.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamej Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Euro wjechało, a Xiaomi prezent dało. Kup w RTV Euro AGD najnowszy smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G i odbierz prezent od Xiaomi. Do wyboru Airfryer Dual Zone albo Vacuum Cleaner 4C. A jeśli wybierzesz Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G, w prezencie dostaniesz robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum S40C. Promocja do 31 października lub do wyczerpania puli prezentów. Szczegóły i regulamin organizatora w sklepach i na euro.com.pl.
7: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
8: Z Lady tradycyjnej Biedronki do soboty łopatka wieprzowa 10,99 za kilogram. A także szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
7: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
9: Nowy sezon to sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
10: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
11: Phonix Ból Uszu Max.
10: Słucham?
11: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
10: Phonix Ból Uszu Max?
11: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
13: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
14: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
13: Od czwartku w Kauflandzie parówki pakowane, kup dwa opakowania, trzecie najtańsze gratis. Nie dotyczy parówek naturalnie Tarczyński. A napój jogurtowy Actimel 5,39 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
16: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
17: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
18: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś winogrona jasne bezpestkowe luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. A z aplikacją Lidl Plus jeszcze taniej. 6,99 za kilogram. Maliny 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
19: Lidl, to się opłaca.
3: Twoja misja. Sprawdź promocję Omoda Jayku. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych, niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj ofertę Omoda 7 i Jayku 7. Szczegóły w salonach i na omodajayku.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz. Wszystkie serki wiejskie, twarogi i serki do smarowania marki Łaciaty 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 października. Carrefour, w sumie najlepszy.
4: I po reklamie.

0: w ramach swojej trasy The Final Chapter ATB w naszym kraju, jeszcze w listopadzie w Łodzi, w Gdyni, później w Białymstoku, w Lublinie i w Katowicach. Jak tak patrzę na filmiki, które wrzuca z dotychczasowych koncertów, to chyba jest dobrze. ATB, You're Not Alone w Radiu SK. Dosłownie przed chwilą, po krótkiej przerwie, będzie Somber, a później Lady Gaga.
1: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Chyba potrzeba to było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: 18, 47, 12.
11: Co liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
11: To ja też chcę.
10: 24, 39.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
14: No ja. Właśnie otwieram firmę.
13: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
14: To tak się da?
13: No ba.
15: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
16: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
17: Dobrze.
16: 15 zł.
17: Lepiej.
16: 20 zł.
17: Najlepiej. Na Orlenie?
16: Ciepło.
17: Z kuponami?
16: Cieplej.
17: W Orlen witaj.
18: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
19: Wszystko, czego dziś chcę.
20: To kawa mielona Edusho Family 500 gramów za pół ceny. Tylko 18,99. A pomidor malinowy kilogram 5,99 z kartą Moje Intermarché.
21: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
22: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na Allegro Days.

5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.

0: zł. Regulamin na www.grzegrzolka.com. W nagraniu użyto SI. Delikatesy Centrum. Jesienny deszcz świątecznych prezentów.
1: Twoja misja. Sprawdź promocję Omoda JQ. Omoda 7 Super Hybrid. Futurystyczna, komfortowa i oszczędna. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych. Niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj też ofertę JQ7 z różnymi rodzajami napędu, dopasowanymi do Twoich potrzeb. Szczegóły w salonach i na omoda.jq.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: I po reklamie.

0: Aloner. Back to Yours, świeżynka na naszej playliście tuż przed godziną 14. Po godzinie 14 też będzie dobrze, a nawet bardzo dobrze, bo będzie Tame Impala i Jenny, Dracula w remiksie na początek kolejnej godziny przepełnionej estkowymi hitami na czasie. Tak będzie w czwartek, 15 października po 14 Westy.
1: Sponsorem programu był producent przekąsek Beskidzkie Bajgle, fundator loterii Chrupomania. www.chrupomania.pl

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nest Bank.

0: To ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
1: Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko lokalnych dostawców, blisko tych, na których można polegać, blisko swoich klientów i blisko banku, który zna Twój biznes i Twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
5: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowe warunków opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko sgb.pl.
6: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
7: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
8: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
7: Czyli frosty kupiłeś?
8: Prościej się nie da.
9: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
10: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
11: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
12: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Tato, co znaczy negocjować?
16: Szukać porozumienia.
15: To ja negocjuję. Jeszcze jeden rozdział.
17: Czytanie procentuje słownictwem. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
20: Sytuację pogodową w Toruniu mamy dzisiaj stabilną. Na niebie znajdziemy wprawdzie trochę chmur, ale słońce również się na nim pojawia i to w sporej dawce. To wpływa oczywiście także na wartości, które mamy na toruńskich termometrach. Obecnie zatrzymały się na poziomie 15 stopni.
19: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
21: Zbliża się 14, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Jest wniosek o zgodę na jego zatrzymanie. Daniel Obajtek zabiera głos. Jak chcą mnie aresztować, to pod warunkiem, że w celi będzie też premier Donald Tusk, oświadczył były prezes Orlenu, a dziś europoseł PiSu. Do Parlamentu Europejskiego trafił dziś wniosek o uchylenie immunitetu Obajtkowi oraz o zgodę na jego zatrzymanie i tymczasowy areszt. Dotyczy to śledztwa w sprawie zaniżania cen paliw w 2023 roku.
22: Daniel Obajtek kierował całym tym procederem. Tam dochodziło do szeregu naruszeń wewnętrznych przepisów.
21: Tłumaczy minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, Obajtkowi może grozić nawet 25 lat więzienia. To drony zaatakowały dwa statki na wodach terytorialnych Rumunii. Informację przekazał prezydent tego kraju Nikuszor Dan. Jedna załoga została uratowana. Trwają poszukiwania 7 marynarzy ze statku, który został trafiony dziś rano. Ten incydent nie pozostanie bez reakcji, zapowiada rumuński prezydent. Jeszcze dzisiaj spotkamy się z sekretarzem generalnym NATO, aby omówić, w jaki sposób możemy lepiej koordynować nasze działania.
0: Brazylię.
21: Tylko w tym miesiącu na Morzu Czarnym w atakach dronów uszkodzonych zostało 5 statków. Nowa słonica w łódzkim zoo. 19-letnia Kumari przyjechała z Kopenhagi tydzień temu. Teraz opiekunowie skupiają się na jej aklimatyzacji i sprawdzeniu, czy jest w ciąży. Jeśli nie, kolejnym krokiem będzie próba połączenia jej z jednym z łódzkich samców, mówi Ireneusz Dąbrowski z Orientarium.
2: Liczymy, że jak najszybciej zaklimatyzuje się i będziemy w stanie zacząć pracować nad tym słonikiem numer 2 w historii polskich ogrodów zoologicznych.
21: Przygotowania do stworzenia rodzinnego stada trwały około 2 lat. W słoniarni przebudowano wybiegi i dostosowano basen do potrzeb przyszłego słoniątka.
18: SK Toruń News.
20: Renata Grudzińska. Do 10 lat pozbawienia wolności grozi mężczyźnie, którego we wtorek zatrzymali toruńscy policjanci. 41-latek miał przy sobie środki odurzające.
23: W plecaku, który niósł, stróże prawa znaleźli ponad 211 gramów marihuany.
20: Wyjaśnia Sebastian Dobrzeniecki z toruńskiej policji. Mężczyzna usłyszał już zarzuty. Mieszkańcy Torunia mogą zgłaszać tematy do konsultacji społecznych, które miasto planuje zorganizować w kolejnym roku. Pomysły przyjmowane będą do 6 listopada, a szczegóły znajdziecie na stronie miejskiej.
24: Na przykład Kuba i Kuba Chłopaki. Jeden z waszych ulubionych numerów zagram w tej godzinie. Będzie też Oscar Sims, będzie też Taylor Swift, a na początek Tame Impala i Jenny, czyli Dracula w remiksie. 14:02 na zegarach, a Westy już grają. Michu Sobkowski, witajcie, zapraszam.

0: Hity zawsze na czasie i Jamelia na naszej antenie, czyli Superstar. Ja chciałem wam przypomnieć, że kompletujemy ekipę, która poleci z nami nie w ten, ale w kolejny weekend. Dokąd? No właśnie, dokąd to nie wiemy, ale Superstar, super gwiazdą naszej akcji Odlot Ściśle Tajny jest kapitan, który serwuje podpowiedzi takie jak ta.
1: Mówi kapitan, polecicie do miasta Małej Francuski.
0: No dzięki, naprawdę, drogi kapitanie. Ale dobra, to nie jest ważne dokąd, tylko ważne jest z kim, ze skową ekipą i ważne kiedy, czyli w kolejny weekend, prawda? Wiadomo, że z lotniska Chopina, a reszta jest jedną wielką niespodzianką, ale jak najbardziej pozytywną, o czym no chyba każdy, kto już był, bo to trzecia edycja, może zaświadczyć. Zgłoszenia tylko i wyłącznie w aplikacji Radia SK, zupełnie za darmo. Oscar Sims za moment, a później Wesca Offenbach i Ella Henderson, Hurricane.
2: Żeby móc powiedzieć klasyczne,
3: będę grał w grę.
2: Trzeba mieć w co i trzeba mieć
4: na czym.
2: W tym tygodniu w Esce po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 17 tysięcy. Głoś się na SK.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu SK. Sądy i Kościela.
5: Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl.
6: Autopromocja.
7: Reklama. Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
8: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
9: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
10: Pozbądź się swojego starego auta i zyskaj

0: Zebral karies tu, by ci pomóc. Zezłomujemy każdy pojazd, nawet UFO.
1: Z mieszkaniem jest trochę jak ze ślubem. Ważna decyzja, ale nie warto czekać bez końca. Nowe osiedle Aura przy Żółkiewskiego w Toruniu. Zielona przestrzeń w miejscu, z którego do szkoły, galerii i tramwaju dotrzesz w kilka minut. Do 31 października możesz skorzystać z elastycznego startu 20 na 80. 20% teraz, 80% później. Uwaga, tylko 12 mieszkań. Sprawdź lem-bud.pl.
2: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
3: Pewniej kupuj taniej w AAA Auto. Aż 1500 aut w obniżonych cenach i sprawdzonych aż w 260 parametrach. Dlatego samochody używane kupować warto w AAA Auto. Bydgoszcz, Fordońska 268 i na aaauto.pl. Kredyt i leasing nawet w jeden dzień. Auta dla każdego. Sprawdzone i dostępne od ręki. Pewniej kupuj taniej w AAA Auto. Sprawdź listę samochodów w jesiennej wyprzedaży na aaauto.pl.
4: W salonach mody męskiej Giacomo Conti teraz wszystkie kurtki i płaszcze za pół ceny. Dodatkowo stylowe marynarki, modne spodnie i koszule z 50% rabatem. Na chłodniejsze dni, do pracy lub bez okazji? Wiadomo, kurtki i płaszcze za pół ceny tylko w Giacomo. Skorzystaj z okazji w salonie w Centrum Handlowym Bielawy w Toruniu.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Zakład Wylęgu Drobiu w Radomicach koło Lipna oferuje w sprzedaży kury nioski w różnym wieku. Zadzwoń 695 984 283 oraz sprawdź www.zwd-radomice.pl.
7: I po reklamie.

0: Spectrum. Morena na antenie Radia SK. Morena to blondynka czy brunetka po hiszpańsku? Takie pytanie może paść dziś po godzinie 15 u Sointy i Korościela. Będę grał w grę opcję na to, żeby załapać się na Poznań Game Arena i żeby zgarnąć komputer gamingowy wart 11 tysięcy złotych. Taki rozdamy jutro. Póki co na dobrej drodze jest Michał, który i w poniedziałek, i we wtorek, i w środę pokonał swoich przeciwników. Ciekawe, czy zrobi to po raz kolejny dziś, a może znajdzie w końcu pogromce. Zgłoszenia na sk.pl. Oczywiście będę wgrał grę u Korościela i Sąd po godzinie 15. Za chwilę Sobel Wesce, a później to Flow.
1: Radio SK. W życiu zdarzają się nam takie historie, że ciarki po plecach. Na początku jest strasznie, a później strasznie śmiesznie. Opowiedz nam swoją historię na sk.pl. Zgarnij wypasione słuchawki i zaproszenia do kina na Upadek Wieloryba. Włącz imprezkę z Dreszczykiem już dziś po 18.
2: Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Upadek Wieloryba.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: 18,47,12.
9: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
9: To ja też chcę.
8: 24,39.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
13: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
14: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
15: Niezależny Narodowy Bank Polski i polski złoty to bilion złotych rezerw dewizowych, w tym 700 ton złota dla bezpieczeństwa każdej polskiej rodziny. NBP każdego dnia podejmuje starania na rzecz rozwoju gospodarczego ojczyzny i pomyślności obywateli. A polska rodzina jest bezpieczna w kraju, w którym bank centralny jest niezależny i wolny od nacisków politycznych i ekonomicznych. Narodowy Bank Polski. Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
16: Szukasz idealnego stylu na najważniejsze chwile? Odwiedź pełen inspiracji salon Marcus Care. Największy dwupoziomowy salon mody męskiej w centralnej Polsce. Czekają na Ciebie tysiące garniturów na studniówki, śluby i inne okazje oraz ogromny wybór eleganckich męskich płaszczy. Oferujemy profesjonalną obsługę, bezpłatne poprawki krawieckie przez 2 lata oraz duży, darmowy parking. Twoja pewność siebie. Marcus Care. Toruń, Szosa Lubicka 137.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
19: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
20: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
19: Mhm, dokładkę rabatu.
18: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
21: I po reklamie.

0: ja to się kompletnie nie znam, ale wspominałem już i wspomnę raz jeszcze. Do tego numeru mam wrażenie, że tango by się świetnie tańczyło. Do tanga trzeba dwojga, na razie rzucają się poduszkami. Jeśli któryś z nich przegra tę bitwę, to może pojawi się tylko jeden na antenie. A nie, chyba zrezygnowali. Sointa i Korościel, tak, dokładnie. Oni z wami po godzinie 15. Przypomnę, opcja będę grał w grę. No i hity na czasie. Zalia, tylko kochaj mnie. Od chłopaków, już za chwilę. Michu Sobkowski, dzięki. Słyszymy się jutro w gorącej 20 po 17. Taką mam nadzieję. Cześć.
1: Sponsorem programu był producent przekąsek Beskidzkie Bajgle, fundator loterii Chrupomania. www.chrupomania.pl.
2: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
4: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
3: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
5: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko lokalnych dostawców, blisko tych, na których można polegać, blisko swoich klientów i blisko banku, który zna Twój biznes i Twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
7: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowe warunków opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko sgb.pl.
8: A cappuccino też za piątkę?
9: Też.
8: A flat white?
9: Też.
8: A...
9: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
10: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
11: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
12: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
13: Wszystko, czego dziś chcę.
14: To hity z kartą moje Intermarché. Jak litrowe mleko z Mlecznej Drogi. Tylko złoty 49, kupując 6 sztuk. A kalafior drugi gratis.
15: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
16: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
17: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
18: Lidl. To się opłaca.
19: A kierownik wie, jakie jest ulubione ciastko hydraulików? Kolanko.
20: Chyba rurka.
19: A, no faktycznie.
20: No.
21: I kolanka, i rurki idealnie mieszczą się do dostawczaków Toyoty z jesiennej wyprzedaży. Na przykład do niezawodnej Toyoty Pro Ace Max, dostępnej tylko teraz od 94 900 zł netto. Także w atrakcyjnej ofercie Toyota Leasing 101,99%. Wybierz auto dla swojego biznesu i skorzystaj z wyprzedaży.
22: Zapraszamy do salonu Toyota Bednarscy. Toruń, ulica Skłodowskiej, Kirii 1.
23: 18,47, 12.
24: Co liczysz?
23: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
24: To ja też chcę. 24, 39.
22: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
25: To będzie ostatnia reklama.
26: Psst, cześć, to influencer. Ten od Sen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
27: I po reklamie.
28: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
29: Sponsorem programu jest właściciel firmy Beauty Medica.
30: Sponsorem programu jest właściciel firmy Capral Car. Skup pojazdów. Capral-car.pl.
31: Tłoczno robi się już powoli na toruńskich trasach. Uważajcie na moście Piłsudskiego, ulicy Kościuszki, na toruńskiej Średnicówce i na Skłodowskiej Kirii. Tłoczno robi się także miejscami na szosie chełmińskiej. Tu zwłaszcza przy przecięciach, m.in. ze Żwirki i Wigury, czy z ulicą Polną.
32: Sponsorem programu był właściciel firmy Beauty Medica, oferującej depilację laserową, medycynę estetyczną i laseroterapię. Toruń Reja 20.
30: Sponsorem programu jest właściciel firmy Capral Car.
28: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit C7.
0: Jest 15, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Zwrot w sprawie Kolegium Humanum. Proces odroczono. Na ławie oskarżonych zasiadło dziś ponad 20 przedstawicieli świata akademickiego i polityki. Przypomnę, na prywatnej uczelni miało dochodzić m.in. do handlu dyplomami. W warszawskim sądzie był nasz reporter Krzysztof Płowecki. Powiedz, dlaczego przełożono proces na inny termin?
1: Jeden z oskarżonych nie otrzymał aktu oskarżenia i nie został poinformowany o dzisiejszym terminie rozprawy.
2: Nie zdołano mu doręczyć mu aktu oskarżenia.
1: Usłyszałem od prokuratora Piotra Żaka ze Śląskiego Wydziału Prokuratury Krajowej. Pośród 29 oskarżonych 6 osób dobrowolnie poddało się karze. Na ławie oskarżonych zasiadły więc 23 osoby. Prokurator zarzuca im m.in. powoływanie się na wpływy, pranie brudnych pieniędzy czy przyjmowanie korzyści majątkowych.
0: Proces odroczono do 3 grudnia. Nieznana substancja i akcja służb w okolicach Sejmu na ulicy Matejki. Policjanci interweniowali wobec kilkuosobowej grupy aktywistów.
3: Jedna z tych osób położyła w okolicach pomnika kawałek kartonu. Ten karton tu został oblany nieznaną substancją.
0: Mówi Jakub Pacyniak ze Śródmiejskiej Policji. Aktywiści zostali wylegitymowani, mundurowi prowadzą czynności pod kątem wykroczenia. Ceny paliw jutro pójdą w dół. 95 będzie tańsza o 6 groszy na litrze, 98 o 2 grosze, a diesel o 7. Specjaliści rynku paliw spodziewają się, że te powolne obniżki mogą się utrzymać. Jutro poznamy ceny paliw, które będą obowiązywały przez weekend aż do poniedziałku.
4: SK Torun News.
5: Renata Grudzińska. Jak powinna wyglądać okolica stawu przy Poznańskiej w Toruniu? O tym mogą zadecydować mieszkańcy podczas konsultacji. Spotkanie w tej sprawie dziś o 16 we Franciszkańskim Liceum Ogólnokształcącym. Odblaski mogą ratować życie, przypomina toruńska policja, szczególnie w mgliste dni czy późne wieczory.
6: Zwiększacie Państwo bezpieczeństwo swoich dzieci, jeżeli przyczepicie im na przykład do plecaka albo kupujecie im kurteczki z elementami odblaskowymi.
5: Mówiła Dominika Bocian, oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Toruniu.
7: Słońca i koroście,
8: czyli SK.
7: SK w Radiu SK.
9: SK w Radiu SK. Bardzo nam miło, że jesteście po drugiej stronie radioodbiorników. Już połowa października. Zobacz, tak Cinek, dopiero się lato kończyło. Za tak chwilę jest. Już wszystkich świętych. Niezwykle to pędzi,
10: tak,
9: prawda?
10: Tak, jest 15.10, Michał, i można powiedzieć, że jesteś dzisiejszą datą. Wiesz dlaczego?
9: Jestem 15 na 10.
10: Nie, jesteś czwartkiem.
9: Okej.

0: Margaretti, prima balerina w Radiu SK. Pewnie niewiele osób wie, ale prima balerina to jest tak zwana pierwsza tancerka, czyli taki tytuł, stanowisko tancerki baletowej, która tańczy partie solowe w grupie baletowej. I to jest, uwaga, tytuł nadawany honorowo przez monarchów, królów i tak dalej.
1: Naprawdę?
0: Więc jeżeli tej piosenki nie zatytułował na przykład Karol Nawrocki, to Margaret nie ma prawa nazywać tak swoich piosenek.
1: Okej, ja rozumiem. Znaczy ja bym się domyślał, bo jestem w miarę inteligentny, aha, że prima znaczy pierwsza, tak jak prima aprilis znaczy pierwszy kwiecień, czyli prima bym się domyślił, że pierwsza, ale balerina...
0: Ale balerina to poszedł... też mylące, bo to jest baleron, prawda?
1: Właśnie więc... poszedłbym w baleron, że pierwsza grubastka na przykład, że pierwsza i baleron, nie? No nic, wiesz co, ja miałem puścić teraz jakąś piosenkę taką standardową, ale w związku z tym, że zaczynam się prześcigać na jakieś takie głupotki, to ja bym teraz może puścił Drago Stadin Tej. Co ty na to?
0: To wygrałeś.
1: Naprawdę? No to gramy.

0: za tobą nic, to Oliwka w Radiu SK, 18 minut po 15, a więc za chwilę gramy.
1: Gramy w Państwa Miasta, proszę Państwa, dzisiaj będą odpowiedzi na literę T, jak Teletubisie. Oglądałeś Teletubisie?
0: Oglądałem.
1: I co? Który ci się najbardziej podobał?
0: Nie ten. Ten bez torebki.
1: Okej, okay. Jeżeli chcecie z nami grać w Państwa Miasta, to niezależnie od tego, czy macie torebkę, czy nie, możecie się zgłosić na SK-owym Messengerze. Proszę zostawić tam swój numer, będziemy oddzwaniać za moment.
2: Promocja. W podróży nieznane. Emocje gwarantowane. Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
3: Tylko w Radiu SK.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
4: Sponsorem programu jest właściciel outletu Płytek Podłóg i Łazienek. Piotr Górzyński w Grudziądzu. Ulica Dworcowa 63.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Panie Pascalu,
8: tak?
7: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
8: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
7: A to pędzę, lecę, pa!
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Aj! Powierzono jej znalezienie najlepszych zawodników na świecie.
13: We must fight together.
12: To będzie walka bez odwrotu. Street Fighter. Uliczny wojownik. Film Kitao Sakurai na podstawie serii legendarnych gier. W kinach od 16 października. Poleca Radio SK.
5: To będzie ostatnia reklama.
14: Godzina 6 rano. Start dnia w Centrum Dobrej Roboty. Zadania przygotowane. Teraz decyzja, precyzja i uniwersalność. Czy czysta, niezawodna moc? LXT. Klasyka do codziennej pracy. XGT, gdy potrzebujesz mocy na zupełnie innym poziomie. Oba systemy? Pełna gama na domitech.pl. Szybko, pewnie, od ręki. domitech.pl. Twój sklep z narzędziami Makita. Misja zakończona.
0: I po reklamie.

0: Patrzcie ją, jaka łagodnie uśmiechnięta. Sanach w Radiu SK. Gramy w Państwa Miasta, kochani.
1: Państwa Miasta w Radiu SK.
0: A dzisiaj grają z nami pani i pan. Pani to jest pani Anitka. Cześć, Anitko.
2: Cześć, witam was.
0: Co masz na obiad dzisiaj?
2: Wątróbkę.
0: Ale ekstra, ona podobno jest bardzo zdrowa i ma dużo żelaza. Słyszałeś o tym?
3: Tak jest bardzo zdrowa i ma dużo żelaza. Słyszałem o tym przed chwilą.
0: Twoim rywalem jest Szymon. Cześć, Szymon.
4: Cześć, dzień dobry.
0: Też masz wątróbkę dzisiaj, czy co?
4: Nie, ja mam zupę nic, czyli jeszcze nic nie wiem.
0: A, okej, okay, dobra.
3: Zobaczymy, co się wylosuje. Na razie gracie w Państwa Miasta, dzisiaj literka T jak trytytka. Aha. Na odpowiedź są 3 sekundy, odpowiedzi nie mogą się powtarzać. Za dobrą odpowiedź jest punkt, za brak odpowiedzi punkt dla przeciwniczki albo przeciwnika. Wygrywa osoba, która pierwsza zdobędzie 3 punkty i odpowiadacie alfabetycznie, czyli najpierw Anitka, a potem Szymon. Gramy. Anito, literka T, twoja kategoria, coś mokrego.
2: Taras
0: może być mokry.
3: Zaliczyłbym. Taras
0: po deszczu, po myciu podłogi tarasowej. Dobra, 1-0 dla Anity.
3: Okej, w takim razie przechodzimy teraz do Szymona. Szymon, coś świecącego.
4: Coś świecącego.
3: Telewizor.
0: Mógł być telewizor.
4: Telewizor, o, dobra, telewizor.
0: Za późno. Punkt dla Anitki jest 2-0. Anita, jak teraz odpowiesz, to zakończysz rywalizację.
3: Anitko, twoja kategoria. Mówimy to w szkole.
2: Teraz ja.
0: Teraz ty, a jaka jest odpowiedź?
2: Teraz ja.
0: Żartuję.
3: Tego
0: dobra,
3: nie było, proszę pani. Gratulacje. Możesz sobie wybrać nagrodę. Czy to będzie butelka Radia SK, czy torba Radia SK?
2: Niech będzie butelka.
3: Butelka dla ciebie, torba w takim razie dla Szymona, a dla was obojga. Pozdrowienia.
5: O, torbę dostałeś.
0: Torbę dostałeś.
2: Dziękujemy.
3: O, kto się ucieszył z torby?
4: To jest... No jak to kto? Najważniejsza osoba w moim życiu, czyli córka.
0: O. Bardzo fajnie. Wszystkiego dobrego, kochani. Trzymajcie się. Pozdrawiamy.
2: Dziękujemy.
1: Radio SK.

0: Hity na czasie w Radiu SK za 8 minut, godzina 16, dzisiaj w kalendarzu 15 października i dzisiaj mamy Światowy Dzień Mycia Rąk.
1: O, a jeszcze dzisiaj nie świętowałem.
0: To w ogóle jest dzisiaj, nie? Cały rok na to czekam.
1: Tak. No to zachęcamy do tego, żeby poświętować.
0: Rzeczywiście. Się tak lepią, że nie mogę klasnąć.
1: O, i teraz nie możesz odłączyć rąk, Cinek. Tak. A ja spróbuję? No i masz. Nie macie na co liczyć.
0: Ktoś teraz zagra piosenkę.
1: Bledka, komu miałabym powiedzieć za moment w Esce.
2: Promocja. Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
3: Latynoamerykańskie brzmienie dla wszystkich.
4: Tak, chłopaki opowiadali o tym numerze podczas wizyty w Esce.

0: Piątek po 17.
1: Zapraszam, Michu Sobkowski.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Pani Pascalo, a zna pan przepis na oszczędzanie?
5: Pani Barbaro, to proste. Kupuje pani sprzęt Hisense na promocji w Media Expert i zyskuje.
4: I voilà. To ja może wezmę tematową płytę indukcyjną z wbudowanym okapem i matowy piekarnik z funkcją pizzy.
5: Magnifique!
4: I jeszcze lodówkę z ciemnym wnętrzem, zmywarkę do zabudowy, pralkę i suszarkę.
5: No, Hisense Media Expert to ma sens.
6: Kup w Media Expert AGD Hisense w promocji i zyskaj nawet 5550 zł zwrotu na konto. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
8: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
7: Od czwartku masło ekstra mazurski smak 2,99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. A ser Radamer Serenada z Lady 2,49 za 100 gramów. Kaufland.
9: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
10: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
11: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
12: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
11: O, pieskie życie ma smak!
12: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Szukasz nowej pracy? Przyjdź na czwarte Kujawsko-Pomorskie Targi Pracy w Toruniu. Czekają na Ciebie oferty z kraju i z zagranicy. 20 października od 10 do 14 w Centrum Targowym Park w Toruniu. Spotkaj się z pracodawcami, zrób profesjonalne CV i weź udział w warsztatach, które pomogą Ci znaleźć lepszą pracę lub założyć firmę. Zapraszają Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu i Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia. Patronat honorowy, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Prezydent Miasta Torunia.
3: I po reklamie.

0: Earth Psychology to Temper City w Radiu SK. Hity na czasie za 5 minut, godzina 16.
1: I będą newsy, zapraszamy serdecznie.
2: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Super Rafi. Dolina Noteci.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Z mieszkaniem jest trochę jak ze ślubem. Ważna decyzja, ale nie warto czekać bez końca. Nowe osiedle Aura przy Żółkiewskiego w Toruniu. Zielona przestrzeń w miejscu, z którego do szkoły, galerii i tramwaju dotrzesz w kilka minut. Do 31 października możesz skorzystać z elastycznego startu 20/80. 20% teraz, 80% później. Uwaga, tylko 12 mieszkań. Sprawdź lem-bud.pl.
4: Jesteśmy dla Ciebie na jedno kiwnięcie palcem. Aplikacja Taxi for Toruń. 19194. Aplikacja wyświetla czas dojazdu taksówki, dane kierowcy, numer boczny pojazdu, gwarantowaną cenę za kurs, możliwość wyboru auta, na przykład kombi, transport dzieci i przesyłek, możliwość zrobienia zakupów, odpalenia auta za pomocą kabli, odstawienia samochodu. Pobierz aplikację Taxi for Toruń już dziś ze sklepu Play. 19194.
5: Zakład Wylęgu Drobiu w Radomicach koło Lipna oferuje w sprzedaży kury nioski w różnym wieku. Zadzwoń 695 984 283 oraz sprawdź www.zwd-radomice.pl.
6: Masz ochotę na totalny luz i eksplozję kolorów? Odkryj Art Splash. To wyjątkowa przestrzeń, w której nie obowiązują żadne zasady. Maluj emocjami, chlap farbą i poczuj czystą radość tworzenia bez względu na wiek czy talent. Szukasz pomysłu na niezapomniane urodziny, nietypowy wieczór panieński, kawalerski, wycieczki szkolne czy imprezy firmowe? Zorganizuj ją u nas. Zapewniamy wszystko, od płócien i farb po kombinezony ochronne. Ty przynosisz tylko dobry humor. Gwarantujemy świetną zabawę, genialne wspomnienia i przynajmniej trochę farby na twarzy. Przyjdź i maluj na własnych zasadach. Art Splash, ulica Polna 134 przez 136, hala numer 1.
7: Fajny ten mój samochód. Działa bez zarzutu, w nim tylko radio. Dlatego pora na autokasację u Jacka. Złomowanie pojazdów wszystkich typów. Bezpłatny odbiór auta Laveto. Gotówka od ręki. Automatyczne wyrejestrowanie pojazdów w Wydziale Komunikacji zgodnie z nowymi przepisami. Autokasacja u Jacka. Telefon 530 219 219. www.autamyślnikskup.com.
8: Autobus linii 66 zaginął w Solcu Kujawskim. Jego historię poznasz w Jura Parku. Przygotuj się na ścieżkę strachu. W lesie czekają przerażające postacie, które zrobią wszystko, żeby cię przestraszyć. A na końcu nawiedzony szpital. Halloween w Jura Parku Solec od 16 do 31 października.
9: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Samsung 65 cali Neo QLED w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 5499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 6699. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 5133 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży. Elektrowit 6-7.
14: Cierpliwość przyda się teraz kierowcom na toruńskich trasach. Tłoczno jest teraz na ulicy Kościuszki, na toruńskiej średnicówce i na skłodowskiej Kirii. Tu zwłaszcza w stronę Dworca Wschodniego, ulica Grudziądzka, Polna i Łódzka. Tu również poczekacie dłużej.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
15: Już prawie 16, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Iga Świątek z awansem do ćwierćfinału turnieju w Wuhan. Polka pokonała Amerykankę Ashley Kruger 6-1, 6-4. Kolejną rywalką polskiej tenisistki będzie Ann Lee lub Janice Tien. Wcześniej awans do ćwierćfinału wywalczyła też Maja Chwalińska, która wygrała z Amerykanką Iwą Jowicz 6-4, 6-1. Plastikowe toporki, zakrwawione noże, kosy i upiorne maski znikają ze sklepów. Po ostatnich wydarzeniach w szkołach sieci handlowe wycofują część halloweenowych akcesoriów.
0: Krajów.
12: Halloween można świętować, jak czerpać zabawę z innych jego aspektów, takich jak dynie, cukierki.
15: Mówi psycholog Dominika Rymkiewicz. Mimo ostatnich wydarzeń dyrektorzy zachęcają, by zachować spokój i nie rezygnować pochopnie z halloweenowych zabaw.
16: Jeżeli będzie taka inicjatywa, dzieci będą chciały się przebierać, to absolutnie nie potrzebują uzyskiwać moją zgodę.
15: Mówi Adam Parzyński, dyrektor jednej z gdańskich szkół. Przypomnijmy, w ubiegłym tygodniu w Polsce doszło do kilku aktów przemocy w szkołach z użyciem ostrych narzędzi. Zginęła woźna w jednej ze szkół. Wyrzucali nielegalne papierosy z pociągu, który wjechał do Polski. Przemyt udaremnili funkcjonariusze lubelskiej kasy Straży Granicznej.
17: Łącznie funkcjonariusze zabezpieczyli 13 800 paczek nielegalnych wyrobów tytoniowych.
15: Mówi Michał Deruś z Izby Administracji Skarbowej w Lublinie. W sprawie zatrzymano dwóch mężczyzn z powiatu bielskiego. Grozi im wysoka grzywna.
18: SK Torun News.
19: Renata Grudzińska. Północna część ulicy Kościuszki w Toruniu zostanie zamknięta na najbliższy weekend. Pojawi się tam nowy asfalt.
20: Do momentu, kiedy ta masa będzie położona, no i tak minimum 12 godzin.
19: Mówił Jarosław Więckowski z MZK w Toruniu. Zmiany obejmą również autobusy. Przedszkolaki na lodowisko. Ruszyła Akademia Łyżwiarska MKS Axel Toruń. Dlaczego rodzice decydują się na taki sport dla najmłodszych?
21: Rozwija na pewno kondycję dziecka, jest bardziej sprawne i odporniejsze.
19: Zajęcia potrwają do grudnia.
22: Sońca i Koroście.
23: Sońca i Koroście, czyli SK w Radiu SK.
24: Dwie minuty po godzinie 16, czy już co najmniej od dwóch minut nie ma co siedzieć w pracy, prawda, Michale?
25: Zdecydowanie tak. Ja mam nadzieję, że ludzie już są w domu, że mają z roboty do domu dwie minuty i już przemierzyli tę trasę.
24: Nie sądzę, żeby ktoś miał tak blisko, chyba że ktoś przynosi robotę do domu.
25: All right. Ooh, heaven is a place on earth. Teraz w SC. Proszę bardzo.

0: To jest Radio SK.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto

0: Smash Mouth i All Star w Radiu SK. Ostatnio widziałem w internecie twarz gościa, na podstawie to której twarzy stworzono postać Shreka. Tak średnio przystojny mężczyzna, ale żeby powiedzieć, że brzydszy ode mnie czy od ciebie, to nie, to akurat nie. Postawny taki i powiem ci, że nawet zacząłem mu trochę zazdrościć, bo my też jesteśmy raczej szpetni, a ale... jednak na naszej podstawie nikt nie chce stworzyć hitu kinowego.
1: Wiesz co, Shrek mnie kiedyś uratował, bo ja jestem dosyć podobny, łysy, mam trochę inne uszy, nie mam takich trąbek.
0: Nie masz, no, ale
1: i mam inny kolor skóry, ale akurat to nie różnicuje ludzi, umówmy się, każdy kolor skóry jest tak sam.
0: Oczywiście.
1: Tak, również zielony. Natomiast to mnie uratowało, bo kiedyś dzieci się mnie bały, bo byłem jeszcze większy niż teraz i ja mówiłem, że jestem Shrekiem i się śmiały, uciekały, ale się śmiały.
0: Zalia teraz, dopóki się nie znudzisz w Radiu SK.

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Tobi Romeo, tak gra Radio SK, a teraz wy będziecie grali w grę.
1: Możecie z nami zagrać w grę, wejdźcie na sk.pl i napiszcie, dlaczego akurat z wami mamy zagrać w grę, a gra jest o naprawdę wielką stawkę, komputer gamingowy Level Up, warty 11 tysięcy złotych.
2: Ile?
1: 11 tysięcy złotych, przyjacielu. Od poniedziałku walczymy o ten komputer. W poniedziałek wygrał Michał, przeszedł do wtorkowej rywalizacji, wygrał we wtorek, wygrał w środę i dzisiaj też będzie grał i jest blisko. Jeżeli dzisiaj wygra i jutro wygra, no to wygrywa ten komputer, ale można mu ten komputer odebrać na ostatniej prostej. Proszę wejść na sk.pl, napisać, dlaczego chcecie z nami grać i może akurat to wy staniecie do walki z Michałem. Ta walka odbędzie się w ciągu najbliższych kilkunastu minut.
0: A ja za chwilę będę grał Lady Gaga.
3: W życiu zdarzają się nam takie historie, że ciarki po plecach. Na początku jest strasznie, a później strasznie śmiesznie.
4: Opowiedz nam swoją historię na sk.pl.
3: Zgarnij wypasione słuchawki i zaproszenia do kina na Upadek Wieloryba.
4: Włącz imprezkę z Dreszczykiem już dziś po 18.
5: Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Upadek Wieloryba.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Panie Pascalu,
9: tak?
8: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
9: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
8: A to pani zalecę, pa!
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
11: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
12: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista. 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Szukasz stabilizacji i pewnej wypłaty? Firma Zamef zatrudnia od zaraz. Mamy dla Ciebie stałe zatrudnienie. Dołącz do naszego zespołu jako mechanik samochodów ciężarowych i dostawczych lub mechanik hydrauliki siłowej. Szukamy również plakaciarzy z prawem jazdy kategorii B lub C. Zapewniamy świetne warunki i stałą pracę na lata. Nie czekaj, zadzwoń już teraz pod numer 502 569 876. Zamef, Twoja bezpieczna przyszłość zawodowa.
14: Castorama.
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
14: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon Bydgoszcz Fordońska 268 lub wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaaauto.pl i w salonie Bydgoszcz Fordońska 268.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Autobus linii 66 zaginął w Solcu Kujawskim. Jego historię poznasz w Jura Parku. Przygotuj się na ścieżkę strachu. W lesie czekają przerażające postacie, które zrobią wszystko, żeby cię przestraszyć. A na końcu nawiedzony szpital. Halloween w Jura Parku Solec od 16 do 31 października.
19: I po reklamie.

0: Get up, get up, Jason Derulo w Radiu SK. Uwaga, gramy w grę!
1: Sponsorem konkursu jest Computronic, dystrybutor i producent sprzętu komputerowego.
0: Gra jest taka, że od

0: co mnie to obchodzi? Komputer może stać, jak ktoś nie chce grać, prawda, Cinek?
1: Można pasjansa ułożyć.
0: O, no, tak, on jest świetny do pasjansa.
2: Można też komputer położyć bokiem i rozłożyć na nim planszówkę.
1: Tak, można.
0: Zasady są takie, że Cinek będzie miał 3 pytania. Po pierwszym pytaniu, kto wie, krzyczy swoje imię. Zna odpowiedź, ma punkt. Nie zna odpowiedzi, punkt ma jego przeciwnik. Kto po 3 pytaniach ma więcej punktów, idzie do jutrzejszego finału. Kto przegrywa, dostaje nagrody pocieszenia. Jasne?
1: Tak.
0: No to jedziemy z pierwszym pytaniem, Cinku.
2: Uwaga, czytam pierwsze pytanie. W jakim klubie gra teraz Robert Lewandowski?
0: Nie mamy odpowiedzi, w związku z tym przechodzimy do pytania numer 2.
2: Pytanie drugie brzmi: która część GTA ukaże się w listopadzie?
1: Michał.
0: Michał?
1: 6.
0: Czy to jest dobra odpowiedź?
2: Tak, 6. część.
0: A więc Michał prowadzi 1-0. Pytanie trzecie. Agnieszko, jeżeli chcesz jeszcze walczyć, to teraz musisz odpowiedzieć.
2: Pytanie trzecie. Kto wykonuje piosenkę Waka Waka?
1: Michał.
0: Michał?
1: Shakira.
0: Shakira i Michał przechodzi do jutrzejszego finału. Gratulacje.
1: Gratuluję mu.
0: Agnieszko,
1: dzięki.
0: Ale dla ciebie też są dobre informacje. Uważaj, Agnieszko, podwójne zaproszenie dostajesz na PGA, czyli Poznań Game Arena. To będzie w przyszły weekend. Dostajesz 300 zł kieszonkowego i jeszcze głośnik przenośny Hama. Fajnie, nie?
1: Tak.
0: Oczywiście.
2: Michał, ja mam pytanie. Tak? W jakim mieście jest Poznań Game Arena?
0: A, to jest czwarte pytanie i ono przechodzi do jutrzejszego finału.
1: Agnieszka.
0: Możecie wtedy sprawdzić. Agnieszka wie, ale Agnieszka już nagrody dostała. Michał, szykuj się na jutro, dzwonimy koło 16.30, dobra?
1: Jasne.
0: Trzymajcie się, pa, pozdrawiamy.
1: Cześć. Hej, pozdrawiam.
3: Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl.

0: Radioactive i Imagine Dragons w Radiu SK. Za 20 minut będzie godzina 17,
1: Michał,
0: kochani.
1: Tak, się składa, że mam odpowiedź na pytanie, które mi ostatnio zadałeś.
0: Jakie ci znowu pytanie zadałem?
1: Nie wiem, czy pamiętasz, ale zapytałeś mnie, gdzie przechowywać masło.
0: No rzeczywiście, teraz sobie przypominam.
2: Było coś takiego, nie?
0: Było. Gdzie przechowywać masło?
1: Otóż znalazłem odpowiedź. Aha. Eksperci do spraw odpadów z firmy Wildon Brothers.
0: A, znam firmę Wildon Brothers, tak? Mam tam szwagra kiedyś, miałem.
1: Przerzucili, słuchaj, kilka ton masła z lodówki. Aha. Na blat kuchenny i okazało się, że masło jest owszem okej, okay, tak jak leży w sklepie. Natomiast, jeżeli chcesz to masło mieć ładnej konsystencji, tak, żeby od razu smarowało ci się. Aha. Na chlebie, to spokojnie możesz trzymać je na blacie. Aha. Od momentu, kiedy je rozpakujesz, nawet 2 tygodnie.
0: Aha.
1: Wtedy ono się dobrze smaruje. Czy to jest odpowiedź satysfakcjonująca, czy mam szukać
0: nie,
1: głębiej?
0: Nie. Bardzo fajna odpowiedź, ale nie wiem, kto teraz odda mi pieniądze na zmarnowane 40 sekund mojego życia.
3: Autopromocja. Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w Esce. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
4: Autopromocja.
5: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%. Bo w Media Expert
6: taniej masz. Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370 transbruk.pl.
7: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
8: Fajny ten mój samochód. Działa bez zarzutu, w nim tylko radio. Dlatego pora na autokasację u Jacka. Złomowanie pojazdów wszystkich typów. Bezpłatny odbiór auta Laveto. Gotówka od ręki. Automatyczne wyrejestrowanie pojazdów w Wydziale Komunikacji zgodnie z nowymi przepisami. Autokasacja u Jacka. Telefon 530-219-219. www.auta-skup.com.
9: 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i płać mniej od

0: 30 dni przed obniżką 1649 zł. Teraz za 1499 zł. Słuchawki bezprzewodowe Philips. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99. Teraz za 339 zł. MediaMarkt.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Uwięzione we wnętrzu wieloryba. Dysponując zapasem tlenu na zaledwie godzinę. Musi zachować zimną krew, by przeżyć. Wstrzymaj oddech. Thriller Upadek wieloryba. Tylko w kinach od 16 października.
5: To będzie ostatnia reklama.
0: 28 lat MediaMarkt. Laptop HyperX Omen z procesorem Intel Core i7. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5499 zł. Teraz za 4999 zł. MediaMarkt.
6: I po reklamie.

0: Jeżeli założyć, że Mrozu robi najlepszą muzykę w Polsce, a bracia Kacperczyk piszą najlepsze teksty, to tutaj mamy prawdziwy Dream Team, czyli Avengersów polskiej muzyki. Mrozu i Kacperczyk.
1: Za chwilę newsy w SC, a później zagramy... Co później zagramy, Cinek?
0: Zagramy piosenkę.
1: A chciałeś wiedzieć jaką?
0: Tak.
1: Oskar Cyms będzie.
0: O, dziękuję.
1: Fajnie?
0: Super.
1: To po newsach.
2: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Super Rafi. Dolina Noteci.
3: Reklama.
4: Euro wjechało, a Xiaomi prezent dało. Kup w RTV Euro AGD najnowszy smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G i odbierz prezent od Xiaomi. Do wyboru Airfryer Dual Zone albo Vacuum Cleaner 4C. A jeśli wybierzesz Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G, w prezencie dostaniesz robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum S40C. Promocja do 31 października lub do wyczerpania puli prezentów. Szczegóły i regulamin organizatora w sklepach i na euro.com.

0: urodzin Carrefoura w tym tygodniu promka 1 plus 1 za grosz. Więc duża czekolada Milka i alpejskie mleczko 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 17 października.
1: Zdobywaj nowe kompetencje w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz spośród ponad 60 kierunków studiów podyplomowych z zakresu psychologii, pedagogiki, zarządzania, informatyki, prawa oraz MBA. Studiuj w trybie hybrydowym real time. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
2: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
3: Pozbądź się swojego starego auta i zyskaj godzinę.

0: Kalkar jest tu, by ci pomóc. Zezłomujemy każdy pojazd, nawet UFO.
1: W salonach modmęskiej Giacomo Conti teraz wszystkie kurtki i płaszcze za pół ceny. Dodatkowo stylowe marynarki, modne spodnie i koszule z 50% rabatem. Na chłodniejsze dni, do pracy lub bez okazji? Wiadomo, kurtki i płaszcze za pół ceny tylko w Giacomo. Skorzystaj z okazji w salonie w Centrum Handlowym Bielawy w Toruniu.

0: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz eleganckie i prestiżowe Audi A6 z ratą już od 1390 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
5: Sponsorem programu jest właściciel firmy Beauty Medica.
6: Sponsorem programu jest właściciel firmy Capral Car. Skup pojazdów. capral-car.pl.
7: Tylko 5 stopni zobaczymy na toruńskich termometrach najbliższej nocy. Także poranek może być chłodny. W ciągu dnia te wartości wzrosną aż do 16, zapowiadają toruńscy synoptycy. Słońca nie zabraknie nam na toruńskim niebie. Zobaczymy też na nim mniej chmur.
5: Sponsorem programu był właściciel firmy Beauty Medica, oferującej depilację laserową, medycynę estetyczną i laseroterapię. Toruń Reja 20.
6: Sponsorem programu jest właściciel firmy Capral Car.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
8: Minęła 17, czas na SK News. Jakub Krzyżak, Daniel Obajtek na celowniku śledczych. Prokurator generalny złożył do Parlamentu Europejskiego wniosek o uchylenie immunitetu europosła PiS oraz zgodę na jego zatrzymanie i tymczasowy areszt. Ma to związek ze śledztwem dotyczącym zaniżania cen paliw w 2023 roku, gdy Obajtek był prezesem Orlenu. Wcześniej w śledztwie dotyczącym zaniżania cen paliw zarzuty usłyszało 5 byłych i obecnych menadżerów Orlenu. Od razu rzucili się za nim do morza. Akcja ratunkowa policjantów w Niechorzu w zachodnio Pomorskim. Mężczyzna w kryzysie emocjonalnym skoczył w nocy z pomostu do Bałtyku. Mundurowi nie czekali ani chwili i ruszyli za nim. Opublikowano nagranie z tych wydarzeń.
9: Skoczył? Kołobieżcie! Skoczyliśmy za nim do wody, on się rzucił. Wyciągnęliśmy go.
10: Dopłynęli do mężczyzny, następnie wykorzystując linę ratunkową, która znajdowała się w radiowozie, przetransportowali go na molo.
8: Mówi Piotr Jaworski z zachodniopomorskiej policji. Mężczyzna przebywa w szpitalu. Co gdybyśmy nagle stracili wzrok? Po ulicach polskich miast codziennie poruszają się osoby niewidome i słabowidzące, dla których zwykłe wyjście z domu bywa ogromnym wyzwaniem. Dziś Światowy Dzień Białej Laski.
11: Generalnie jest sporo barier, ale na szczęście ta świadomość naszego społeczeństwa się zmienia.
8: Mówi Ewa Bąk z Fundacji Szansa Jesteśmy Razem. Biała Laska powstała po to, by niewidomi byli widoczni dla kierowców. Ponad 100 lat temu wymyślił ją brytyjski fotograf, który sam stracił wzrok.
12: SK Toruń News.
13: Renata Grudzińska. Prezydent Torunia spotkał się wczoraj z mieszkańcami Lewobrzeża. Co było dla nich ważne podczas dyskusji?
14: Żeby na mojej ulicy, ulica Kościelna, postawiono progi zwalniające.
15: Jak zmieni się koncepcja przebudowy ulicy Łódzkiej?
13: Z mieszkańcami Lewobrzeża rozmawiała nasza reporterka Maria Nowak. MPO w Toruniu zachęca do udziału w konkursie. Wystarczy uchwycić w kadrze jeden z pojazdów spółki w jesiennej scenerii. Zdjęcia można przesyłać do 30 listopada, a szczegóły i regulamin znajdziecie na torun.pl.
16: Sońca i Koroście.
17: Sońca i Koroście, czyli SK w Radiu SK.
18: Już 2 minuty po godzinie 17. Za chwilę przyjdzie tu pani Jadzia. Wiesz, obiecała, że dzisiaj przyjdzie, także jak nie przyjdzie, to pociągnę za konsekwencje.
19: Słucham?
18: Tak się mówi, wiesz? Pociągnę za konsekwencje.
19: Jak się ciągnie za konsekwencje? Możesz pokazać?
18: Zaraz ci pokażę, jak cię pociągnę za konsekwencje. Oscar Sims. Czekaj, jeszcze raz, spokojnie. Oscar Sims, SC.
19: Oscar Sims.

0: Underneath the Blue w Radiu SK. Proszę Państwa, 15 dni pozostało do Halloween, w związku z czym czas się zastanowić, w co się przebrać. Cinek, czy masz jakieś propozycje?
1: Jest dużo propozycji, bo mam listę najpopularniejszych kostiumów Halloween w Stanach Zjednoczonych.
0: Dobrze, jeszcze przepraszam Cię, bo jest z nami jeszcze Jadzia. Witamy Cię, Jadziu.
2: Witam.
0: Jadziu, czy będziesz ze mną w jury i będziemy oceniać te kostiumy?
2: Będziemy.
0: Dobrze, dobrze, dobrze. Cinek, dawaj pierwszy kostium.
1: No więc na miejscu pierwszym jest Buddy Unicorn. To jest
0: co
1: taka
0: to znaczy?
1: Postać z nowego filmu. Wygląda taki wielki fioletowy pies.
0: Czy chciałabyś się przebrać za wielkiego fioletowego psa, Jadziu?
2: A kogo bym tym przestraszyła?
0: Mnie, na pewno.
2: No.
0: Nie, czyli to odpada. Dawaj następny odcinek.
2: Jakiś taki.
1: Na trzecim miejscu jest Nikki, czyli ta dziewczyna z filmu Obsesja. Widzieliście? To jest ładna brunetka. To jest dobre przebranie, uważam.
0: Ale dobry. Z drugiej strony, dlaczego ładna brunetka miałaby nas przestraszyć, prawda, Jadziu?
2: Tak.
1: Musicie obejrzeć ten film, moi drodzy. Na dziewiątym miejscu jest znana wszystkim postać, mianowicie Scooby-Doo.
0: Scooby-Doo! Czy przestraszyłby cię Scooby-Doo, Jadziu?
2: Nie, bym go pogłaskała.
1: A gdyby miał wściekliznę, pianę na ustach?
0: A gdyby miał strasznie ostre kły?
2: No, może bym się przestraszyła.
0: Czy jakieś jeszcze propozycje?
1: Nie, nie ma.
0: Jadziu, za kogo się w związku z tym przebierzesz?
2: Nie wiem. Może się za rodzinę tych Adamsów przebierzemy.
0: Okej, rodzina Adamsów brzmi godnie.
1: W każdym razie, to ja w takim razie za Briana.
2: A ja za łapkę.

0: 18 minut po 17, słuchacie Radia SK i bardzo dobrze. Robimy popołudniowy przegląd newsów w internecie, tak żebyście wy już nie musieli. I znalazłem taką wiadomość, która samym tytułem mnie załatwiła, rozłożyła na łopatki. Otóż czytam. Kołobrzeg. Pacjentom wydawało się, że lekarka jest pijana i rzeczywiście była.
1: A to jest rzeczywiście przerażające, wiesz co, ale ja czekam na newsa, że na przykład lekarce wydawało się, że pacjenci byli trzeźwi i rzeczywiście byli.
2: Promocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC.
3: Latynoamerykańskie brzmienie dla wszystkich.
4: Tak, chłopaki opowiadali o tym numerze podczas wizyty w SC.

0: piątek po 17. Zapraszam, Michu Sobkowski.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: A kierownik wie, jakie jest ulubione ciastko hydraulików? Kolanko.
4: Chyba rurka.
3: A, no faktycznie.
4: No.
5: I kolanka, i rurki idealnie mieszczą się do dostawczaków Toyoty z jesiennej wyprzedaży. Na przykład do niezawodnej Toyoty Pro Ace Max, dostępnej tylko teraz od 94 900 zł netto. Także w atrakcyjnej ofercie Toyota Leasing 101,99%. Wybierz auto dla swojego biznesu i skorzystaj z wyprzedaży.
6: Zapraszamy do salonu Toyota Bednarscy. Toruń, ulica Skłodowskiej, Kirii 1.
2: I po reklamie.

0: Sanach i Cicho Sza w Radiu SK. Już w pół do szóstej i Cinek ma niestety dla nas informację, która raczej nas zmartwi. Słuchamy, Cinku.
1: Michał, jak myślisz, ilu jest Polaków?
0: 35 milionów.
1: Coraz mniej, ale nie aż tak mało.

0: Moja żona nawet kupiła ostatnio takie rajtuzy, wiesz, no takie, powiem ci, no kurczę, że czwarte dziecko mogłoby być, ale ja już nie daję rady.
1: To
0: no,
1: może źle je założyłeś.
0: Może tak.

mnie wszystko się kręci, tak nagle mi wstyd. Mimo najlepszych chęci, ja nie umiem jak ty. To mi za szybko pędzi, to mi za głośno gra.

0: poradzić z tym.
1: Mimo najlepszych chęci, to nowiutka rzecz od Vito Bambino w Radiu SK. Za 20 minut, godzina 18. Nasz eskowy messenger cały czas się grzeje. Nagrywacie swoje głosówki i słuchamy, jaka sprawa.
2: Jestem po pracy, więc wracam po mojego czterolatka i jedziemy kupować budki lęgowe dla kosów.
3: Ale proszę pani, przecież kosy nie chodzą w budkach.
4: Radio SK. Autopromocja.
5: Chcę podróży nieznane. Emocje gwarantowane. Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
4: Tylko w Radiu SK.
5: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
6: Sponsorem programu jest właściciel outletu Płytek Podłóg i Łazienek. Piotr Górzyński w Grudziądzu. Ulica Dworcowa 63.
4: Autopromocja.
7: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny.
9: Z myślą o bliskich teraz w Biedronce wszystko na 1 listopada. Tradycyjnie w niskich cenach. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie znicze. 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 32 sztuki. Maksymalnie 16 gratis na kartę. Biedronka.
10: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
11: Z mieszkaniem jest trochę jak ze ślubem. Ważna decyzja, ale nie warto czekać bez końca. Nowe osiedle Aura przy Żółkiewskiego w Toruniu. Zielona przestrzeń w miejscu, z którego do szkoły, galerii i tramwaju dotrzesz w kilka minut. Do 31 października możesz skorzystać z elastycznego startu 20 na 80. 20% teraz, 80% później. Uwaga, tylko 12 mieszkań. Sprawdź lem-bud.pl.
12: Zakład Wylęgu Drobiu w Radomicach koło Lipna oferuje w sprzedaży kury nioski w różnym wieku. Zadzwoń 695 984 283 oraz sprawdź www.zwd-radomice.pl.
13: Wydawnictwo Harde przedstawia czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły, ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
14: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
15: Masz ochotę na totalny luz i eksplozję kolorów? Odkryj Art Splash. To wyjątkowa przestrzeń, w której nie obowiązują żadne zasady. Maluj emocjami, chlap farbą i poczuj czystą radość tworzenia bez względu na wiek czy talent. Szukasz pomysłu na niezapomniane urodziny, nietypowy wieczór panieński, kawalerski, wycieczki szkolne czy imprezy firmowe? Zorganizuj ją u nas. Zapewniamy wszystko, od płócien i farb po kombinezony ochronne. Ty przynosisz tylko dobry humor. Gwarantujemy świetną zabawę, genialne wspomnienia i przynajmniej trochę farby na twarzy. Przyjdź i maluj na własnych zasadach. Art Splash, ulica Polna 134 przez 136, hala numer 1.
4: To będzie ostatnia reklama.
16: Teraz w RTV Eura GD dwie raty gratis. Kup telewizor Samsung 65 cali Neo QLED w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 5499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 6699. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 5133 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
17: I po reklamie.

0: tu na czasie w Radiu SK to Gnarly i Major League DJs, ale jak chcecie się pochwalić, że wiecie co to jest, to lepiej powiedzieć tytuł Wasted.
1: Wasted, czyli zmarnowany. Na pewno nie będzie zmarnowany czas w Radiu SK od 18 do 21, ponieważ będzie Łukasz Duńczyk. Dobry wieczór, Łukaszu.
2: Cześć, panowie, ja jestem bardzo zaniepokojony.
1: Dlaczego?
2: Mówiliście, że Polaków ubywa.
1: Mhm. Tak.
2: Więc ja bardzo dobrze, że jestem w tym miejscu, bo wy możecie iść i sprawić, żeby Polaków było trochę więcej.
1: Ale wiesz co, Łukasz, nie tędy droga.
0: Ja nawet sam... w tym studiu było dwóch, teraz będzie jeden.
1: Ja sam stworzyłem... Ja sam stworzyłem trzech Polaków, trzy Polki, Cinek dwóch, a ilu ty stworzyłeś Polaków? Odpowiedzmy sobie na to pytanie.
2: To może więc to w takim razie wy zostańcie, a ja pójdę.
1: Lepiej graj romantycznie.
3: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Super Rafi. Dolina Noteci.

0: Reklama.
1: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz imponującego i komfortowego SUV-a Audi Q5 z ratą już od 990 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku awokado Hass teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
3: A to pani zalecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Ona ma wiele do stracenia. On ma wiele do ukrycia. Uwikłani Marvel. To kolejna powieść Mercedes Ron, autorki bestsellerowej trylogii winnych. Uzależniająca i nasycona napięciem historia o miłości i przetrwaniu, pokusie i kontroli, a także o cenie odkrywania tego, co inni woleliby zachować w ukryciu. Uwikłani Marvel. Od Mercedes Ron. Już w księgarniach.
7: Szukasz nowej pracy? Przyjdź na czwarte Kujawsko-Pomorskie Targi Pracy w Toruniu. Czekają na Ciebie oferty z kraju i z zagranicy. 20 października od 10 do 14 w Centrum Targowym Park w Toruniu. Spotkaj się z pracodawcami, zrób profesjonalne CV i weź udział w warsztatach, które pomogą Ci znaleźć lepszą pracę lub założyć firmę. Zapraszają Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu i Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia. Patronat honorowy, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Prezydent Miasta Torunia.
8: Pewniej kupuj taniej w AAA Auto. Aż 1500 aut w obniżonych cenach i sprawdzonych aż w 260 parametrach. Dlatego samochody używane kupować warto w AAA Auto. Bydgoszcz, Fordońska 268 i na aaauto.pl. Kredyt i leasing nawet w jeden dzień. Auta dla każdego. Sprawdzone i dostępne od ręki. Pewniej kupuj taniej w AAA Auto. Sprawdź listę samochodów w jesiennej wyprzedaży na aaauto.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Cześć. Słuchaj, masz jeszcze moją wkrętarkę?
11: Twoją. Tę żółto-czarną.
10: No, oddasz dzisiaj?
11: Nie.
10: Jak to nie?
11: Bo wchodzi w beton bez zająknięcia, bateria trzyma cały dzień, a jak raz jej użyjesz, to już nie jest pożyczona.
12: Kup swoje narzędzia DeWalt na domitech.pl. Oryginalny DeWalt, szybka wysyłka i sprzęt do prawdziwej roboty. Domitech.pl, bo najlepsze narzędzia znikają najszybciej.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrolit 6-7.
15: Nawet 5 stopni w nocy i do 16 w ciągu dnia. Tyle zobaczymy jutro na toruńskich termometrach. Piątek w Grodzie Kopernika zapowiada się słoneczny i pogodny, bez opadów deszczu. Dokuczliwy może być jedynie umiarkowany wiatr oraz podwyższone ciśnienie.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrolit 6-7.
16: Wybiła 18, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Kolejne weta prezydenta. Karol Nawrocki nie podpisał trzech ustaw, które trafiły na jego biurko. Wśród nich jest nowela kodeksu wyborczego oraz ustawa o wykonywaniu orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Karol Nawrocki podpisał za to 8 innych ustaw, w tym m.in. nowelę o odnawialnych źródłach energii oraz o prawie energetycznym. Zatrzymania po awanturze przed Trybunałem Konstytucyjnym najpewniej kwestią czasu. Takie informacje przekazał minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Przepychanki protestujących z policją, do których doszło przy Alei Szucha, bada prokuratura.
14: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca.
0: SK Sport News.
16: Lech i Jagiellonia zagrają dziś swoje drugie spotkania w fazie ligowej Ligi Europy. O 18.45 kolejorz podejmie u siebie Bayer Leverkusen.
13: 2-2 byłoby super. Trzeba być realistą.
17: Myślę, że może z 2-0 dla Lecha.
18: Chciałbym 1-1.
19: 2-1, żeby Lech wygrał.
16: Mówili nam kibice. Z kolei o 21.00 czeka nas mecz Jagiellonii z Aratem Rywań. Iga Świątek z awansem do ćwierćfinału turnieju w Wuhan. Polka pokonała Amerykankę Ashley Kruger 6-1, 6-4. Kolejną rywalką polskiej tenisistki będzie Ann Lee lub Janice Tien. Wcześniej awans do ćwierćfinału wywalczyła Maja Chwalińska, która wygrała z Amerykanką Iwą Jowicz 6-4, 6-1.
20: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.
21: SK Toruń News.
22: Renata Grudzińska. System SafePass w Toruniu. To czujniki ruchu i słupki LED, które ostrzegą kierowców o zbliżających się przechodniach. Pierwsze urządzenie pojawi się przy ulicy Podgórskiej w rejonie Dworca Głównego, a w planach są również kolejne lokalizacje. W Toruniu czas na Forum Wiślane. To w związku z rocznicą podpisania drugiego pokoju toruńskiego.
23: Otworzy nasze forum pan profesor Andrzej Chwalba. Opowie o tym właśnie, w jaki sposób Wisła otworzyła Polsce drogę do Złotego Wieku.
22: Mówił Marcin Karasiński, organizator. Forum odbędzie się 19 października.
24: Imprezka! Imprezka!
25: Jak słyszeliście w newsach przed chwilą, Iga Świątek gra w Wuhan. Ja mam tylko wielką prośbę do Igi, niech ona nie je jakichś dziwnych rzeczy w restauracjach, bo ktoś kiedyś zjadł i wszyscy wiemy, jak to się skończyło. Mam nadzieję, że ciepły obiad na was już w domu czeka, ja was odprowadzę. Hitami na czasie. Łukasz Zduńczyk, cześć!

to są bardzo dobre chłopaki. Dobrzy towarzysze podróży do domu w czwartkowy wieczór, 10 minut po godzinie 18. Kuba i Kuba w Radiu SK. Gramy wieczorne hity na czasie. A według najnowszych badań, uwaga, Polacy zaczynają traktować sztuczną inteligencję jak swojego przyjaciela, jak bliską osobę. Uwaga, co trzeci Polak woli się zwierzać sztucznej inteligencji niż człowiekowi. Czyli słuchajcie, jak, nie wiem, wieczorem mamy coś na sumieniu, coś źle zrobiliśmy, to już nie mówimy tego bliskiej osobie, tylko wiele osób pisze na przykład do czata GPT. No i z jednej strony to jest przerażające, prawda? Ale z drugiej strony no trochę zrozumiałe, no bo jak coś takiego opowiemy AI, no to ono nam nie powie na przykład: a i co? I co? A nie mówiłam ci? Przecież mówiłam ci, żebyś tak nie robił, to ty zawsze swoje.

0: Zalia w Radiu SK. To jest taki dobry wstęp do romantycznego wieczoru. Może komuś się coś takiego szykuje. Jakaś randka, jakaś romantyczna kolacja. Proszę bardzo, SK się poleca jakby co. No słuchajcie, Sonita z Korościelem mnie prosili przed chwilą, żebym zagrał coś romantycznego, bo mamy w Polsce niż demograficzny, jest nas coraz mniej. Jakby co, SK robi co może. Teraz ruch po waszej stronie. No właśnie, a ja mam pytanie do was a propos wieczoru. Skoro już, słuchajcie, mamy 19 minut po godzinie 18. Lista rzeczy do zrobienia na dzisiaj coraz krótsza, mam nadzieję. No to pochwalcie się. Co miłego macie dzisiaj w planach na dzisiejszy wieczór? Może właśnie jakieś dobre jedzonko, albo słodkie nic nie robienie, albo coś innego. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Radia SK, chwalcie się, co macie miłego dzisiaj w planach, a ja na pewno miło zagram Bibi Rexa i David Guetta za chwilę. Radio
1: SK. Reklama. Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
2: Powierzono jej znalezienie najlepszych zawodników na świecie. To będzie walka bez odwrotu. Street Fighter, uliczny wojownik. Film Kitao Sakurai na podstawie serii legendarnych gier. W kinach od 16 października. Poleca Radio SK.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK.
7: I po reklamie.

0: I nie ma ziewania. Magic System w Radiu SK. Napędzamy się. Energia na dobry wieczór jest w Radiu SK. Za 24 minuty będzie godzina 19. Wracamy razem z pracy. No a wy w tym czasie mówicie, co macie miłego w planach na dzisiejszy wieczór. Nagrywajcie głosowe na Messengerze Eski, tak jak to zrobiła Amanda.
1: No ja na szczęście już dzisiaj w planach mam tylko dojazd do domu, spakowanie się i siłownia. Następnie powrót do domu i chill out przy jakimś fajnym filmie.
0: Ale zaraz, skoro teraz Amanda wraca z pracy, pewnie na siłkę wyjdzie około 19, dojazd na siłkę, trening, jak nic wróci do domu grubo po 21. To już możemy się tylko domyślać, jak będzie wyglądało to oglądanie ulubionego serialu, mniej więcej tak? No to też jest piękne, prawda, na swój sposób. Nawet takie oglądanie serialu jest fajne. Amanda, dostajesz od Radia SK taką dobrą wyprawkę na siłkę, bo jest tu butelka, dostajesz też eskowe skarpetki i magazyn Radia SK, SK Story, którego gwiazdą jest Andziaks, tak żebyś miała co czytać między seriami.
2: Radio SK, autopromocja.
3: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce.
4: SK Live Remix.
3: SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00.
4: W nocy z soboty na niedzielę o północy
3: miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schultz, James Hype i inni. SK Live Remix w Esce. Co tydzień, w piątki i w soboty.
4: I przez cały czas w eskowej apce.
2: Autopromocja.
5: Reklama.
2: Twoja misja. Sprawdź promocję Omoda JQ. Omoda 7 Super Hybrid. Futurystyczna, komfortowa i oszczędna. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych. Niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj też ofertę JQ 7 z różnymi rodzajami napędu, dopasowanymi do Twoich potrzeb.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład ser Gouda w plastrach Pilos XXL 500 gramów w nowej cenie regularnej

0: 13,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bezpromocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: I po reklamie.
1: Esko.

0: To kawałek z jednej z najbardziej wyczekiwanych gier ostatnich lat, z GTA 6, premiera już 19 listopada, a numer już mamy w Radiu SK, to Catfiel i Paco Amoroso. No i słuchajcie, my was możemy przygotować na tę premierę, że to nowe GTA będzie wam chodziło płynnie, bez żadnego zacięcia, nawet na najwyższych ustawieniach. Mamy dla was komputer za 11 tysięcy złotych. Coś takiego możecie zgarnąć za darmo w Radiu SK. Więc jeżeli wasz plan na wieczór wygląda mniej więcej tak:
1: będę grał w grę,
0: to wpadajcie na sk.pl i się za darmo zgłaszajcie. Mamy nie tylko wypasionego kompa, ale też bilety na Poznań Game Arena, czyli jedną z najbardziej kultowych imprez dla fanów gamingu. Wpadajcie na sk.pl i słuchajcie Sońty i Korościela codziennie po południu w Radiu SK. Radio
2: SK. Reklama. Euro wjechało, a Xiaomi prezent dało. Kup w RTV Euro AGD najnowszy smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G i odbierz prezent od Xiaomi. Do wyboru Airfryer Dual Zone albo Vacuum Cleaner 4C. A jeśli wybierzesz Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G, w prezencie dostaniesz robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum S40C. Promocja do 31 października lub do wyczerpania puli prezentów. Szczegóły i regulamin organizatora w sklepach i na euro.com.pl.
3: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
4: Dobrze.
3: 15 zł.
4: Lepiej.
3: 20 zł.
4: Najlepiej. Na Orlenie?
3: Ciepło.
4: Z kuponami?
3: Cieplej.
4: W Orlen witaj.
5: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
6: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
7: Z Lady tradycyjnej Biedronki do soboty łopatka wieprzowa 10,99 za kilogram, a także szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
6: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
8: Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły. Ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
9: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
10: Jesień? W Biedronce zaczyna się od okazji. W czwartek 15 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 99 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go w sobotę 17 października przy jednorazowych zakupach za minimum 299 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
11: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
12: No ja. Właśnie otwieram firmę.
11: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
12: To tak się da?
11: No ba.
13: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
16: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
17: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
18: I zrobiła nam super pokój.
19: Mamo, dzięki!
20: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
21: I po reklamie.
22: Sponsorem programu jest właściciel zakładu optycznego Antczak.
23: Toruń na czasie.
24: Marta Łazarska, widać, że powoli wkrada nam się melancholia w harmonogram placówek kulturalnych w Toruniu. No i widać to też w koncertach. Dwie propozycje od tych, którzy z tą melancholią pracują naprawdę niesamowicie. Pierwsza z nich to Micromusic. Grupa pojawi się już dziś o godzinie 20 w toruńskim Lizard Kingu w ramach trasy Nie umiem tańczyć, tour ciąg dalszy. W niedzielę z kolei na toruńskich Jordankach ze swoją trasą Jeremie Tour pojawi się Igor Herbut.
22: Sponsorem programu jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Toruń, Królowej Jadwigi 20.
0: Muzyką się żyje.
1: A już teraz wspomnieniami cofamy się do wakacji. Mam dla was jeden z hitów Lataciu, który ciągle jest na czasie, na szczytach list hitów. Później ci opowiem od Margaret i Dawida Kwiatkowskiego. No ale właśnie, kto komu i o czym ma w tym numerze opowiedzieć?
19: W tej relacji, o której śpiewamy, no oni są razem. Tak. Oni są razem, oni nie byli przez chwilę w tym samym miejscu, ale się znaleźli. Tak. I zaraz sobie opowiedzą, co po drodze się wydarzyło. Właśnie stąd jest to, później ci opowiem, ale teraz poczekaj, postarajmy się na chwilę chociaż o tym zapomnieć, dlaczego my sobie to zrobiliśmy, dlaczego pozwoliliśmy sobie siebie nie mieć, a powinniśmy być cały czas razem.
1: Dawid Kwiatkowski ma teraz powody do radości i ma co innym opowiadać. Jego nowy album Południe, z którego pochodzi m.in. kawałek Później ci opowiem, jest aktualnie najpopularniejszym albumem w Polsce według oficjalnej listy sprzedaży i udało się tu mu osiągnąć po 12 latach. W swoich mediach społecznościowych Dawid Kwiatkowski pokazał wzruszenie i radość chwilę po tym, jak się tego dowiedział.
21: Imprezka. Imprezka. Imprezka. Imprezka.
1: Imprezka. Tym razem to jest imprezka z dreszczykiem, bo za chwilę na naszej antenie pojawi się historia słuchaczki, która zaczęła się jak horror, ale skończyła się strasznie śmiesznie. Zostańcie razem z nami, no a teraz się rozluźniamy. Kołyszemy się z Dawidem i Margaret. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Punktualnie 19.
23: Przeoknął to i czekał,

0: Szona w Radiu SK. Teraz trzymajcie się mocno, bo tu będzie historia z dreszczem.
1: Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Upadek Wieloryba.
0: Na SK.pl opisywaliście wasze strasznie śmieszne historie, które zaczęły się strasznie, ale skończyły się dobrze. I razem ze mną teraz, no, nie doszła złodziejka. Ola, cześć Ola.
2: Cześć, cześć.
0: W sumie to już doszła złodziejka Ola, bo ty stałaś się złodziejką, dopóki to się wszystko nie wyjaśniło i ty nią byłaś przez jakiś czas. No to opowiadaj, co się wydarzyło. Rzecz się dzieje w sklepie.
2: Tak, rzecz się dzieje w drogerii, jesteśmy z mężem na zakupach i byłam tak podekscytowana całym asortymentem, że nie zauważyłam, że mąż poszedł krok dalej, a kto inny przy mnie stał i odkręciłam się do pana stojącego obok. Wyciągnęłam mu portfel, żeby zobaczyć, ile ma gotówki.
0: Bo on wyglądał tak samo.
2: Taki był zaskoczony całą sytuacją, że zaczął krzyczeć złodziejka. No i ja panu pokazuję, że tutaj mąż stoi, że nie, że to pomyłka. No na szczęście, czy tam nieszczęście, okazał się znajomym męża, więc sprawa została udobruchana.
0: Ja wyobrażam sobie i te wszystkie wzroki tych przechodniów, klientów sklepu, którzy na serio pomyśleli, że nie, no to jest złodziejka, ona tylko udaje, że złodziejką nie jest. Ale słuchaj,
2: no było, było.
0: Jak ty byś zapłaciła kartą tego pana, któremu wyciągnęłaś ten portfel, to ja ci gwarantuję, że mąż nie miałby nic przeciwko. Zwłaszcza, że to była drogeria. To pewnie mała
2: na
0: kwota
2: pewno
0: nie była.
2: Na pewno wszyscy teraz się z tego śmiejemy, ale wtedy nie było nam tak do śmiechu.
0: Ale słuchaj, bardzo dobrze, że to zrobiłaś, bo teraz masz co opowiadać i dzięki temu teraz zgarniasz dwa zaproszenia do kina na Upadek Wieloryba i pomarańczowe słuchawki JBL.
2: O, super, super, dzięki, super, przydadzą się.
0: Zabierz męża albo tego pana, żeby go udobruchać jeszcze bardziej.
2: Dobra, dzięki.
0: Trzymaj się, Ola, dobrego wieczoru.
2: Dzięki.
1: Sponsorem konkursu był dystrybutor filmu Upadek Wieloryba. I miss you.

0: W Radiu SK odkrywamy dla Was młode gwiazdy i to jest taka wschodząca, o której robi się głośno na całym świecie. Adela prosto ze Słowacji. Wszystkie hity zaczynają się w Esce. A teraz uwaga, powiedz mi, jak się zachowujesz w korku, a ja Ci powiem, jakim człowiekiem jesteś. Teraz wyobraźcie sobie, że stoicie właśnie w korku i kierowca z pasa obok chce się wepchnąć przed Was. Już Wam tam, wiecie, włączył kierunkowskaz i liczy na to, że go wpuścicie. No właśnie, to co wtedy robicie? Wpuszczacie takiego kierowcę? Czy jakoś mu tam zajeżdżacie drogę i nie wpuszczacie? Uwaga, jeżeli takiego kierowcę wpuszczamy przed siebie, to sygnał prawdziwej dojrzałości emocjonalnej, tak mówią nam eksperci. No tak, słuchajcie, wtedy czujemy się dumni z siebie, prawda? Że jesteśmy bardzo dobrymi ludźmi. Czujemy, że to była bardzo dobra decyzja. Pod jednym warunkiem, że ten kierowca podziękował nam awaryjnymi. Bo jeśli nie, to to nie jest kierowca, tylko...
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
4: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
5: Sponsorem programu jest właściciel outletu Płytek Podłóg i Łazienek. Piotr Górzyński w Grudziądzu. Ulica Dworcowa 63.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Skoczymy razem do Delikatesów Centrum po łopatkę pychotkę na niedzielę?
8: Aha, ale z nikim się nie dzielę.
9: Do soboty łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 14,99. A do środy winogrona bezpestkowe 7,99 kilo. Cena przed obniżką 13,99. Limit 3 kilo na Delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
10: Auć! Kłujące? A może wiercące? Nieważne jaki ból ucha, Lix działa już w 2 minuty. Krople Lix to dla mnie najlepszy wybór. Glicerol osusza przewód słuchowy i zmniejsza obrzęk, a lidokaina znieczula miejscowo, łagodząc ból już w 2 minuty. Krople na ból ucha Lix. Dla dzieci już od 6 miesiąca życia oraz dorosłych. Lix. Błyskawiczna ulga w bólu ucha.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm spółka ZOO. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
12: Adamet. Z pasji do rozwoju.
13: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład bionapój owsiany Wymondo 1 litr w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
14: Lidl, to się opłaca.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Ona ma wiele do stracenia. On ma wiele do ukrycia. Uwikłani. Marfil. To kolejna powieść Mercedes Ron, autorki bestsellerowej trylogii winnych. Uzależniająca i nasycona napięciem historia o miłości i przetrwaniu, pokusie i kontroli, a także o cenie odkrywania tego, co inni woleliby zachować w ukryciu. Uwikłani. Marfil. Od Mercedes Ron. Już w księgarniach.
17: I po reklamie.

Irinium i Ellie Goulding w Radio SK. To są wieczorne, czwartkowe, prawie piątkowe hity na czasie. Już za 17 minut będzie godzina 20. No i piłkarskie emocje się dzieją dzisiaj wieczorem. Gra Liga Europy. Lech Poznań u siebie podejmuje niemiecki Bayer Leverkusen. No i niestety nie jest dobrze. Po pierwszej połowie Lech Poznań przegrywa 0-3. Zimny prysznic dosłownie i w przenośni. Słuchajcie, w czasie meczu normalnie, w czasie akcji, na boisku włączyły się zraszacze. Wiecie, normalnie piłkarz sobie biegnie z piłką i nagle na całym boisku zaczyna lecieć zimna woda. To jest podobne uczucie, myślę, że jak człowiek wchodzi pod prysznic, odkręca wodę i liczy, że ona zacznie lecieć ze słuchawki prysznicowej, a się nagle okazuje, że to było przestawione na deszczownicę i wtedy oblewa nas taka zimna fala i najgorzej, że wtedy nie ma gdzie uciec. Nie życzyłbym nawet najgorszemu wrogowi. Gramy dalej wieczorne hity na czasie. Daria Zafajow już teraz.

0: Taylor Swift w Radiu SK. Możecie być trochę jak ona. Taylor bardzo lubi latać wszędzie, i na krótkie, i na długie dystanse. I wy też odlecicie w nieznane. Razem z Radiem SK zbliża się odlot ściśle tajny. Za tydzień o tej porze już będziecie pakować walizkę, bo wylatujemy w piątek 23 października. Leci z nami m.in. Jędrzej.
1: Jędrzej, pakuj się, bo lecisz z nami na odlot ściśle tajny.
2: Boże, jak się cieszę.
0: I co ciekawe, jak zadzwoniliśmy do Jędrzeja, to on akurat był w pracy, więc poszedł do toalety. Nie chcę myśleć, co myślała osoba, która była w kabinie obok. Nieważne, słuchajcie. Mamy też kolejną podpowiedź od naszego kapitana. Posłuchajcie.
3: Mówi kapitan. Polecicie do miasta małej francuski.
0: Macie jakiś pomysł, bo ja absolutnie nie mam żadnego pomysłu. Wszystkie podpowiedzi znajdziecie na eskowym Instagramie. Na tym ta zabawa polega, że wiecie, z kim lecicie, że z waszą osobą towarzyszącą, z ekipą Radia SK, ale nie wiecie dokąd. To się okaże dopiero przed samym wylotem. Zgłoszenia za darmo tylko w eskowej apce na smartfony.

0: Autopromocja.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
2: Latynoamerykańskie brzmienie dla wszystkich.
3: Tak, chłopaki opowiadali o tym numerze podczas wizyty w Esce.

0: piątek po 17.
1: Zapraszam, Michu Sobkowski.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
5: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze, niż mogłoby się wydawać.
6: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
7: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
8: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Do soboty awokado 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk oraz cytryny na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
9: Codziennie niskie ceny.
10: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
11: System TouchBuild aktywowany. Kolano lewe zabezpieczone. Kolano prawe zabezpieczone. Użytkownik gotowy do działania. Tryb praca 12 godzin. Błąd. Zazdrość współpracownika 300%. Sugerowana akcja. Polecić TouchBuild. Dostępne moduły dodatkowe. Kobyłki, sakwy i torby Cliptech. Wszystko TouchBuild.
12: Wejdź na domitech.pl i aktywuj zestaw dla profesjonalisty z marką TouchBuild.
13: Miej odwagę i spróbuj czegoś nowego z drugiego końca świata. Bez względu na to, jak wielki jest twój apetyt,

0: Grosz, miksuj dowolnie. I łosoś atlantycki, filet ze skórą XXL. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 28% taniej. 4,99 za 100 gramów.
1: Lidl, to się opłaca.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły, ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
4: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest właściciel zakładu optycznego Antczak.
7: Toruń na czasie.
8: Marta Łezerska, przychodzę do Was z inspiracją na piątkowe wyjście w Toruniu. Coś dla fanów książek. Najpierw w Książnicy Kopernikańskiej o godzinie 18:00 spotkanie autorskie z Bianką Kunicką, autorką m.in. Czarnego Trójkąta, Bez Miłości czy cyklu Szeptucha. Możecie wybrać się też do Kombinatu Kultury. Tam koncert grupy Debil z okazji 40-lecia zespołu. A ja mam dla Was zaproszenie. Piszcie na torunmałpa.sk.pl, dlaczego to do Was powinny trafić.
6: Sponsorem programu jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Toruń, Królowej Jadwigi 20.
9: Muzyką się żyje.
10: To ostatnia okazja w tym roku, żeby zobaczyć Gipsa na żywo. Raper, którego znacie m.in. z hitu Drive czy Ostatni Dzień Lata, w najbliższą sobotę zagra koncert na warszawskim Torwarze i to będzie pierwszy solowy występ tego artysty na tej arenie. Gips zagra pod hasłem Zrobiłem to dla nurtu. Wykona kawałki z dwóch ostatnich albumów, czyli Nurt oraz Zrobiłem to dla siebie. To z tych krążków pochodzą takie hity jak Ty masz czy Win, które doskonale znacie z Radia SK. I to będzie już ostatnia okazja w tym roku, żeby usłyszeć te numery na żywo. Początek koncertu w sobotę o godzinie 20. A już jutro nowe notowanie gorącej 20 Radia SK. W ostatni piątek na szczycie pojawiła się wschodząca gwiazda polskiego rapu MJ Deli z hitem Deli Supreme. Na miejscu drugim umieściliście szwedzką ekipę, czyli Swedish House Mafia i Lickly w numerze Happiness is so sad, a podium zamykają Kuba i Kuba z hitem Chłopaki. Gorąca 20 startuje jutro o godzinie 17. To wy tę listę układacie, a więc wpadajcie na sk.pl i głosujcie na wasze ulubione hiciory.
11: Impreska.
10: A tymczasem minuta po godzinie 20 to jest naprawdę świetna informacja, bo to oznacza, że już mniej niż 4 godziny do piątku nam zostały. To już jest ostatnia prosta, nawet nie prosta, to już jest autostrada w kierunku weekendu. I mam gościa, który zrobi teraz weekendową atmosferę. To Oskar Cyms, a ja się nazywam Łukasz Zduńczyk i się wam polecam na wieczór.

0: Kasza i jej TikTok na antenie Radia SK. No, SK ma dla was trochę lepszy algorytm niż jakiś tam TikTok, bo my wam zawsze podrzucamy najlepsze nowości.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Z nami wiecie, co będzie na czasie w najbliższych tygodniach i teraz odkrywamy dla was nowy rapowy hit. To może być na szczycie list hitów w najbliższym czasie. Nowość od rapera O Co Chodzi, który nagrał numer Nienawidzę Warszawy, czyli powiedz, że jesteś kibicem Lecha Poznań, nie mówiąc, że jesteś kibicem Lecha Poznań.

0: numer idealny na wieczorne rozluźnienie. Neptunika w Radio SK. Tak wam gramy, to są właśnie wieczorne hity na czasie. No i słuchajcie, w dzisiejszych czasach to nawet zabawkom nie można ufać, słuchajcie. Właśnie czytam na SK.pl, że na rynku są już tak inteligentne zabawki, które mają wbudowane AI, które, uwaga, potrafią zapisywać i podsłuchiwać prywatne rozmowy i to wszystko przesyłać, te dane nasze, nasze rozmowy, na jakieś tam serwery. No z jednej strony to jest przerażające, ale z drugiej, przecież w Chinach i tak nie rozumieją po polsku.
1: Żeby móc powiedzieć klasyczne, będę grał w grę. Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w ESE po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 11 tysięcy. Zgłoś się na SK.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu SK. Sądy i Kościela.
2: Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl.
3: Autopromocja.
4: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy Oponeo.pl. Wejdź na Oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
5: A cappuccino też za piątkę?
6: Też.
5: A flat white?
6: Też.
5: A...
6: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
7: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór swoich ulubionych piw w supercenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Miksuj dowolnie. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Poznań Game Arena. Wejdź do gry. Gracz 2 dołączył. Gracz 3 dołączył. Dołączyło dziesiątki tysięcy graczy.
10: Zagraj w gry, zanim trafią do sklepów. Zobacz ekscytujące finały sportowe na żywo. Zrób zdjęcie z ulubionym cosplayerem.
11: Osiągnięcie jubileuszowe. Byłem na 20. edycji. Do zdobycia tylko raz.
10: Poznań Game Arena. 23 do 25 października. MTP Poznań. Bilety na tobilet.pl.
12: Poleca Radio SK.
13: I po reklamie.
14: SK.

I to się nazywa wieczorne rozluźnienie. Z hitami na czasy się. Za 19 minut będzie godzina 21. Z Eską można się już przygotować psychicznie na piątek. My już jesteśmy rozluźnieni. Kuba i Kuba za nami. Ja robię taki dobry wstęp do złej informacji. Niestety, słuchajcie, skończył się mecz Lech Poznań kontra Bayer Leverkusen. Ekipa z Poznania przegrała w Lidze Europy z Bayerem 0-4. Ale słuchajcie, nie ma wstydu, bo przegraliśmy z pierwszą drużyną w tabeli. Lech aktualnie jest na ostatnim, 36. miejscu. To może ja coś na poprawę humoru zagram dla fanów z Poznania. Riviera już teraz w Esce.

Temper City w Radiu SK. Jeżeli lubicie nowości, wybraliście bardzo dobre radio. Właśnie tej nocy, z czwartku na piątek, artyści najczęściej wydają nowe numery i dlatego już po 23 na antenie Eski Mati Fuczyło będzie miał dla Was specjalny program z nowościami. Jeżeli jakiś artysta, którego lubicie, wyda nowy numer, no to macie pewność, że Eska ten kawałek od razu zagra, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce.

0: autopromocja.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamej Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
6: Psst, cześć, tu Influencer, ten od Sen.
7: Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
8: Sebastian Della, Sonia Mietelica, Andrzej Grabowski, Ireneusz Czop i Maurycy Popiel w nowym serialu medycznym SOR. Tu każda sekunda ma znaczenie. Napięcie, adrenalina, wyścig z czasem i uczucie, które dostaje drugą szansę. Oglądaj nowy serial SOR we wtorek o 22.20 w TVP2 i TVP VOD.
9: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór swoich ulubionych piw w supercenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Miksuj dowolnie. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: To będzie ostatnia reklama.
10: Poznań Game Arena. Wejdź do gry. Gracz 2 dołączył. Gracz 3 dołączył. Dołączyło dziesiątki tysięcy graczy.
11: Zagraj w gry, zanim trafią do sklepów. Zobacz ekscytujące finały sportowe na żywo. Zrób zdjęcie z ulubionym cosplayerem.
12: Osiągnięcie jubileuszowe. Byłem na 20. edycji. Do zdobycia tylko raz.
11: Poznań Game Arena. 23 do 25 października. MTP Poznań. Bilety na tobilet.pl.
13: Poleca Radio SK.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest właściciel zakładu optycznego Antczak.
16: Toruń na czasie.
17: Marta Łezerska w piątek i sobotę. 12. edycja ogólnopolskiej Nocy Bibliotek. Oczywiście również ta odsłona toruńska przed nami. Wszystko pod hasłem Biblioteka się sprawdza. W Toruniu wydarzenia m.in. na Poznańskiej w filii Domu Mus. Tam biblioteczny escape room zatytułowany Tajemnica zaginionej książki. To w piątek od 17.30, a w sobotę od 11.30 międzypokoleniowa gra miejska na Rynku Staromiejskim.
15: Sponsorem programu jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Toruń, Królowej Jadwigi 20.

0: Music News. Kilka nowości, kilka zaskoczeń i hit, który podbija wasze serca. O tym więcej dziś w magazynie muzycznym. Kasia Węsierska, zapraszam.
1: SK Music News.
0: Przepiękny numer, to od razu chciałam wam powiedzieć.
2: O,
0: Margaret,
3: dobry
0: Dawid Kwiatkowski. Później ci opowiem, ale mam nadzieję, że opowiecie mi nieco więcej teraz. Czy to jest kawałek, który naprawdę zaczął się od wiadomości wysłanej przez kogoś do kogoś, żebyście nagrali wspólny kawałek?
4: Tak, tylko że tych wiadomości było całe mnóstwo, w sensie, bo my ten duet staramy się zrobić od jakiegoś czasu długiego już.
3: Od kilku lat.
4: Od kilku lat, tak. Po prostu.
0: I co stało dotychczas na przeszkodzie?
3: To nie były przeszkody, ale po prostu nie czucie tego w 100% takim, w sensie nigdy sobie nie powiedzieliśmy, że nie czujemy tego w 100%, tylko no z żadnej strony nie było takiego też, takiej podjarki, tak mówiąc, jak było przy tym numerze.
4: Tak.
3: Że więc po prostu gdzieś to się rozchodziło naturalnie po kościach, ale też po prostu takie zawodowe sprawy, jak tu ja coś wydawałem, tu Gosia była w trakcie swojego projektu, no i dobrze, że tak się stało teraz.
4: I nadszedł ten dzień. Ale tak, to prawda, też mi się wydaje, że tak po prostu musiało być, bo ten utwór po prostu jest też wyjątkowy i chyba dlatego tak po prostu to musiało być wyczekane zresztą.
3: Takie wyczekane dziecko nasze.
4: Wyczekane dziecko, ale też tak jak patrzę po reakcjach naszych słuchaczy, no to to, że to jest wyczekane, to nabiera jeszcze większej wagi.
3: Mhm.
0: Tam jest piękne zdanie otwierające, takie poetyckie, a propos zakończonej miłości. To jest cudowne, w ogóle myślę, że parę osób to podkradnie gdzieś do siebie i będzie cytowało bardzo mocno.
3: Myślę, że to jest taki wers, z którym można wiele w ogóle zrobić. Czy mówię, nie wiem, o wizualizacjach potem już na koncert, czy po prostu jakaś zapowiedź czegoś.
4: Tak, no ale powiedzmy, no kto powiedział pierwszy, kochał w czasie przeszłym? No Dawid! Dawid powiedział pierwszy, ale ja też jak już ta piosenka wylądowała na moim biurku, na moim SMS-ie, to też nie wyobrażałam sobie zaczynać tej historii, w sensie swojej zwrotki, od innego zdania niż właśnie to.
3: Ja tylko, się wtedy ucieszyłem bardzo. Ja ci nie chciałem nic narzucać, tylko Gosia przesłała
0: swoją
3: zwrotkę i usłyszałem, że zaczęła od tego samego. To mówię, Boże, tak, to nie chciałem tego mówić, ale to było moje marzenie, żebyśmy zaczynali swoje zwrotki właśnie od tego zdania.
4: Tak, ale że jednak w tych dwóch zwrotkach zaczynamy tym samym zdaniem, ale każdy ma inną perspektywę i tak pewnie, pewnie tak jest po prostu w życiu, nie, że te nasze relacje, związki, każdy w nich ma swoją rację i każdego racja jest dla niego jest najważniejsza i ten moment, czy się spotkamy w takim razie pośrodku, czy nie.
0: A myśleliście też o tym, że gdybyście nagrali ten kawałek, załóżmy, kilka lat temu, to on by tak nie wybrzmiewał, bo też wasze doświadczenia nie były jeszcze aż tak zbudowane, żeby móc opowiadać o tym w taki sposób, w jakim opowiedzieliście w kawałku, opowiem ci później.
3: Później ci opowiem, tak. Ja myślę, że zdecydowanie. W sensie, że to jest najwłaściwszy czas. Nie mogło się to stać, w sensie mogło, ale moim zdaniem to by tak nie wybrzmiało. Nie byłoby tego szaleństwa, które dzieje się dziś i pomiędzy to właśnie wywiadami sprawdzam sobie to, co się dzieje. Ja myślę, że to by nie było tak duże, bo no przez te lata my też trochę przeżyliśmy w swoich życiach prywatnych i to nie jest tylko chyba odśpiewywane po prostu z ładnym tekstem, no tylko każdy jak pisał to, no to wiedział, o czym pisze, nie?
0: Sięgał gdzieś do jakiejś szuflady.
3: No sięgał tam do tych szuflad, zakamarków czornych jak węgiel. Czasami niestety.
4: Pozdrawiamy tak. Roxy Węgiel.
3: A tak, tak, pozdrawiamy.
0: A gdybyście tak dzisiaj mieli powiedzieć, czym dla was jest miłość?
3: Dla mnie bezpieczeństwem, że po tym całym szaleństwie, które się dzieje z racji wykonywanego zawodu naszego, po tym wrzasku, po tych światłach, prosto w oczy, po takim harmidrze, to...
4: I pięknym chaosie, bo jest to chaos, ale przepiękny, który też kochamy, natomiast ta miłość... Ja się podpisuję pod tym, co powiedział Dawid, bo to jest o bezpieczeństwie, to jest jakiś taki powrót do domu, to jest o wytchnieniu, o tym, że nic nie muszę, a czuję się fajnie,
3: tak,
4: czuję się dobrze.
3: Ale wciąż czuję się fajnie, że powrót do domu, a to niekoniecznie musi być dom, w sensie to miejsce, nie? tylko ta osoba, gdziekolwiek. Ale dom, no to dla mnie to jest bezpieczeństwo po prostu.
0: To też jest ciekawe, że to się zmienia na przestrzeni lat, bo pewnie jak mieliśmy lat 19, to szukaliśmy w związkach szaleństwa. I wiecie, ciągłych motylków, adrenaliny, dopaminy i tak dalej. A potem po latach człowiek sobie zdaje sprawę, że to nie o to w tym chodzi. Tak. Że to trochę może być fajne przez pierwszy miesiąc, a potem jednak wracasz do miejsca, które właśnie ma być bezpieczne i może dawać ci nawet, w cudzysłowie, rutynę. Mm-hmm. Ale taką, która daje ci spokój.
4: Tak, mm-hmm. Tak.
3: Tak, tak, tak. No, trzeba znaleźć dobry środek, no bo i w jedną, i w drugą stronę, wiesz, to szaleństwo później też się przydaje, nie? I fajnie jak jest. Jest ta rutyna, to jest w ogóle coś wspaniałego. No zresztą my w ogóle...
4: Zabawne,
3: że o tym mówisz.
4: No, bo my wracaliśmy ostatnio z koncertów i na smsach. No i co? Teraz wrócić do tego domu?
3: Nie idę,
4: tak mówię tylko. Ale że faktycznie też dla nas artystów to jest wyzwanie, jak się w tym życiu połapać z jednej strony tak szalonym i tak pięknym i po prostu przynoszącym nam tak, tak mocne emocje.
3: A za chwilę
4: zjazd.
0: Powrót do rzeczywistości.
3: I to za chwilę, w sensie za 2 godziny. Już jesteś w domu, nie ma tych ludzi, ty wszystko to zmywasz, ściągasz, już nie jesteś na świeczniku, podoba ci się to wtedy, teraz za chwilę już tego nie ma. No i
4: jest taki rodzaj trochę tęsknoty za tym, z drugiej strony trochę wytchnienia, bo właśnie, czuję się bezpiecznie, jest dobrze, więc jest ta rozkmina w nas na maksa.
3: No my po prostu, dwa dni temu o tym pisaliśmy przed snem, bo wróciliśmy z koncertów, Gosia i Lomasz, ona tam 2 godziny, ja mówię, ja godzinę, no i właśnie o tym rozmawialiśmy, że no ja już w domu, no i tak nie wiem, co dalej, nie? No bo dopiero, no więc to jest ciężki temat.
0: A znaleźliście swoje rytuały, takie przejścia między właśnie tym światem? Jestem artystą, występuję na scenie, mam mnóstwo fanów versus wracam do domu, w którym jestem sobą.
3: Ja mam taki podstawowy, który robię od razu, czyli się rozpakowuję. To mnie reguluje. W sensie, to jest ten moment, kiedy ja otwieram walizkę, dobra, to do prania, tego nie użyłem, odkładam. I podczas tej czynności... I to jest takie przejście.
0: Wracasz.
3: To jest takie przejście. Zamykam walizkę, odkładam na miejsce i zawsze robię to od razu, jak wrócę. Nie zostawiam tego na rano. Zawsze to robię od razu, jak wrócę.
4: Oh, wow.
3: No.
4: Nigdy tego nie robię od razu.
3: Regulacja. Nie.
4: Kurde.
3: Wracam o trzeciej, ja to zrobię o trzeciej.
4: Naprawdę?
3: Spróbuj, bo to jest takie... Dobra,
4: tak, bo faktycznie, bo tego drugiego dnia nadal nie wiadomo, gdzie jesteś. Czy jesteś w domu, czy jesteś trochę w koncercie.
3: Bo jednak stoi ta walizka, nie?
4: Tak,
3: stoją
4: te
3: stylizacje.
4: Tak, no. Mhm. Dobra, spróbuję napisać.
3: A ty masz jakiś taki?
0: Suszarkę.
4: Dziękuję.
3: No już wiem, cała Polska sobie.
4: No tak, po prostu ja włączam suszarkę i jestem przysłowiowo w bezpiecznym miejscu, bo ten dźwięk po prostu mnie uspokaja. I ciepło jest takie przyjemne, więc dla mnie to jest suszarka.
0: Jeśli działa, to nic, tylko praktykować, byleby szybciej wrócić. Słuchajcie, w związku z tym, że napisaliście kawałek o miłości, o trudnym związku, to mam dla was szybki test red flag, green flag, dobra?
3: Dobra.
0: Zobaczymy, czy się zgodzicie.
3: Jestem dobry.
0: Codziennie piszę dzień dobry i dobranoc.
3: Green.
0: Gosia się skrzywiła, nie wiem,
4: ja
0: czy widziałeś.
4: Bo ja nie odpisuję, ja tak nie piszę często.
0: Ale to nie ty, to ten, kto
3: ale
0: napisać.
3: To miłość twoja, nie?
4: Ojejku, tak często pisze do mnie...
3: No to widzisz, ale to fajne, różniły się. No ja bym właśnie wtedy ej. Proszę mi tu pisać dobranoc.
4: A ja daj ta spokój.
3: A, zgadamy jutro.
4: Znaczy nie, no bo 2 razy dziennie aż?
3: No dzień dobry i dobranoc.
0: Są ludzie, którzy są na SMS-ach przez cały dzień na przykład i sobie tam update'ują, co się u nich dzieje.
3: Tak.
4: No dobra, ja po prostu jestem słaba.
3: Tak. W komunikację,
4: to prawda.
0: Unika trudnych rozmów i liczy, że problem sam zniknie.
4: No to masakra.
3: Tak.
0: Się przy niej zgadacie. Czyta wiadomości, ale nie odpisuje przez dłuższy czas. Patrzę tu głównie na Gosię, bo to może być
3: chyba
0: o tobie.
3: Gosia.
4: To jestem po prostu ja i to jest po prostu też mój związek. I my też mamy na przykład tak, jak ja wjeżdżam na koncerty, to ja po prostu potrafię się 3 dni nie odzywać do Piotrka.
0: No ale Piotrek sobie sprawdzi w mediach społecznościowych, co
4: tak,
0: u ciebie.
4: Tak, ale on w ogóle też nie pisze, bo on wie, że jestem zajęta i on wie, że jak ja będę miała czas, to ja zadzwonię.
3: Okej.
4: Okay. Więc tak mamy.
3: Jakie było pytanie?
0: Czyta wiadomości, ale nie odpisuje przez dłuższy czas.
3: Nie, jest okej. Okay. To nie dałbym jako red flag. No każdy ma swoje.
0: Chcę znać hasło do twojego telefonu.
3: Na luzie.
4: Można też.
3: Trzeba robić czasami zdjęcia, coś tam pogrzebać, w sensie takim coś nam znaleźć. Nie, nie, spokojnie.
0: Nie jest zazdrosny, zazdrosna praktycznie o nic.
3: Mnie nie jara w ogóle zazdrość. W sensie nie potrzebuję, żeby ktoś był o mnie zazdrosny. A wiem, że niektóre osoby tak sprawdzają specjalnie, mówią,
0: testują jakieś, troszeczkę.
3: Testują, czytam. Ej, nie zareagowałeś. No bo nie, no bo jak kocham i czuję się kochany, nie potrzebuję takich tutaj drive'ów, no.
4: Tak, ja też nie.
0: To chyba znowu jest o tym bezpieczeństwie.
3: No właśnie, no i pewności.
0: I też doświadczenia powiem, że chyba dobry związek się charakteryzuje tym, że tej zazdrości tak nie ma i jej nie potrzeba, nie? Że masz jakąś pewność w sobie i to ci daje to poczucie.
3: Tak.
0: Takie. Uf. I nie podoba mu, jej się numer, później ci opowiem.
3: No luz, no.
4: Co? No luz, no luz, no luz, no luz. Jaki luz?
3: Że red flag taki.
4: No kurde, no to nie... Nie, u mnie trzeba udawać.
3: No a co
4: udawać.
3: Powiedział Piotrek?
4: Nie, Piotrek kocha ten numer.
3: A, no, no.
4: Czyli nie wiadomo. Nie. On, znaczy, jak mu się coś nie podoba, to widać po jego twarzy, ale nie wypowiada tego.
3: Okej.
4: Ale to działa w dwie strony. Ja na przykład też wtedy nic nie mówię.
3: Jak on ci puszcza swoje.
4: Tak, mówię, o, fajnie. No, fajny dzień spędziłeś w studio.
0: Przekonująco zabrzmiało.
3: Tak, nie no. Chciałem powiedzieć, że...
4: Ja obrażona. Ja,
3: tak?
4: Tak, ja obrażona.
3: Dobra, to ja też obrażona. No. Nie ma takiej opcji.
0: No to liczyłam właśnie. Że
4: nie ma takiej opcji,
3: Mondo. Nie ma takiej opcji.
0: I jednorazowy strzał, czy wrócicie jeszcze do wspólnego numeru?
3: Dzisiaj już padło to pytanie i to mnie zaciekawiło. Ja myślę, że jesteśmy na szczęście na tyle młodzi. Dzisiaj sprawdziliśmy swój wiek. Bo ani ja, ani Gosia nie mieliśmy pojęcia, ile dokładnie mamy lat.
0: Znaczy, ty pewnie wiedziałeś, ile ty i Gosia, też ile ona, ale
3: tak,
0: rozumiem,
3: ale
0: że nawzajem.
3: Tak, tak, tak. I ja myślę, że mamy tyle czasu, że to się stanie.
4: No. Tak, ja też tak uważam, że jeszcze trochę tutaj pobędziemy i... A też jest tak, że jak współpraca jest fajna, w sensie muzycznie, ale osobowościowo...
3: Też, ale też ten cały proces, jak jest przyjemny, to chce się
4: to
3: ponownie,
4: chce,
3: nie?
4: Się chce,
3: no
4: tak.
3: Bo są takie współprace, że
0: odchodzić,
3: dobra, fajnie,
0: dziękuję.
3: Że jest efekt, dziękuję, never again.
4: Tak.
3: No a my tutaj, poza tym, że no,
4: my
3: ciężko pracowaliśmy,
4: się sobie po prostu zbieramy, wiesz, no...
3: Ale mamy świetne wspomnienia i teledysk nawet te wiadomości i teraz nasz kontakt, który się stał bardzo, bardzo fajny, silny, częsty. Okazało się, że no, mamy mnóstwo wspólnych tematów, o których gdzieś tam wcześniej po prostu no, nie mówiliśmy sobie z racji, no nie byliśmy tak blisko też. Ale z drugiej strony znamy się od lat i jak stanęliśmy, pamiętam, na teledysku obok siebie i byliśmy dość blisko siebie i tak wtedy powiedziałem na głos, wyobraź sobie, że się nie znamy i mamy to kręcić. W sensie, że nie byłoby takiej opcji, bo każdy ma gdzieś tam swoją taką sferę, której raczej się nie przekracza z osobami, których się nie zna. Więc tak piękna była ta współpraca i jest i to będzie trwać. Przecież to się zaczęło dopiero dziś. To chyba daje nam znak, że... I takie chęci,
4: zielone,
3: nie?
4: Światło,
3: że
4: no.
3: Zielone światło. Po prostu otwarte furtka na przyszłość. I czekam na SMS-kach. Kwiat, a to?
4: Czekam na
0: A to teraz ty musisz, Gosia, napisać.
3: No.
4: Tak, tak. Ja tutaj mam całą skrzyneczkę piosenek już. W kolejce czeka.
3: No.
0: My też czekamy. Tak. Bardzo wam dziękuję.
3: Dziękujemy.
0: Myślę, że słuchacze też są szczęśliwi, że to od was dostali.
3: We hope so. Mamy nadzieję.
0: Margaret, Dawid Kwiatkowski. Dziękujemy, do usłyszenia.
3: Do usłyszenia. SK Music
0: News. Roxy Węgiel wydała też nowy numer i podobno to ma być hymn wszystkich, którzy kochają jesień, dlatego że ten numer nazywa się Jesień trwa bez końca. Roxy promuje ten kawałek będąc za granicą, dlatego że przebywa w Nowym Jorku, gdzie podobno tworzy też nowe numery ze znanymi producentami właśnie ze Stanów Zjednoczonych i to jest efekt właśnie takiej współpracy. Można znaleźć też już teledysk do tego kawałka, który powstał nie w Polsce, ale na plaży nad oceanem. Taylor Swift też zaskoczyła fanów, dlatego że trochę niespodziewanie nad ranem wydała kolejny kawałek, który ma być kontynuacją albumu The Life of a Showgirl, z którego znacie takie kawałki jak Opalite czy The Fate of Ophelia, które graliśmy wam oczywiście w Radiu SK. Ten kawałek, który już się okazał, to Patient Zero i mogliście go już oczywiście usłyszeć w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w SC, więc i takie numery gramy wam tak szybko, jak się da. Więcej o Taylor Swift piszemy wam oczywiście na sk.pl. Więcej też takich hitów, które zagraliśmy wam premierowo, też znajdziecie właśnie na naszej stronie. Wpadajcie też tam do zakładki podcasty, żeby odsłuchać rozmów z artystami, ale także możecie zagłosować na sk.pl na wasze ulubione numery, które potem trafią do gorącej dwudziestki albo do rap dwudziestki, czyli do jednej z naszych dwóch list hitów, które tworzymy właśnie razem z wami.
2: Toruń News.
5: Renata Grudzińska. Ulica Kościuszki w Toruniu zostanie ponownie zamknięta na weekend. Chodzi o najbliższą sobotę i niedzielę i jezdnię północną. W tym czasie pojawi się tam nowy asfalt. O szczegółach prac mówi Jarosław Więckowski z MZK w Toruniu.
6: Czeka nas jeszcze jeden weekend. Rzeczywiście na sobotę przygotowujemy kolejne położenie masy ścieralnej na teraz już na jezdni północnej, czyli od ulicy Grudziąckiej do Brachta. No i mamy nadzieję, że też uda się to zrobić sprawnie. Pogoda nie przeszkodzi. Na razie prognozy są takie, żeby w sobotę i w niedzielę no, była możliwość położenia tej masy. Całkowicie będzie zamknięty dla ruchu kołowego, niestety do momentu, kiedy ta masa będzie położona, no i tak minimum 12 godzin. Jeśli scenariusz udałby się taki jak tydzień temu, no to rzeczywiście w niedzielę otworzymy ruch, ale no, trzeba zobaczyć, jak będzie sytuacja wyglądała.
5: Od ponad roku trwają już prace na ulicy Kościuszki w Toruniu. Remont rozpoczął się tam od torów tramwajowych, które wymagały wymiany. Obecnie trwają już ostatnie prace związane z przystankami. Kontynuuje Jarosław Więckowski z MZK w Toruniu.
6: Wiaty będą w tej chwili urządzane i wygrodzenia, także tutaj no niestety wykonawca troszeczkę porobił błędów. Musieliśmy no pozmieniać trochę technologię, tak żeby doprowadzić do zgodności z projektem. I te wygrodzenia do końca miesiąca też powinny być zrobione i całość prac zakończona. Znaczy koszt całości zadania na ulicy Kościuszki to jest 11,5 miliona złotych mniej więcej. No doszła kwota około miliona złotych na właśnie drogi, doprowadzenie do takiego stanu rzeczywiście po remoncie. Natomiast zakres to było 650 metrów toru podwójnego, czyli prawie 1300 metrów toru pojedynczego. Wymiana praktycznie torowiska na nowo, bo taka jest zasada tej modernizacji, że wszystko jest likwidowane i jest budowa nowego torowiska już w nowej technologii bezpodsypkowej z nawierzchnią tutaj rozchodnikową w większości przypadków. Natomiast oczywiście usunięcie wszystkich kolizji, czyli tam, gdzie trzeba było naprawić wodę czy przełożyć ciepłociąg, no to wszystko zostało w tym czasie też zrobione. Będzie ciszej, no bo nie będzie dziur, czy nie będzie hałasu, szczególnie samochodów, jeśli chodzi o jezdnię. Natomiast nawierzchnia torowa też powinno być ciszej, trzeba chwilkę jeszcze poczekać, jak będzie już urządzone tereny zielone. To rzeczywiście jak tramwaj nie jest tak zwany podkuty, czyli wszystkie wózki są w odpowiednim sprawności, to wówczas jest cicho. Ten nie słychać, że jedzie cichutko sobie tramwaj. Natomiast no, przed nami zakup tokarki podtorowej. Jeszcze niestety do nowej zajezdni, w związku z tym około 3 lat. I wtedy rzeczywiście ten problem będzie dużo bardziej zniwelowany. Natomiast na ten moment musimy zdemontować koła, przetoczyć je, zamontować. Także trwa to dłużej, ale też te prace są planowane.
5: Komunikacja miejska w Toruniu również skorzysta z objazdów. Dodatkowo w czasie zamknięcia północnej jezdni ulicy Kościuszki nie będzie możliwy dojazd do posesji oraz na okoliczne parkingi. Dlatego mieszkańcy proszeni są o wcześniejsze przeparkowanie samochodów na sąsiednie ulice.
2: SK Toruń.
5: Toruńskie Lewobrzeże na celowniku Urzędu Miasta. Wczoraj po południu prezydent Torunia Paweł Gulewski dyskutował z mieszkańcami podczas spotkania dotyczącego układu drogowego właśnie na Lewobrzeżu. Wszystko odbyło się w szkole podstawowej numer 12 przy ulicy Strzałowej. Na spotkaniu pojawiła się również nasza reporterka Maria Nowak, która pytała mieszkańców, jakie tematy najbardziej ich interesują. O co chcą zapytać prezydenta i jak mieszka się na Lewobrzeżu.
7: Jeśli właśnie chodzi tutaj o układ drogowy na Lewobrzeżu, chciałby pan, żeby jakieś konkretne na przykład drogi wzięte były pod uwagę, bo to będzie omawiane
8: dzisiaj. Mam tu uwagę, żeby na mojej ulicy, w której mieszkam, ulica Kościelna, postawiono progi zwalniające. I to chciałbym nawet dzisiaj powołać, żeby to o tym przypomnieć, żeby zrobić to, ponieważ no są szaleńczy. Ta ulica jest miejscem spacerów matek z dziećmi. To dużo jest teraz. Też kursują takie autobusy, autobusiki z niemowlakami, to jest publicznego żłobka, ale też jest trasa migracji wiewiórek. To jest para wiewiórek, który krąży, to wszyscy ich znają i te wiewiórki krążą. Nie chciałbym, żeby te wiewiórki spotkały mi się coś przykrego.
9: Przychodzę jako prowadzący stronę facebookową Wydma Rudacka, gdzie poruszamy dużo tematów związanych z infrastrukturą drogową tutaj na Lewobrzeżu. Główne pytania to przyszłość mostu śródmiejskiego, czy faktycznie, biorąc pod uwagę decyzję w sprawie budowy mostu zachodniego, czy most śródmiejski w ogóle jeszcze ma sens, biorąc pod uwagę wszelkie przeciwności, które wiążą się z budową tego mostu tutaj właśnie przez Wydmę Rudacką, a także przez Park Glacia. Chcemy jako mieszkańcy tutaj usłyszeć też, jak zmieni się koncepcja przebudowy ulicy Łódzkiej, która wzbudziła sporo kontrowersji rok temu. I chcielibyśmy też poznać plany rozbudowy ulicy Zimowej, bo ta koncepcja, która poszła do projektowania, szła od kropki do kropki po drzewach. Także mamy nadzieję, że uda się ominąć te drzewa i je zostawić. Natomiast pytanie jeszcze, jak miasto, jaką ma strategię na komunikację tutaj, na Lewobrzeżu? Czy przeprowadzone zostały badania w ogóle przepływów pojazdów? Jakie rozwiązania mogą być tutaj pomocne?
10: Mieszkamy prawie 30 lat na Lewobrzeżu, na ulicy Dwernickiego. Właśnie dziś chcemy zapytać o drogę, bo zauważyliśmy,

0: 2020 bodajże, gdzie ta droga miałaby służyć jako jakiś tranzyt tutaj, w cudzysłowie oczywiście, jeśli chodzi o tą część miasta, również z ruchem autobusowym, mówimy tutaj o komunikacji miejskiej. No i ja jako mieszkaniec i no w zasadzie wszyscy mieszkańcy, którzy mają tam domy i działki przy tej drodze, no jednogłośnie są jakby przeciwni takiemu projektowi. Bardziej jesteśmy za projektem takim jako to droga o charakterze osiedlowym, która by mogła się tam wkomponować w tą zabudowę, która jest teraz, której nie było 15-20 lat temu, gdzie były te projekty stare robione, tak jak został zrobiony ten, według mnie, stary projekt ronda, który, no, gigantomania, która została zrobiona z tym rondem, no to w ogóle według mnie za duże, no i teraz pytanie, czemu to rondo ma służyć, nie? Skoro jest takie duże, no to są obawy tutaj, że na Grota Roweckiego być może są jakieś plany puszczenia tutaj większego ruchu od ulicy Łódzkiej w kierunku nawet mostu Zawadzkiej, więc no tym głównie ja jestem zainteresowany i tutaj sąsiad również, więc z tego powodu głównie jesteśmy.
1: Przede wszystkim interesuje mnie temat ulicy Grota Roweckiego, z tego względu, że mieszkam tam na ulicy znajdującej się tuż obok, na Bora Komorowskiego, więc jeśli to by miała być duża droga albo wąska, no to będzie miało bezpośrednio wpływ na moje mieszkanie, na mój komfort mieszkania.
2: Chodniki dziurawe, wszędzie jakieś łaty, w ogóle ścieżek nie ma, nic nie jest połączone, tragedia. Łódzka oczywiście, tam jest łata na łacie, jeszcze kamienie wysypane po nowym, tam jest taki pasaż handlowy na Łódzkiej, także jest wspaniale.
3: Posłuchać, jakie rozwiązania proponuje miasto. Mieszkam tutaj od 6 lat na Lewobrzeżu, na Sosnowym Lesie. No jestem ciekawy, jak to będzie okolica się rozwijała, Lewobrzeża, tak? Pod kątem dróg, rozwiązań, połączeniem z drogą krajową, co temat mostu, jak to będzie wyglądało, jakie rozwiązania miasto proponuje dla rowerzystów na Lewobrzeżu, no bo cały czas temat unikany, tak jakby ci pomijany, powiem tak, nie, że drogi, sklepy, powstaje dużo osiedli, robi się tłoczno, a no, samochodów coraz mniej możemy też używać, żeby dostać się na prawą część Torunia. No i pytanie, jak to też będzie poukładane.
4: Chciałbym, żeby rondo, które powstało, miało nazwę Toruński Pułk Strzelców. Krzysztof Świechowicz z Torunia, jestem w Związku Piłsudczyków w Sejnach. A powiem dlaczego. W 19 roku grupa młodych ludzi, 20-paroletnich, w tym jest i mój dziadek, przedarli się do Inowrocławia, uciekali przed wojskiem albo z wojska i tam utworzyli pułk, to było 63 osoby, utworzyli pułk, który sami nazwali Pierwsza Kompania Zachodniopruska. I stoczyli pierwszy bój. Włączyli się oddziały powstańcze wielkopolskie, ale to było krótko, bo za chwilę dowództwo w Poznaniu podjęło decyzję o powołaniu Toruńskiego Pułku Strzelców. Ludzi było tak dużo, że zaczęto tworzyć pierwszy batalion, drugi batalion i etc. A jeszcze dopowiem, że w międzyczasie ksiądz dosyć znany, Felix Bolt i Jan Bolt, jego brat, który był przedsiębiorcą w Poznaniu, sfinansowali sztandar. I ten sztandar w tej chwili jest w renowacji w Muzeum Artylerii w Toruniu. I ci młodzi ludzie, ten cały pułk, to już znają już Toruńczycy, 18 stycznia 20 roku wkroczył do Torunia, przegonił Niemców. I ten pułk później długo nie był w Toruniu. 20 czy 21 na czele, który zarządził Haller, poszło na Kaszuby i zaczęto ustawiać polskie granice. Między innymi był wtedy zaślubiny, to wszyscy też o tym słyszeli. Ale w międzyczasie został ten pułk, Toruński Pułk Strzelców, przemianowany na 63 Pułk Piechoty, który wszyscy Toruńczycy znają jako Dzieci Torunia. I ta nazwa długo kultywowana była. W Toruniu o tym się mówiono. Nie 63, Dzieci Torunia. Także to jest taka historia, która uważam, że powinna być upamiętniona i dlatego chciałbym, żeby to rondo miało tą nazwę.
5: Jeszcze powiedzmy, o którym rondzie konkretnie mówimy, tak żeby ci, co nie są z Lewobrzeża, też zlokalizowali.
4: To jest to rondo, które w tej chwili jest zbudowane, zbieg ulic Strzałowej, Okulnej.
5: A dobrze się panu mieszka tutaj na Lewobrzeżu?
1: Oj tak, bardzo dobrze. Przede wszystkim jeśli chodzi o stawki i rudak, przede wszystkim stawki, to one się naprawdę mocno rozwinęły. Pojawiło się sporo różnych sklepów, klub fitness, punkty usługowe, więcej aptek, o co się dopominali mieszkańcy. Naprawdę mam wrażenie, że w ciągu ostatnich 4-5 lat się mocno tu rozwinęło i stało się naprawdę przyjemnie.
5: Czyli poleca pan?
1: Jeśli chodzi o Lewobrzeże, to tak.
6: Spotkanie podsumował dla nas prezydent Paweł Gulewski.
7: Bardzo dobre spotkanie, merytoryczne. Cała aula WSP nr 12 była zajęta przez mieszkanki, mieszkańców Lewobrzeża. To tylko pokazuje jedno. Bardzo duży poziom zaangażowania obywatelskiego tych ludzi. Duża odpowiedzialność ze strony i byłej Rady Okręgu, ale społeczności, która jest wokół SP nr 12. Nie? To warto podkreślić. Myśmy przyszli przygotowani w zasadzie na każdym poziomie rozmowy o drogach, bo ten tytuł i temat spotkania

0: Był jeden, czyli rozwój sieci dróg, infrastruktury na Lewobrzeżu. Rozmawialiśmy zarówno o tych szkieletowych, priorytetowych inwestycjach drogowych, a tu na pewno ulica Łódzka wybija się na ten top myślenia o ważności, randze dróg, do których musimy w jakiś sposób podejść, mamy koncepcję. I wszyscy mieszkańcy, którzy byli wtedy na sali, ale jak sądzę, jak rozmawiamy również na zewnątrz, poza, wszyscy oczekują, że no, zajmiemy się na poważnie ulicą Łódzką. Mówiliśmy o kolejnym priorytecie, ale to już realizacyjnym, nie projektowym, na rok przyszła, mianowicie 800-metrowy łącznik między węzłem Podgórz na S10, która powstaje teraz, jest realizowana na zamówienie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, a skrzyżowaniem nowym, którego jeszcze teraz nie ma, z ulicą Mandelsa, 400-metrowy łącznik jest po naszej stronie. To jest długa w układzie 2x2, około 20 milionów złotych. Musimy zabezpieczyć tych środków w budżecie realizacyjnym na rok przyszły i zrobimy wszystko, żeby tak było, no bo Meska to jest zakończenie prac inwestycyjnych, początek roku 2028, więc my również musimy być gotowi z tym łącznikiem. Do tego rozmawialiśmy o remontach kapitalnych, tych, które się dzieją w tym momencie. To jest cała ulica Okulna, potężne działanie razem z rondem, ulica Okulna Strzałowa i wylotem na nieistniejącą i na razie pewnie w dłuższym czasie nieistniejącą ulicę Grota Roweckiego. W sumie to działanie skosztorysowane w tym roku na 5 milionów złotych. W przyszłym roku chcielibyśmy się zająć ulicą Podgórską, to jest również remont kapitalny. Mieszkańcy dopytywali i tu też mamy gotową odpowiedź, z którą przyszliśmy wczoraj. Co dalej z ulicą Zimową? Ulica Zimowa to jest coś, o czym musimy myśleć w sensie koncepcyjnym. Myśmy tą koncepcję nieco zmienili, o czym wczoraj mówiliśmy, już nie chcę się w szczegóły zagłębiać, ale też widziałem akceptację dla tej nowego podejścia, odsunięcia powiedzmy ulicy Zimowej w stronie tak zwanego Cegielnika i uniknięcie kolizji z naprawdę bardzo gęstym szpalerem drzew, połączeniem ulicy Zimowej z projektowanym, realizowanym już rondem Strzałowa Okulna. No, rozmawialiśmy również o innych ulicach w kontekście remontu. To jest oczywiście projekt, który był zgłaszany, ale nie uzyskał w poprzednich latach jakichkolwiek znamion realizacji. To jest fragment Dwernickiego, który był zgłaszany przez mieszkańców. Tam jest około 30 adresów. Raczej zrobimy wszystko, żeby Dwernickiego wpisać do PBDL-u. W sensie projektowym na razie, bo ta ulica wymaga podbudowy, wymaga również instalacji odprowadzających deszczówkę, więc to jest przed nami i na pewno spróbujemy wpisać zrobienie tej dokumentacji do PBDL-u na rok 2027. W ten sposób tak to ustaliliśmy. Dużo pytań w kontekście rozwoju dróg i sieci rowerowych, to znaczy dróg rowerowych na Lewobrzeżu. Przejście najbardziej problematycznym jest oczywiście przejście przez linię kolejową i obszar węzła naprawdę kolejowego dworca głównego. Wiecie Państwo, jak to wygląda. My obiecaliśmy, że będziemy rozmawiać z PKP PLK w kontekście uruchomienia tych takich, powiedzmy, pasaży, które są nieczynne teraz pod wiaduktem, tym pierwszym od strony Podgórskiej, od strony Łódzkiej bardziej. Mieszkańcy utwierdzili nas w przekonaniu, że jednak rozwój dróg rowerowej na Lewobrzeżu jest czymś ważnym dla nas, no i dla nich również. Myśmy też rozmawiali o tym, co jest w planach, w tych realizacyjnych w zasadzie, a mianowicie ring rowerowy, który będzie między innymi spięty przez kładkę pieszo-rowerową na moście Ernesta Malinowskiego, na moście kolejowym, a my tutaj musimy zabezpieczyć z kolei dojazd od tego mostu projektowanej i za chwilę, mam nadzieję, realizowanej kładki pieszo-rowerowej. Od mostu po Lewobrzeżu, czyli ulica Dybowska, Kujawska, mamy pierwsze koncepcje i będziemy chcieli również gdzieś w roku 2028 i 2029 ten układ ścieżki rowerowej pomiędzy dwoma mostami na Lewobrzeżu zrealizować. Tych tematów było naprawdę dużo, ale myśmy naprawdę przyszli przygotowani.
1: Wszystkie plany miasta na remonty drogowe na Lewobrzeżu i pełną prezentację ze spotkania możecie znaleźć na stronie konsultacje.torun.pl.
2: SK Toruń News.
1: Renata Grudzińska. Muzeum Ziemiaństwa powstaje na kujawsko-pomorskiej ziemi, konkretnie w Nawrze, małej wsi w powiecie toruńskim w gminie Chełmża. Z Torunia czy Bydgoszczy dojedziecie tam samochodem w pół godziny, rowerem w półtorej. W Nawrze znajduje się zespół pałacowo-parkowy. Sam pałac zaprojektowany przez Hilarego Szpilowskiego został zbudowany w latach 1798-1805 dla Konstantego Kruszyńskiego, a następnie przebudowany na potrzeby rodziny Szczanieckich. Z kolei w czasie II wojny światowej został zdewastowany przez Niemców. Ostatecznie rodzina Szczenickich przekazała go samorządowi województwa. Obecnie pracami nad obiektem zajmuje się Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa. Nasza reporterka Maria Nowak odwiedziła pałac w Nawrze. O trwających pracach i planach dotyczących Muzeum Ziemiaństwa rozmawiała z marszałkiem Piotrem Cełbeckim.
3: Jestem bardzo usatysfakcjonowany, ponieważ prace realizowane są zgodnie z harmonogramem, pomimo wielkiego stopnia skomplikowalności tych prac. Jeśli popatrzymy na wykończenie wnętrz, czyli odtworzenie fresków, to naprawdę benedyktyńska, to mało powiedziane, praca. Właściwie z fragmentów zachowanych fresków, odkrytych pod wieloma warstwami różnych farb i tak dalej, często bardzo niewielkich fragmentów, odtworzona jest właściwie w oryginalnym kształcie historia tego wystroju. Przepiękne rozety, jesteśmy w jadalni, najbardziej reprezentacyjnym chyba miejscu pałacu, gdzie konserwatorzy kropka po kropce odtwarzają freski tak, aby one były wierne i też były w taki sposób odtworzone, aby przemawiały duchem czasów. To znaczy mamy wrażenie, że to jest odnowiona, ale i wielodziesięcioletnia czy setletnia praca i ta iluzja to złe słowo. Ta praca konserwatorów polegająca na tym, że odtwarzamy tak, jakby rzeczywiście ten obiekt miał setkę lat co najmniej, świadczy o kunszcie i profesjonalizmie tych, którzy to wykonują. Więc szacunek i tempo, 80% prac zaawansowanych, ale i jakość. Jakość jest po prostu niesamowita i tutaj chylę czoła wszystkim, którzy te prace wykonują. Co do tych najbardziej widocznych, czyli na zewnątrz park, wszystkie budynki, jest ich tutaj w sumie 5, które jednocześnie są odnawiane, właściwie odbudowywane od zera w niektórych przypadkach, czy wyposażenie, tak jak lodownia, czy oranżeria, nie, inspekty, to się nazywają takie miejsca, dawne szklarnie tak nazywane, przydworskie, nie tylko zresztą, więc no to wszystko przywracamy życiu i historii, więc już wiosną w przyszłym roku, kiedy zostaną te prace ostatecznie zakończone, oddamy do użytkowania. Pałac w Nawrze, rozpocznie się działalność już Muzeum Ziemiaństwa imieniem rodziny Szczenieckich. Te budynki będą przemawiać historią, duchem czasów, ich świetności. No i cóż, no taka refleksja, proszę zwrócić uwagę, że dziś odnawiamy to, co przez głupotę, wojny, różne inne historie zniszczyliśmy jako społeczeństwo, czy nasi wrogowie, okupanci, a dziś próbujemy i mam nadzieję z dobrym efektem odpokutować i oddać ponownie to miejsce współczesnej historii i przyszłości. To jest taka refleksja ogólna. Nasza historia zostawiła bardzo wiele takich miejsc, śladów w regionie. Jeszcze po województwie ostatnio byłem w Lubrańcu. Przepiękny pałac, tym razem rodziny Grodzickich. Tak, jesteśmy zainteresowani również odnową w podobny sposób tego miejsca. Zresztą bardzo bliźniaczego w jego architekturze i sposobie funkcjonowania jak tutaj. I chyba za tamten pałac się zabierzemy. Po prostu musimy to robić. Prace z muzeum są równie zaawansowane, ponieważ oczywiście zbiorów tu nie gromadzimy, ale jak tylko ku temu będą warunki, czyli kiedy zostanie zakończona inwestycja, one tutaj gromadzone systematycznie zostaną przeniesione, więc z dniem otwarcia już zaczniemy mówić o realizacji programu muzealnego. Zresztą nie tylko związanego z eksponatami, artefaktami oryginalnymi lub też podobnymi takimi, które tutaj kiedyś na pewno się znajdowały, ale również edukacją, tą przyrodniczą, rolniczą, edukacją historyczną. Będzie to aktywne muzeum. To nie będzie muzeum, gdzie się będzie przychodziło w kapciach, ale tu będzie tętnić życiem. Na przykład będziemy sobie starali przypomnieć, jak kiedyś bez elektryczności można było przechowywać żywność, a tak było. Całe lato nawet lody potrafiono zrobić, pomimo tego, że nie było prądu i nie było lodówek i zamrażarek. Więc to wszystko jest do opowiedzenia, do odtworzenia i ja myślę, że tu będzie masę ludzi, którzy i nie tylko dzieci, wszyscy chętnie będą tutaj przyjeżdżać.
2: SK Toruń.
1: Jak przekazał naszej reporterce Marek Rubnikowicz, dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Centrum Dziedzictwa, podczas prac nie obyło się bez niespodzianek.
4: Poprzednio widzieliście Państwo stan totalnej ruiny, gdzie to pomieszczenie, w którym się znajdujemy, nie było stropów, bo były zawalone, nie było podłóg, bo były zawalone. Dziś, jak Państwo widzą, nie tylko, że są te wszystkie elementy, ale również udało nam się zachować w całości to, co jest jednym z takich, powiedziałbym, wyznaczników charakterystycznych dla tego miejsca. miejsca, czyli ten przepiękny strop polichromowany, który jak Państwo się bliżej przyjrzą, to zobaczycie, że on jest szplikowany, dlatego że to wszystko wisiało, to poodpadało i dzięki właśnie pracom konserwatorskim udało się to zachować. Takich miejsc w pałacu było wiele. Pałac ma dzisiaj przywróconą formę tą, która była do 1942 roku, kiedy to hitlerowcy przebudowali pałac w całości, tworząc tutaj Mutterheim, czyli miejsce dla matek, które miały przynajmniej dwójkę, trójkę wychowały żołnierzy i w związku z tym te kobiety tu przebywały na wypoczynku i pracowały również. Natomiast totalnie zniszczono układ wewnętrzny. Dzisiaj przywrócony został ten układ do tego historycznego, który jest wyznacznikiem dla tej architektury, dla tego typu miejsca i dlatego również dla szpilowskiego architekta, który to projektował. Mamy wnętrza bardzo bogato polichromowane. Powiem tylko tyle, że tak bogato polichromie, że sami byliśmy zaskoczeni, że się zachowało to aż w takim zakresie i w takim stopniu. Dzisiaj, jak mówiłem, mamy ponad 80% zaawansowania całej inwestycji, gdzie, jak Państwo widzą, wchodzimy już w kładzenie parkietów, gdzie za chwilę będą wchodziły stolarki wewnętrzne, drzwiowe i do tego jeszcze schody drewniane, czyli to wszystko, co wiąże się już z fazą wykończenia całego obiektu. Równolegle prace prowadzone są we wszystkich obiektach, co jest też typowe dla tego miejsca, a de facto tak nietypowe dla różnych miejsc w Polsce, gdzie są prowadzone prace konserwatorskie i równolegle jeszcze robimy też prace konserwatorskie w parku. Park w tej chwili ma przywrócone wszystkie elementy układu historycznego, ma przywróconą również tą utraconą część drzewostanu i do tego wszystkiego jeszcze cała infrastruktura, która jest niezbędna z funkcjonowaniem tego miejsca w przyszłości. Będzie to park ogólnodostępny, co jest też charakterystyczne, gdzie koncepcja muzeum, no tu musiałbym rozwinąć ten wątek, jest dość, powiedziałbym, nietypowa, dlatego że muzeum jako takie zaprojektowane zostało w taki sposób, że ktoś, kto wchodzi na teren zespołu, de facto wchodząc do muzeum, on jest już we wnętrzu muzealnym, bo każdy budynek jest swoistą gablotą ekspozycyjną, mówiącą o historii pewnego segmentu życia ziemiańskiego. I to wszystko połączone w całość stworzy tą narrację muzealną, którą chcemy zakończyć i zaprezentować w połowie mniej więcej przyszłego roku, dlatego że wcześniej, gdzieś na poziomie marca, będziemy już robili czynności odbiorowe. Też dodam jeszcze, że równolegle z tymi pracami prowadzimy także prace, które związane są z wyposażeniem już obiektu. Mianowicie w tej chwili jest ogłoszony konkurs na aranżację wnętrz, gdzie w oparciu o obiekty oryginalne, zachowane, niestety nieliczne, plus jeszcze rekonstrukcje różnego rodzaju, odtworzymy wnętrza historyczne całego tego układu, pokazując, jak wyglądał dom ziemiański. Bo często mówiąc o pałacu i o domach ziemiańskich, mylimy dwa pojęcia. Pałac magnacki, a pałac ziemiański. Pałac ziemiański jest to po prostu, inaczej mówiąc, dom bogatego przedsiębiorcy rolnego. Będzie się wyróżniał architekturą, notabene ta architektura, bo to też jest następny rozdział, o którym mogę mówić dość dużo. Mianowicie jest to klasycystyczny zespół pałacowo-parkowy, który jest jedną z najlepszych form architektonicznych w tej części Polski, najdalej wysuniętej na północ. Tego architekta jest również pałac w Lubrańcu. Jeżeli Państwo kiedykolwiek tam byli, zachęcam też do odwiedzenia, chociaż to jest obiekt dziś prywatny, to tam również możemy zobaczyć dokładnie podobny typ architektury. Przede wszystkim pomieszczenia są większe, czyli przywrócono charakterystyczny układ pomieszczeń, gdzie w związku z tym, iż hitlerowcom, kiedy przetwarzali to wnętrze, zależało na maksymalnej ilości pomieszczeń. Ono było poszatkowane. I jak Państwo się przyjrzą temu wszystkiemu, to zauważycie, że dzisiaj pomieszczenia, dla tych, którzy znają oczywiście to wnętrze, to są pomieszczenia dużo większe, gdzie pomieszczenia bardziej przestrzenne, układ pomieszczeń jest dzisiaj charakterystyczny dla pałaców klasycystycznych, czyli jest anfiladowy, czyli wzdłużny taki, gdzie można przejść z pomieszczenia do pomieszczenia. Przedtem były to pozamykane, niewielkie klateczki. Przede wszystkim zainteresowanie od momentu, jak tylko zaczęliśmy całą inwestycję, inwestycje jest bardzo duże i nieustające i to cieszy. Po drugie, proszę zwrócić uwagę, że my tak de facto to już wystartowaliśmy ponad rok temu, dlatego że te wydarzenia, które są tutaj prowadzone przez nas, od koncertów począwszy, poprzez wystawy, które tu są, one były nawet w stanie skrajnej destrukcji obiektu. Jeżeli ktoś z Państwa tu bywał, to wie dokładnie, że tu są robione koncerty i fortepianowe i inne. W tej chwili był na przykład koncert niedawno fortepianowy w kościele, dlatego że my prowadzimy w miejscach najprzeróżniejszych. Teraz jest na przykład wystawa przed kościołem na placu, pokazująca, jaki jest aktualny stan prac zaawansowany. Po drugie, jeżeli mówimy o zapraszaniu gości, to ja uważam, że w momencie, gdy park będzie na tyle wyprowadzony, poza nawet budynkami, że można go będzie już pokazywać publicznie. Czemu nie? To jest publiczny obiekt, obiekt, który ma służyć wszystkim i w związku z tym, jeżeli ktoś będzie miał ochotę przyjść, odwiedzić, pospacerować, nie widzę większego problemu. Wnętrza będą sukcesywnie udostępniane. Liczę, że w ciągu roku do półtora roku od momentu zakończenia budowlanej inwestycji.
1: Nad wszystkimi pracami konserwatorskimi czuwa Natalia Pawłowska.
5: Stan budynku był katastrofalny, więc jakby nie sądziliśmy, że tyle nam się uda ocalić. Oczywiście była to praca po prostu całego zespołu pracującego jak mróweczki, które po kolei odsłaniała te obszary. To też trzeba mieć tego świadomość, że to nie było tak, że sobie wchodzimy i robimy po kolei po prostu jakąś tam pracę. Najpierw wszedł zespół konserwatorów, którzy ocenili ilość zachowanej polichromii, czy ona w ogóle jest, ponieważ wiadomo, jak w takich budynkach i budynek był przebudowany podczas okupacji niemieckiej, później w czasie PRL-u wielokrotnie, więc te tynki były powymieniane i nawet w tych obszarach, gdzie polichromii nie było, żeby zacząć pracę, my musieliśmy to wszystko oskrobać. Więc oskrobaliśmy cały ten pałac, oceniliśmy stan istniejącej polichromii i ile jej mamy tak naprawdę, wykonaliśmy tak zwany mapping i dopiero przystąpiliśmy do prac budowlanych, żeby wiedzieć, które obszary są bezpieczne. Zaskoczenie, jeszcze raz wrócę do tego słowa, dlatego, że udało nam się odkryć 40% więcej zakresu polichromii niż pierwotnie było przewidziane. To jest dużo. Jak na takie obiekty to jest bardzo dużo. Między innymi udało nam się odzyskać ten strop w jadalni, którego zaczęliśmy, który jakby nie był przewidziany do prac konserwatorskich, bo wszyscy sądzili, że go tam po prostu nie ma, że uległ zniszczeniu. Natomiast jest. Więc każdy ten fragment, który udało nam się ocalić, bardzo dużo nam mówi i na tej podstawie mogliśmy zaprojektować dalsze prace i budowlane, i konserwatorskie w obiekcie, więc jesteśmy po prostu bardzo zadowoleni, że udało się tyle odzyskać, ile udało się odzyskać. Jak na ten stan zachowania, bo był straszny. Patrząc na tą ruinę, która była, która jakby nie rokowała i na to wszystko, co tu się jakby odbywało wcześniej, czyli jakby zaniedbanie tego obiektu, to tak, wydaje mi się, że to jest jakiś bardzo duży sukces, że się udało to zrobić. I jeszcze chciałam tutaj powiedzieć, że w tym obiekcie bardzo ważna jest taka, zresztą w każdym, ale tu po prostu mamy dobry przykład tego, współpraca. Czyli tu jest stała współpraca zespołu konserwatorskiego, inżynierów budownictwa, nadzoru, który jakby kontroluje te prace, ale też bardzo wspiera nas tutaj na budowie, po tej merytorycznej stronie, bo to nie są łatwe rzeczy, czyli po prostu ustalanie oryginalnego przebiegu ścian. Tego nie dało się wcześniej wymyślać, bo trzeba było dopiero tą substancję jakby otworzyć, żeby zobaczyć tak naprawdę, z czym mamy do czynienia i jak przebiegały układy ścian. Teraz jakby jesteśmy we wnętrzach, które mają zrekonstruowany wystrój drugiej fazy chronologicznej, czyli z końcówki XIX wieku, ale jak tu wchodziliśmy, to mieliśmy i PRL i mieliśmy właśnie przebudowy niemieckie, więc ten budynek zupełnie inaczej wyglądał. I odkrycie tego, jak przebiegały te ściany, to nie jest tak naprawdę projekt, tylko to była praca na żywym organizmie. I tutaj, gdyby nie współpraca tych wszystkich branżystów, takie holistyczne podejście do tematu, to w ogóle nie byłoby tego sukcesu tak naprawdę. My tak naprawdę spotykamy się bardzo często, jesteśmy w stałym kontakcie. To nie jest tak, że to się, nie wiem, raz na jakiś czas sobie pochodzimy, pooglądamy i coś tam pomarudzimy, że tak powiem, tylko po prostu codziennie jesteśmy tu na obiekcie i codziennie coś rozstrzygamy. I to jest tak od ogółu do szczegóły. Czyli najpierw jakby skupiamy się na tym, co jest ważne od tej strony budowlanej, konstrukcyjnej, jeśli chodzi o wszystkie budynki, a później dochodzimy do detali. Każda czynność, którą wykonujemy, jest poprzedzona próbami. Te próby przechodzą szereg akceptacji i dopiero dochodzimy do jakiegoś konsensusu, więc jakby to nie jest z góry założone. Więc tak jak mówię, to jest praca na żywym organizmie, na żywej tkance i taka bardzo płynna i elastyczna. My widzimy, co się dzieje, jesteśmy tutaj półtora roku i widzimy, jak się zmieniło tutaj to miejsce, jaką stało się atrakcją już na tym etapie. Bardzo wielu gości przyjeżdża i to nie tylko takich zapraszanych, tylko takich po prostu, że tak powiem, z ulicy. Przyjeżdżają ludzie, którzy usłyszeli, że jest remont i wiele lat temu mieszkali tu, czy mieli jakieś konotacje z tym miejscem, a teraz po prostu chcą odwiedzać, zwiedzać i nie mogą się doczekać efektu finalnego, więc na pewno ożyje to miejsce, tym bardziej, że jeszcze w kontekście rewitalizacji parku, to po prostu będzie bardzo atrakcyjne, ciekawe miejsce na wycieczkę po prostu z rodziną.
1: Muzeum Ziemiaństwa w Nawrze. Jeśli prace pójdą zgodnie z planem, powinno zostać otwarte dla odwiedzających latem przyszłego roku. Koszt całego przedsięwzięcia to około 70 milionów. milionów złotych.

0: Eskatoru. Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
1: Dobry wieczór. No jasne, że dobry, bo to wieczór przed lawiną nowych hitów. To znaczy, czy hitów to się jeszcze okaże, ale na pewno nowości od tych, którzy w hity są naprawdę dobrze. A że wszystkie hity zaczynają się w Esce, to zadbamy o to, abyście usłyszeli tylko to, co najlepsze. Dobra? A o co chodzi w ogóle? No słuchajcie, co tydzień w piątki o północy artyści z całego świata serwują nam swoje nowości, a my w Esce gramy je dokładnie w momencie premiery. Czyli dokładnie o północy, od razu. I dlatego jestem tu ja, Mati Fuczyło, cześć, witajcie. No i teraz się jeszcze rozgrzewamy hitami, które wyszły w ostatnich dniach. No i zacznijmy od pani, która pochodzi ze Skandynawii. Rozgrzewka dykcyjna teraz przede mną, bo ta pani to Zara Larsson. Ona dziś wypuściła klip do utworu Blue Moon. No to posłuchajmy razem, a klip można sobie ewentualnie wyobrazić albo obejrzeć potem. A głosówką do Eski można dać znać, czy się podoba, czy się nie podoba. Kawałek w sensie. Zaczynamy, Zara Larsson.

0: 13 już prawie minut po 23 w czwartek. Jaka jest szansa, że Dua Lipa jest teraz w Polsce?
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Bardzo mała, ale nigdy zerowa, słuchajcie. No chociaż dziś to faktycznie bardzo mała. Kilka godzin temu Dua Lipa wrzuciła zdjęcie z jej pierwszego meczu baseballowego. Jako kibicka oczywiście, nie że jako zawodniczka. Za nami Lulaj, to Dua Lipa właśnie i Sean Paul, a przed nami pan, którego sety gramy regularnie w ramach SK Live Remix. To w każdy piątkowy wieczór po 20 i w sobotnią noc. Wtedy najlepsi DJ-e świata przejmują SK-ową antenę, ale nie o tym teraz. Lost Frequencies niedawno, bardzo niedawno wypuścił utwór Don't Forget About Me. No to posłuchajcie i ocencie sami. A o północy zagram wam wszystko, co nowiutkie.

tak jak ty, choć ten kawałek nazywa się Na Błysk. To Dawid Podsiadło w Radiu SK. 26 minut mamy już po 23. Wszystkie hity zaczynają się w SC. Rozgrzewamy się przed północą, bo o północy, dokładnie w piątek, ukażą się nowe utwory. Tak będzie, ale zanim północ, no to jeszcze gramy wszystko to, co artyści postanowili wypuścić nieco wcześniej, czyli na przykład wczoraj, czyli na przykład dzisiaj i tak dalej, i tak dalej. I właśnie w ostatnich dniach jest taka grupa, która wypuściła kawałek, on nazywa się Unlove You, a grupa nazywa się Katze. I teraz opowiem wam troszkę ciekawostek związanych z tym amerykańskim girls bandem, bo wyobraźcie sobie, że było 120 tysięcy zgłoszeń od dziewczyn, które chciały dołączyć do tego zespołu, zanim oczywiście on powstał. No i właśnie spośród nich wybrano 20, a później po wszystkich misjach, challenge'ach i wszystkim innym, treningach i tak dalej, wybrano 6 dziewczyn. I tak powstało Katsai, tak powstał też kawałek Unlove You, który gramy już teraz.

0: Pałek. Myślę, że można się wzruszyć. Mimo najlepszych chęci to Vito Bambino. Gramy.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
2: A u mnie wszystko się kręci, tak nagle mi wstyd. Mimo najlepszych chęci, ja nie umiem jak ty. To mi za szybko pędzi, to mi za głośno gra.

0: czy mogę zażartować, że to ulubiona artystka graczy League of Legends? Bo to Ashe, Stop the Wearing.
1: Zaczynają się w Esce.
0: Jeżeli ktoś nie zrozumiał żartu, to nic nie straciliście, obiecuję. Ale hit, mam nadzieję, że wam się spodobał bardzo. To jest Esca, wszystkie hity zaczynają się w Esce. Już za kilkanaście minut otwieram worek z nowościami. Zdradzę wam, że o północy Kygo wypuszcza kawałek z Avo Max. Zagramy go jako pierwsi we wszechświecie, ale będzie też po polsku. Zostańcie z Eską, jeżeli chcecie poznać nowości przed wszystkimi. Ja bym chciał.
2: Autopromocja.
1: Żeby móc powiedzieć klasyczne,
3: będę grał w grę.
1: Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w Esce po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 11 tysięcy. Zgłoś się na esk.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu Eska. Sądy i Kościela.
4: Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl.
2: Autopromocja.

0: Promocja. Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. Eskalive Remix. Eskalive Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. Eskalive Remix w Esce. Co tydzień, piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
1: Autopromocja.
0: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
2: Wow, północ wybiła właśnie teraz, a to oznacza dwie rzeczy, słuchajcie. Mamy piątek i mamy porcję nowych hitów do zagrania. A że w studiu jestem ja, Mati Fuczyło, cześć, witajcie. No to nie zawaham się zagrać tych wszystkich nowości. Ja z moją eskową ekipą bierzemy się już za odsłuchiwanie wszystkiego tego, co przygotowali dla nas artyści. I gramy wam to wszystko już teraz. Zaczynamy od połączenia takiego. Kygo i Ava Max. Oni właśnie teraz wypuścili utwór Before You Know It, a my właśnie teraz zagramy go w Esce. Jako pierwsi. No a kto nam zabroni?
0: Wszystkie hity zaczynają się w Esce. Right here. To jest premiera w Radiu Eska.
2: I dajcie znać, jak wam się podoba. Wysyłajcie głosówki na eskowym messengerze.

0: To Bauza i Magnetyka. Skoro magnes, no to my odpalamy też magnes na kolejne nowości i...
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: I już teraz zagram wam coś nowego, co prawdopodobnie bardzo was zaskoczy. Pamiętacie hity takie jak Emily od The Boogie Town? No to słuchajcie, bo właśnie teraz ukazała się jego nowa wersja, ale taka zupełnie nowa i zupełnie zaskakująca, bo inna, z udziałem Tymka i Filipka. Jesteście gotowi? No to gramy, bo to jest zupełna nowość, choć ta melodia może wam coś mówić.

przed. Czasem czuję aż za mocno, więc się cofam. Czasem boję się, że widać po mych oczach. Czasem leci Adele i jej smutny wokal, a ja myślę o swym życiu, które jest pełne jak

0: To Justin Bieber i Sorry, 19 minut po północy, to już piątek, wszystkie hity zaczynają się w Estę. Zresztą posłuchajcie sami.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Estę.
0: Ale zanim zagram coś nowego, to z tego miejsca chciałem pozdrowić Filipka, który, jak się dowiedziałem, razem z wami usłyszał premierę Emily na antenie Eski. Przed chwilą zagraliśmy faktycznie kawałek Emily, a więc The Boogie Town, Filipek i Tymek. Oni nagrali coś fajnego, coś nowego. My już to zagraliśmy premierowo w Radiu Eska, wcześniej też Kygo i Ava Max, Before You Know It. A teraz wracamy już do międzynarodowych historii i tutaj łączymy troszkę rapu, troszkę trapu i troszkę elektroniki. MK, Ty Dolla Sign i Obsession to też zupełna nowość. Posłuchajcie i sprawdźcie sami. Możecie mi też dać znać na eskowym messengerze głosówką, czy wam się podoba. Czy poprzednie kawałki wam się podobały, nowe, czy ten wam się spodoba i generalnie jak jest.
1: To jest premier.

0: Riviera, jeśli doesn't mind. Za nami kolejna premiera, ale teraz kolejna.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: A bo w Esce ich nie brakuje. Cały czas zbieramy najnowsze kawałki, które ukazały się w ostatnich minutach. Mam na myśli kawałki, które dokładnie o północy ujrzały światło dzienne. Teraz przenosimy się do pana, który już na całym świecie zaliczył 1,5 miliarda odtworzeń swoich kawałków. Zrobił naprawdę wiele, wiele, wiele, wiele hitów, a dziś, dokładnie 25 minut temu, wypuścił nowy album. Na tym albumie znalazł się też kawałek, który nazywa się Promise You. Nagrali go D.O.D., bo to jego album, ale razem z nim Flynn. Posłuchajcie.
1: Right here. To jest premiera w Radio SK.

0: Tylko kochaj mnie, to Zalia w Radiu SK. 27 minut zostało do pierwszej.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Ale jako, że wszystkie hity zaczynają się w SC, to teraz mam dla was coś zupełnie nowego. Znacie tego pana doskonale, znacie. On pochodzi z Włoch, choć pochodzi, to znaczy inaczej, pochodzi z Włoch, ale jest ze Szwecji. O, o to mi chodziło. Ale Son, między innymi z Nathan Smithem, nagrał kawałek I Like It, ale teraz nagrał coś innego. Nazywa się Fight for Love i nagrał to z Caitlin Aragon. Posłuchajcie, bo to zupełna nowość. W końcu wszystkie hity zaczynają się w SC.
1: Right here. To jest premiera w Radiu SK.

18 minut przed pierwszą. Niezły nam się ten worek nowości uzbierał, prawda? Aloner i Back to Your, teraz WSCM, ale za nami już dziś, jeszcze po północy, aż 5 premier, rozumiecie to? Nie minęła jeszcze nawet godzina piątku, a my zagraliśmy już 5 nowości. Nowości od Kygo i Avi Max, Filipka, Tymka i The

0: A wiecie, że już bardzo niedługo ten pan wystąpi w Polsce i to jest jego powrót po latach, naprawdę po wielu latach. Jest to Hard to be Around, już teraz to jego nowość, nagrana z Chainem i Cleopard 2000, a już w przyszłym roku, w czerwcu, pojawi się Tiesto w ramach Warzone Music Festival właśnie w Warszawie. SK jest patronem tego wydarzenia, więc można tam wpadać, imprezka będzie się zgadzała na pewno, a już teraz mogę wam powiedzieć, że hity na czasie też będą się zgadzały. Jeżeli lubicie właśnie takie kawałki, jak na przykład serwowane przez Tiesto, to koniecznie słuchajcie SK Live Remix w każdy wieczór w piątek, ale też w nocy, z soboty na niedzielę. Wtedy najlepsi światowi DJ-e przejmują naszą antenę. A teraz ja antenę oddaję. Mati Fuczyło, dzięki za dziś. Słyszymy się już w przyszły czwartek. W ramach Wszystkie Hity zaczynają się w SC.
1: Radio SK. Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał. To nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

Czy nie będzie wiecznie czekać? Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra.

Dużo emocji mam na parkach snów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy